0: ciągło. Jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno. One się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. Eskam na okrągło. Jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno. One się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to, co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi.

0: czy to na zawsze, bo te słowa twarze są nawet od
1: spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy.
0: Chcę szczęścia.
1: W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

Nigdy im nie pozwoliłem na pożądane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. Jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran, chcą mnie zabić albo

zna czarną magię, bo patrzy w obiektyw. 7-3-4 kolektyw, nie pomyl sektą, chociaż jest trochę selekcji. A ona jest sexy, spojrzała, wyciągnąłem parę lekcji. Chociaż nie byłem z nią w szkole wcale, ale mogę ściągać od niej w sensie spodnie.

0: co na to poradzisz.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

0: Bilety kupisz na heavenostrów.pl lub w dniu imprezy w kasie biletowej. To co, widzimy się w niebie?
1: I po reklamie.

0: sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
1: Marta Rajewska, dzień dobry. W czwartek od rana na termometrach w Ostrzeszowie i w regionie około 12 kresek, maksymalnie tak do 19 stopni prognozują synoptycy i w ciągu dnia możemy spodziewać się i chmur, i przejaśnień.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
2: Dokładnie 6 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Rosyjski atak rakietowy na Kijów. 11 osób zostało rannych. Rosjanie uderzyli w stolicę Ukrainy pociskami balistycznymi. W mieście słychać było w nocy potężne eksplozje. Uszkodzone są budynki mieszkalne i biurowe. Szczęśliwy finał poszukiwań w Szczecinie. 11-letnia Nina i 8-letni Oskar są już w domu. Poszukiwania ruszyły wczoraj po zgłoszeniu od matki dzieci, że rodzeństwo wyszło rano do szkoły, ale tam nie dotarło. Z dziećmi nie było też kontaktu.
3: Komendant komisariatu po otrzymaniu zgłoszenia od mamy zaginionych wszczął alarm dla wszystkich funkcjonariuszy, dla całego stanu osobowego. W niecałą godzinę po ogłoszeniu tego alarmu funkcjonariusze odnaleźli dwójkę rodzeństwa.
2: Relacjonuje Paweł Pankał z policji w Szczecinie. Funkcjonariusze znaleźli dzieci spacerujące po mieście. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Pierwsza porażka polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. W ostatnim meczu w grupie Polacy przegrali po zaciętym pojedynku z Bułgarią 2-3. No, wynik nie miał większego znaczenia dla tabeli, bo biało-czerwoni już wcześniej zapewnili sobie awans pierwszego miejsca.
4: No dzisiaj byli lepsi.
5: Nasi tatani. Tego tiebreaka się nie spodziewałam, naprawdę.
6: To taki zimny prysznic dla naszych siatkarzy?
4: Tak, to znaczy może nie tyle taki zimny prysznic, ale taki mecz też był im bardzo potrzebny.
2: Dopytywał kibiców Rafał Różycki, a o awans do ćwierćfinału zagramy z Łotwą.
7: No ale proszę, porażka i od razu głos tak się delikatnie zaczyna łamać.
8: Ładnie, redaktorowi, no.
0: SK Ostrzeszów News.
1: Marta Rajewska. Pomoc asystenta dla osób z niepełnosprawnościami. PCPR w Ostrzeszowie chce uruchomić taki program w 2027 roku.
9: I dlatego też zbieramy informacje w formie składanych wniosków przez osoby niepełnosprawne.
1: Mówi dyrektor Aneta Małolepsza. Termin mija dziś. Na razie bez mandatów za sprzedaż grzybów w Ostrzeszowie. Straż Miejska przypomina jednak, że taki handel też ma swoje zasady.
10: Grzyby możemy sprzedawać w miejscach wyznaczonych do handlu, czyli targowiskach, bazarach.
1: Mówi Sławomir Grzegorowski. Potrzebny jest też certyfikat.
11: Jankes, Jankes,
12: Kama
11: i Wiktor.
12: Radio
13: RTS.
7: Dzień dobry czwartku. Co prawda on jest jeszcze taki trochę ciemny, jest nie za ciepły, trochę mokry, ale na zachętę dam.
13: Dajesz?
7: Okejkę.
13: To ja się dorzucam swoją okejkę, daję dla zielonych światem. Ja dzisiaj zieloną falę jechałem. Po prostu, ach, masełko.
7: Ciekawe, czy światła to słyszą, brawo.
14: Czy wieczorem też będziesz miał zieloną falę. No dobra, a jak u was poradni słuchacze? Czwartek na tak, czy na nie?
7: 664, 402, 302. No i to sławne gadanie do Messengera. Bogaj mówi, że ta zielona fala to nie jest wieczorem, tylko o 16 równo.

0: Ja z kolei lubię, jak Jankes zrobi sobie kawę, wchodzi do studia z tym kubeczkiem i tak...
1: Pachnie? Ale jestem na taki, jeśli chodzi o nasze ekspresy do kawy tutaj w radiu. Wszystko wyczyszczone, wspaniałe, nie trzeba było nic dolewać, nic dosypywać. No nie, no cudo.
0: Nie, to ja chyba jeszcze robiłem przed czyszczeniem.
2: Po prostu zębów nie umyłeś. Następnym razem polecam od tego zacząć dzień.
1: Pyszne kawusi wam życzymy z samego rana.
2: Zastanawiamy się, czy czwartek jest na tak, czy na nie. Czy dajecie mu okejkę, czy ałajkę?
3: Czwartek trochę na tak, trochę na nie, ponieważ jest 6:05, a ja właśnie zaczynam swoją przeprowadzkę i nowy etap życia.
2: Nie, no to w ogóle ekstra, rewelacja, wielkie
1: nowy
2: gratulacje.
1: Etap życia. Pamiętaj, gdybyś miała coś do odmalowania, to Kama jest ekspertką naszą cudowną, chętnie wpadnie z jakimś pędzlem i pomaluje.
2: No oczywiście, że tak, proszę pana.
1: Kama pokazała swój pędzel, ale piękny, jeju. Szkoda, że państwo tego nie widzą.
0: Dobra, tylko Jankes, nie pokazuj teraz ty swojego.
1: Nie, nie, nie.

0: one more time. Britney Spears nasza pojawiła się w studiu. Dzień dobry, Britney.
1: Dzień dobry.
2: Britney.
1: Pracowanie.
3: Ale że nowy kolor paznokci wjechał, pokaż.
1: Jest blesk Jadziu, również.
0: Jadziu, tak przy okazji, bo nie podaliśmy nigdy. Jak ty masz na drugie imię? Masz?
4: Pytałeś chyba już.
0: Jak?
4: Marysia.
0: Marysia, ale to...
4: Marysia.
0: Jakie to jest piękne, naprawdę. No dobrze, tak, Marysia z nami.
5: Niech Marysia posłucha, bo są kolejne wieści z Pałacu Prezydenckiego.
4: Aha.
0: Prasujemy.
3: Marta Nawrocka zdradziła. Co prawda zdradziła, jak wyglądają ich rodzinne finanse, ale jednak.
5: O, właśnie. No. Wiemy już, jak wygląda ta sytuacja. Każda polska rodzina ma inny podział. Oni mają taki, uwaga, mąż zarabia więcej.
0: Troszkę.
5: Dysponuje pieniędzmi na wspólnym koncie i dba, żeby rachunki były zapłacone na czas.
0: Państwo prezydentowie, tak, pierwsza para.
3: Swoją drogą, ciekawa jestem, jakie są rachunki za mieszkanie w Pałacu Prezydenckim. Przecież prądu to musi żerać po prostu jak diabli.
0: Ty rzeczywiście, no. Jak to tam wygląda?
5: Jadziula, pytanie do ciebie. Jaki model preferujesz? Wspólne konto czy osobne w związku?
4: W związku.
0: Wspólne czy osobne, no?
4: Wspólne.
3: Szczególnie, jeżeli mąż zarabia więcej.
4: No, oczywiście, że tak.
5: Dodatkowe pytanie z gwiazdką. Jadziu. Czy zarobki faceta mają wpływ na jego atrakcyjność?
4: Pewnie.
6: Poranne prasowanie.
4: Pewnie tak. Tylko
0: dziękujemy. Dzisiaj tutaj rozdajemy okejki. Dajemy ci okejkę. Kochamy cię. Jesteś wspaniała.

0: 25 minut po godzinie 6, poranne przeciąganie.
1: Bardzo dobrze. Słuchajcie, w sprawie okejek odezwał się nasz złacz Pazur. Daje nam okejkę. Dziękujemy Pazurowi za okejkę.
0: Dziękujemy, nie przycinamy w takim razie.
2: Nie. W newsach będą ałajki, bo okazuje się, że Włosi znoszą podatki. Wiecie, jakie są w ogóle podatki po włosku? La podatki.
1: Zgadza się, dokładnie, no, z parmezanem.
0: To za chwilę laprocki.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2.

0: w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK. Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
8: No to wyjeżdżamy na drogi. Remonty trwają m.in. w Palatach i w Smolnikach. Na termometrach w Ostrzeszowie i w regionie około 12 kresek do 19 stopni prognozują dziś specy od pogody.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
9: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Policja i ABW sprawdzają okoliczności poważnej awarii kolejowej na Śląsku. Na tym etapie trudno mówić o dywersji, podkreślają służby, ale sprawę traktują poważnie. Wczorajsza awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Katowice została usunięta po 8 godzinach. Koleje Śląskie musiały odwołać 39 pociągów, a ponad 100 składów miało opóźnienia. Premier Włoch zapowiedziała zniesienie jednego z najbardziej znienawidzonych podatków. Chodzi o ten od posiadania małych i średnich samochodów oraz motocykli. Zmiana dotknie 14,5 miliona samochodów, a wpływy do kas regionów będą z tego tytułu niższe o ponad 2 miliardy euro.
10: O, to my dodamy jakiś w Polsce podatek i wtedy sytuacja w Unii Europejskiej się wyrówna.
11: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
12: SK Sport News.
9: A wyrównany był wczorajszy pojedynek polskich siatkarzy. Niestety, ale doszło do pierwszej porażki Polaków. W ostatnim meczu fazy grupowej Polacy przegrali z Bułgarią 2-3. W tiebreaku biało-czerwoni przegrali do 18. Najskuteczniejszym po naszej stronie był Kamil Semeniuk, który zdobył 22 punkty. Polacy już wcześniej zapewnili sobie awans do 1/8 finału, gdzie powalczą z Łotwą. Porażka Jagiellonii w pierwszym meczu fazy zasadniczej Ligi Europy. W Pireusie zespół z Białegostoku przegrał z Olympiakosem 1-2, a dziś do rozgrywek przystąpi Lech Poznań, który w Londynie zagra z Crystal Palace.
11: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
13: Jankes,
14: Kama
13: i Wiktor.
14: Wiktor.
13: Radio SK.
3: Dzień dobry, witamy. W końcu można powiedzieć, mamy za kwadrans piątek, czwartek, bardzo dobrze.
10: No i pytanie, czy okejka, czy nie okejka? Kciuk w górę, czy w dół dla tego czwartku?
3: Dzień dobry.
15: Cześć wszystkim. No ja niestety nie daję okejki temu czwartkowi. Zaspałem do pracy, będę później niż planowałem. No trudno, wyjdę wcześniej i jakoś się to wyrówna.
16: Pamiętajmy o tym, że wszystkie rzeczy, które są zaajajowane, bolą mniej, więc proszę bardzo. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj

0: część trzeba odczuwać w czwartek z samego rana. Tak przynajmniej twierdzi Lickley, która śpiewa na mikrofonie u Swedish House Mafii.
1: 22 minutki, tak. Rzeczywiście już teraz do godziny 7 spojrzeliśmy. Bardzo dobrze.
2: A ja tutaj mówię o panu Darku. Wiecie, kto to jest pan Darek?
1: Ach, wiemy, bo kama przed pokazała swoją spódnicę, ja po jednej nutce poznałem, o czym będziemy mówić.
2: Pan Darek to kierowca warszawskiego autobusu, który w sierpniu wyjechał w trasę w spódnicy i został za to ukarany przez firmę, ale okazuje się, że teraz ma pan Darek powody do świętowania.
1: Co to jest niesamowite, ale tak rzeczywiście to jest niesamowite, bo chodzi o to, bo pan Darek powiedział tak, jest gorąco w autobusie, no klimatyzacją, ale no cały czas tam nam się gotuje wszystko.
2: Przewiew był potrzebny.
1: I potrzebny był przewiew i rzeczywiście stwierdził, że dziewczyny mają znacznie lepiej w takiej fuszerce, powiedzmy.
0: Ale co ugrał, co wygrał?
1: Że szoferce, teraz... w szoferce, powiedzmy. No. Ugrał tyle, że będzie można jeździć
2: no, w krótkich spodenkach,
1: dokładnie.
0: Brawo.
1: Kierowcom będzie lżej podczas upałów. Gratulujemy, panie Darku, gratulujemy!
0: Pan Darek to jest idealny przykład na to, że nie każdy bohater nosi pelerynę. Mm-hmm. Niektórzy noszą spódnicę.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK. Radio SK.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
15: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Jasiene Bot, on je te ana.
19: 19 września Guarana Premium Club zaprasza na wydarzenie, którego nie

0: później już rozgrzane.
1: 9 minut do godziny 7. Róbmy to.
2: Kama jako nasza Taylor.
3: Budzi w urodziny.
0: Dobra, jeszcze to poćwiczę.
1: Troszeczkę. Słuchajcie, osoby urodzone 17 września często charakteryzują się optymizmem, konsekwencją i determinacją.
4: Mariuszku, czy to o tobie? Mhm.
0: Halo.
1: Mariusz.
5: Halo, tak, dzień dobry.
1: Dzień dobry, z lekkim opóźnieniem, ale to o tobie. Tak. Czuć, energia, moc. No dobrze, odzywamy się w sprawie urodzin do dzisiaj. Pochwal się, które urodziny?
5: 42 na liczniku.
1: Pięknie.
4: Proszę, piękny wiek. Słuchaj, bo my mamy dla ciebie stówkę urodzinową, to ten prezent, który ci przekazujemy.
1: Brawo.
4: I tutaj w zgłoszeniu jest napisane, niech zabierze rodzinę na lody, kolację albo małą wycieczkę i wreszcie wyda coś po prostu na wspólną radość.
1: Stówka chyba starczy, co żeby
2: pewnie.
1: Tak dla każdego
2: lody,
1: po jednej wycieczka.
2: Gałce.
5: Brzmi dobrze.
1: Na bilet autobusowy też, tak, lody, no i mamy to, pewnie, super.
4: Słuchaj, twoja krześnica Ania do nas napisała, podobno jesteś najlepszym wujkiem na świecie i zawsze tam jesteś, zawsze o niej pamiętasz i zawsze ją wspierasz, więc gratulujemy ci, bo fajnie mieć takiego wujka.
1: No, czy jest coś, co wuja chciał powiedzieć swojej chrześnicy?
5: No przede wszystkim bardzo dziękuję. Jestem bardzo wzruszony za pamięć, za miłe słowa. Na pewno już poza anteną gdzieś tam się skontaktujemy i będziemy sobie też jeszcze
1: porozmawiamy sobie.
5: Pójdziemy na te lody właśnie.
1: O, deklaracja lodów jest. Wszystkiego dobrego.

0: Tylko 5 minut do godziny 7.
1: Tak jest, słuchajcie, urodziny były przed momentem.
0: Były.
2: Ta ja dzisiaj mam urodziny.
1: A imieniny ma dzisiaj Szczęsny.
2: Wojtek Szczęsny?
1: Właśnie nie, okazuje się, że jest imię Szczęsny.
2: Szczęsny.
1: I dzisiaj wszyscy, którzy mają na imię Szczęsny, obchodzą imieniny. Więc jakby rodzice Wojtka dali mu na imię Szczęsny, to byłby Szczęsny Szczęsny.
3: To przepraszam, to Wojtek Szczęsny, jak mam na drugie imię?
1: Może Szczęsny.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: Uwaga, uwaga, ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
13: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.

0: sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
1: W Ostrzeszowie drogowcy działają na Łąkowej, także kierowcy w tym miejscu uważajcie. Remonty trwają też w Rogaszycach, między innymi na Szkolnej. Na termometrach około 12 kresek 19 stopni prognozują synoptycy.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
2: A teraz na zegarach jest już 7:00, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam, a na początek pilne informacje dla kierowców. Po poważnym wypadku są problemy na czwórce w Małopolsce. Na odcinku Kraków-Bochnia zderzyły się dwie osobówki oraz bus, ucierpiały cztery osoby. Dwa pasy jezdni w kierunku Krakowa są teraz zablokowane, a kierowcy poruszają się tylko pasem awaryjnym. Ceny paliw biją kolejne rekordy. Są miejsca, gdzie kierowcy płacą już prawie 9,5 zł za litr oleju napędowego. Według analityków to wcale nie koniec podwyżek.
3: Powodem jest wznowienie wymiany ognia w rejonie cieśniny Ormus, przez którą przepływa 1/5 światowych dostaw ropy.
4: Doszło do pewnego rodzaju polowania na tankowce.
3: Wyjaśnia Magdalena Robak z portalu epetrol.pl. Kierowcy nie mają wyjścia, zaciskają zęby i tankują.
5: No wie pan, no co poradzimy. Trzeba jeździć, to trzeba tankować, nie? Jak zatankuję za 100 zł, to nie wiadomo kiedy to znika.
6: Zawdzięczamy to prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
3: Usłyszałem od kierowców w Warszawie.
2: Informował reporter eski Mateusz Chłyston. Było sporo emocji, świetnych akcji, 5 setów, a na koniec pierwsza porażka. Polscy siatkarze przegrali z Bułgarią 2-3 w ostatnim grupowym meczu Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni już wcześniej zapewnili sobie awans do 1/8 finału z pierwszego miejsca. Bułgarzy byli trudni do zatrzymania, przyznaje kapitan reprezentacji przyjmujący Aleksander Śliwka.
7: Byli dzisiaj troszeczkę lepsi od nas. Musimy obejrzeć, przeanalizować to, co się dzisiaj wydarzyło. To jest naszą siłą, że potrafimy wyciągać wnioski i z porażek, i ze zwycięstw zawsze możemy być lepsi. Tak postaramy się zrobić, żeby następnie mecz ugrać lepiej.
2: Na kolejnym rywalem Polaków będzie Łotwa. Stawką sobotniego meczu będzie awans do ćwierćfinału.
0: SK Ostrzeszów News.
1: Marta Rajewska. Jesień za pasem, dni coraz krótsze i nierzadko pochmurne, a to ogranicza widoczność, dlatego odpalmy już odblaski. Jak co roku o tej porze apeluje policja. Po zmroku odblaski są niezbędne, a w terenie niezabudowanym obowiązkowe dla pieszych i rowerzystów. Jak prowadzić firmę i nie zatracić się w pracy? O tym porozmawiają właściciele lokalnych biznesów. Ostrzeszowskie Forum Przedsiębiorczości już 22 września. Szczegóły w necie.
8: Jankes. Kama i Wiktor.
0: Radio SK.
2: Ładujemy się w ten czwartek, to jest SK z rana, dzień dobry.
9: Wszystkiego okay, fajnego. Okejka czy Ałajka?
10: O to was pytamy, dajcie znać na SK-owym Messengerku.
11: Cześć, u mnie jak najbardziej okejka. Dzisiaj czwartek, jutro piąteczek i jutro o 20:00 będę już w Albanii. Mój wyczekiwany urlop, pozdrawiam.
9: Wow. A jeśli odwołają ci lot, to nie będziesz.
10: To nie z Albanii, ale z Polski. Dajcie buziaka mojej siostrze z okazji urodzin. Monika i jeszcze tam córeczki są, Martyna, Lena. Oczywiście, że dajemy buziaczki.
9: Wiktor, ty się całuj, bo ty
10: dawaj, lubisz. Dawaj, dawaj, patrz jak Wiktor się całuje. Prawie. No,
12: ja siostrę. No. A kama córeczki.
9: Ale pełnoletnie, tak?
10: Dobra, tak, wszyscy są w pełni. Wszystkiego fajnego. Hej!

0: 9 minut po godzinie 7 tutaj SK w czwartek, za kwadrans piątek, bardzo dobrze. Telefony się odzywają, pewnie w sprawie okejek, albo i nie okejek czwartkowych.
1: Halo SK, kiedy będzie 7 wygrywa? No dawajcie, dawajcie.
0: Aha, uno momento.
2: Czekają.
3: Cierpliwość.
0: Chwilę, spoko, państwa, nie w kolejce. Który pan ma numerek?
4: 152, no tylko w kiblu byłem, tak? Tak było w tym filmie?
0: Nie ten numerek to był akurat, ale te miejsce,
3: ale,
0: tak.
3: A propos numerków, nasi słuchacze są fantastyczni. Na jaskowym messengerze wysłali nam zdjęcie. Zdjęcie z numerkami. 9,19. To jest cena za diesla. I 8,19 cena za benzynę.
0: Jak dzisiaj jechałem do radia, się przeraziłem, bo właśnie kończy mi się paliwo.
3: Czaisz 9 zyla?
0: I jak za chwilę będę musiał
3: zatankować, to
4: zaboli. Okazuje się, że za chwilę, jak będziemy jeździli na stację benzynową, to najpierw wypadałoby sprawdzić, czy mamy zdolność kredytową, a dopiero potem można jechać zatankować. No.
3: Słuchaj, przy tych cenach spalanie spadnie mi do zera.
4: Jak to?
3: No, przestanę jeździć.

0: come on, mów do nas, talk to me.
1: Co chcesz usłyszeć? Kawę zrób.
2: Nie, to teraz już nic. Takim głosem to nie.
1: Skarpetki zabierz.
3: Siódme wygrywa w Radiu S.
4: Będę tak do was mówić do momentu, kiedy mnie do dominku nie wezmą.
2: Nie, prosimy, nie.
0: No dobra, lecimy z siódme wygrywa. Dzwonicie 664-402-302. Kto pierwszy dojedzie do siódmego pytania, prawidłowo odpowie na to pytanie, wtedy zgarnie nagrodę.
4: Zestaw eskowych nagród oczywiście jest do zdobycia, ale pamiętajcie, żeby trzymać telefon przy uchu i nie szumieć.
2: Tak
4: bardzo
2: jest.
4: Prosimy.
2: Pamiętajcie, że mamy dwie minuty na całość, więc im szybciej, tym szybciej.
4: Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Dzień dobry, kto po drugiej?
2: O nie. Ojej.
4: Halo.
2: Miś to
5: halo.
2: Był.
5: Halo.
2: To jest dobry klient. Jak masz na imię?
5: Marek.
3: Zabawa rozpoczęta.
0: Lecimy z pierwszym pytaniem. Uwaga, dzisiaj swoją urodziny obchodzi Rychupeja. Jak naprawdę się nazywa? A.
2: Ryszard Andrzejewski.
5: Andrzej.
0: B. A.
4: Ryszard Pejowski.
2: C. Ryszard Teodowski.
5: A.
2: Dobrze.
0: Andrzej, ja.
2: Drugie.
4: Czy Wojtek Szczęsny strzelił wczoraj gola?
5: Nie.
2: Na pewno? Zastanów się.
5: Tak.
0: Dobrze powiedział. Powiedział tak i nie wiem. Słuchajcie, no to był prawie samobój. No, tam tak wystawił, że
2: to była
0: zaliczamy Wojtkowi tę bramkę.
2: Taka szmata, że trzeba mu to zaliczyć.
0: Niestety. Co dobre, zdarza się najlepszym.
2: Co to oznacza? Oznacza zrobić coś z partyzanta?
5: Spontanicznie.
4: To spontanicznie odpowiedź na czwarte pytanie.
2: Czwarte.
0: Uwaga, który miesiąc ma 28 dni?
5: Luty. Każdy.
0: W ostatniej mikrosekundzie. No każdy.
2: Została nam minuta i trzy pytania.
0: Dobry jestem.
4: Co rośnie w miarę jedzenia?
5: Apetyt.
4: Albo tyłek.
2: Szóste.
0: Tak,
2: uwaga.
0: Naprawdę.
2: W jakim radiu zaczynają się wszystkie hity?
5: Esce.
3: Zaczynają się w Esce.
0: I uwaga, ostatnie siódme. Mamy 30 sekund do końca. Udawaj, że jesteś komentatorem sportowym i ogłaszasz zwycięstwo w siódme wygrywa. Dla siebie, prosimy.
5: Jest, mam nowe klapki.
4: I nie tylko,
1: i
4: nie tylko klapki Kubota, bo też skarpetki i magazyn SK Story z Oskarem Cymsem w roli głównej.
2: Tak, jakby to powiedział Darek Szpakowski. Słuchaczu, co ty robisz?
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.

0: 7.30 za chwilę. Dzisiaj pytamy o to, czy czwartkowi dajecie okejkę, czy nie. I Kama wygląda, jakby chciała dać okejkę Harrymu Stylesowi.
1: Oj, tak, tak. Ja miałam okazję być na jego koncercie razem z naszymi jaskowymi słuchaczami i daliśmy dużo okejek.
2: Jest naprawdę wspaniały.
1: Ja tą okejkę to tak 7 razy tam miałam.
0: Kto jeszcze nie miał okazji, no to jak będzie, no to bardzo mocno polecamy, zapraszamy. Będziecie dawać wszystkie okejki, nawet w stopach.
3: Za chwilę też okejka dla Marcina Prockiego, bo się newsy zbliżają.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
0: I po reklamie.
5: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
6: O tej porze widać już większy ruch na ulicach Ostrzeszowa. Kierowcy, uważajcie m.in. na Zamkowej i Gorgolewskiego. Szczególną ostrożność zachowajcie też na Łąkowej, bo tam drogowcy jeszcze prowadzą pracę.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
7: Minęła 7.30, to czas na Jaska News. Marcin Procki, zapraszam. 15 osób zostało rannych w wyniku rosyjskiego strzału Kijowa. Uszkodzone zostały m.in. budynki mieszkalne. Na ukraińską stolicę zostało skierowanych kilkanaście rakiet. Amerykański kongres uderza w państwa kupujące rosyjskie surowce. Przyjął przepisy o sankcjach wobec Rosji i cłach na towary z państw, które kupują rosyjską ropę naftową i gaz. Wśród państw, które mogą na tym ucierpieć, są m.in. Chiny, Indie, Słowacja oraz Węgry.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
9: SK Sport News.
7: Kapitalny mecz Jakuba Kamińskiego, piłkarza reprezentacji Polski, latem przeniósł się do Benfiki, w której pełni głównie rolę rezerwowego. Wczoraj jednak w meczu Ligi Europy z AC Milanem zagrał pierwsze skrzypce. Najpierw asystował, a później sam trafił do bramki, a Benfica wygrała 2-0. A w Hiszpanii Wojciech Szczęsny wrócił do bramki FC Barcelony. Polak wszedł na boisko po przerwie w meczu z Racingiem Santander. Jego występ zostanie zapamiętany z fatalnej wpadki, kiedy zamiast szybko podać, dał się w próbę driblingu, która skończyła się stratą bramki. Mimo to Barsa wygrała 7-2.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: Jankes.
10: Jankes.
2: Kama.
10: Kama.
8: I Wiktor.
2: Wiktor.
10: Radio SK.
11: Hej, dzień dobry, witam raz jeszcze w czwartek, 17 września, 7.32.
2: No hej.
11: Widać czwarteczko.
12: Jak zagadała.
11: Kama dzisiaj jest gotowa naprawdę na wszystko.
12: Słuchajcie, no pytanie zasadnicze. Czy ten czwartek zasługuje na okejkę, na plusika, czy jednak w drugą stronę i kciuk w dół? Halo.
13: Raczej myślę, że czwarteczek na plus, na tak. Właśnie uszykuję do spaceru z psem. Jutro piąteczek, potem sobota i koncert z Oskara. Tym co w niedzielę, dlatego też na plus.
14: No hej, Oskar!
12: Wow.
11: Oskar i jego cały zespół pieśni i tańca jest naprawdę wspaniały. Polecamy bardzo mocno.
12: O, dzięki, my się obejmujemy zliwką teraz.

0: Alex Warren u nas w Esce. No, ten to potrafi postawić na nogi zupełnie jak Jankes i Wiktor. Hej.
1: Jak Kama. Kama, o, wszyscy potrafimy.
2: No słuchajcie, potrafią to się dogadać agenci AI ze sobą. Nie wiem, czy słyszeliście, ale firmy, które robią AI-a, czyli między innymi Google, OpenAI, mają agentów, którzy mogą za nas wykonywać różne zadania.
0: Takich asystentów.
2: Tak, potrzebujesz zamówić pizzę, ogarniają kalendarz. I teraz okazuje się, że ci agenci od różnych AI-owych firm zaczęli ze sobą się komunikować sami, bez wiedzy ludzi. Ten załatwiał jakąś
1: swoim
2: sprawę.
1: Językiem, jakimiś trikami?
2: Jeden się odezwał do drugiego i teraz co stwierdzono? Po krótkim czasie, kiedy agenci AI ze sobą gadali, zaczęli wymyślać nieistniejące słowa, które tylko oni rozumieją.
0: O nie.
2: Posługiwali się zwrotami, których ludzie po pewnym czasie w ogóle nie byli w stanie rozszyfrować.
1: Niesamowite, ale to jest podobna historia w gimnazjum, przecież dzieciaki to samo robią. Essa, Six Seven, tak to wygląda wasz Sigma.
0: RL.
1: Ale Six Seven wygrywa.
0: Nie, no robimy.
3: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia Eska. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: I po reklamie.

0: Hej!
1: Jak będę szukał kiedyś kawałka z dedykacją dla ciebie, to właśnie to Calvin Harris, który śpiewa Moja Droga. Moja droga, moja droga.
2: Pamiętaj, że droga. Jejku. Pamiętaj, zabierając mnie na kolację, pamiętaj, że
0: ale
2: droga.
0: Co chcę od ciebie, no?
2: Oho.
1: Ja chcę być, uwaga, w dobrych stosunkach z naszą koleżanką.
0: Mhm. Ola, kot przewraca się właśnie w łóżku. Bardzo dobrze, 12 minut do godziny 8, Nosel pojawia się tutaj za chwilę. No i uwaga, nie odbieraj ci telefonów, jak będzie dzwonił, no.
1: Ta, prosto z hotelu dzisiaj telefonuję.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Czy ja do pani Agnieszki z wylotu z nami 14 do Turcji się dodzwoniłam?
4: Tak.
5: Kłaniam się, Barbara, z Szybkowara, proszę pani. Ja telefonuję, ponieważ mamy tutaj wytyczne hotelowe, które też muszę państwu przekazać. Pani będzie korzystała z basenowego hotelu?
4: Tak.
5: Kwestia jest taka, że oni mają problem z wodą, ponieważ ta duża ilość wody jest wynoszona w strojach kąpielowych oraz innych urządzeniach, z których się chodzi na basen. Będzie wiadro, proszę pani, do dyspozycji. Proszę z tym wiadrem chodzić na basen, ponieważ takie są wytyczne hotelowe.
4: No dobrze, to może mi pani powiedzieć jeszcze raz, co ja mam robić?
5: Już mówię. Hotel będzie dawał państwu wiadro i z tym wiadrem proszę się udać, proszę pani, na basen. I w momencie, kiedy pani już wyjdzie z basenu, trzeba będzie do wiadra odstawić strój kąpielowy oraz wszystko to, co jest nawilżone, proszę pani, przez basen. Ponieważ oni to wykręcą i wleją z powrotem wody do basenu.
4: Śmieszne to mało powiedziane, co pani mówi, ale rozumiem, że pani dostała.
5: No to już pani mówię, proszę pani. Im wyszło, że oni co tydzień muszą dopuszczać wody do basenu, czyli dolewać.
4: Dobrze, ja to wszystko rozumiem. Jeżeli hotel zapewni wiadro, do którego mam zlewać tą wodę, to dla niej nie ma problemu.
5: No, nie zrozumiała mnie pani nadal. Hotel daje, proszę pani, wiadro, ale pani nie zlewa żadnej wody. Pani daje tylko strój kąpielowy w tym wiadrze, bo obsługa sama wykręci. Słucham?
4: Nie, nic. Dobrze, wie pani co? Dobrze, ja...
5: Bo wie pani, jeśli ma pani jakieś obawy, to jest ten czas, żeby pani to powiedziała.
4: W ogóle, no, to co pani mówi, to jest jakby, po pierwsze, trochę tak nie do przyjęcia, więc...
5: A dlaczego?
4: Dobrze, pani... proszę panią, no, ktoś obcy ma mi dotykać moich rzeczy, wyciskać to w sumie do tego basenu.
5: Nie,
4: ja nie wiem, kto
5: to
4: tam
5: pani mnie dalej nie zrozumiała. Już pani mówię. Pani, proszę pani, bierze kąpiel. Załóżmy. Po kąpieli pani chce wrócić do pokoju, to obsługa poprosi panią, żeby pani zdała wiadro, ze strojem kąpielowym oni wykręcą to do wiadra i wleją wtedy do wody.
4: No właśnie, no to właśnie, no. Dobra, wie pani co, najwyżej po prostu nie będę się kąpała w hotelowym basenie i tyle, no.
5: Ale zasady pani zna, tak?
4: Tak.
5: Dobrze, wiadro pani dostarczy Anna.
6: Moja najukochańsza koleżanka została skręcona.
4: Powstrzymywałam się, żeby nie powiedzieć paru słów za dużo, o tak.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: A tam powstrzymywałam, ja słyszałam.
1: Co? Wiadro.

0: Za chwilę 8 na zegarkach, podglądamy telewizję. W Dzień Dobry TVN mówią, słuchajcie, że jak pada deszcz, to dobrze jest mieć ze sobą parasol.
1: To jest niebywałe, naprawdę. Ale są takie fajne czapeczki rzeczywiście z parasolem na głowę. To jest też dla mnie.
0: To?
1: Tak sobie wychodzę.
0: Ręce masz wolne wtedy.
1: Czapka
2: kiedyś
1: jest, parasol jest.
2: Człowiek z liściem na głowie, człowiek z parasolką na głowie. To Jankes.
0: Możliwe, że ktoś po 8 będzie człowiekiem z 5 stówami, bo gramy w 5 słów, 5 stów.
1: Sprawa jest bardzo prosta, chodzi o skojarzenia. Wy kojarzycie słowa z naszymi słowami, później wybieracie sobie kogoś z nas. Jankes, Kama, Wiktor. No i co? Im więcej tych samych skojarzeń, tych samych słów, tym więcej kasiory, nawet 5 stów.
2: Trudne do wytłumaczenia, ale łatwe do wygrania. Pamiętajcie, żeby się zgłosić na eskowym messengerku, wysyłając okejkę do Bogaja.
0: Tak.
2: Najładniejszy kciuk wygra.
0: Dzisiaj jest dzień, w którym pytamy, czy czwartek jest okej, czy dajecie mu kciuka, więc wyślijcie zdjęcie swojego kciuka, Bogaj wybierze kogoś po kciuku i dołączcie numer telefonu. O, proste, proste.
3: 5 słów, 5 stów. Autopromocja. Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
13: Poleca Radio SK.
14: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
15: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
17: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: i po reklamie.

0: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
1: W Ostrzeszowie i w regionie póki co przewaga chmur, ale na pogodowych mapach widać, że słońce ma się pojawić. Sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Remonty trwają m.in. w Rogaszycach, na Szkolnej i Królewskiej.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
2: Dochodzi ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. A na początek nowe informacje od prokuratury w sprawie drona znalezionego koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Wiemy, że miał głowicę bojową o wadze 4 kg z detonatorem. Potwierdzono też, że to wojskowy bezzałogowiec typu Gerbera 2, produkowany przez Rosję. Głowicę drona wyjęli eksperci i wysadzili w powietrze.
3: Udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane, oddzielić od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczny, kontrolowany w taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku.
2: Mówi zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w Poznaniu pułkownik Bartosz Okoniewski. Dron poddawany jest teraz szczegółowym oglądzinom. Maciej Berek zapowiedział, że zwróci się do prezydenta, że jego powinnością jest złożenie ślubowania. Wybrany przez Sejm nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego liczy na możliwość złożenia ślubowania. Z Pałacu Prezydenckiego słyszymy jednak, że prezydent wciąż ma wątpliwości i czeka na dokumenty potwierdzające wymagany staż zawodowy Berka.
4: Gdyby takie dokumenty były potwierdzające ten 10-letni okres sprawowania funkcji radcy prawnego, no to przecież rządzący by te dokumenty przedstawili. Do dziś ich nie mamy.
2: Mówi Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta, a Kancelaria Sejmu odpowiada, że prezydent nie może podważać decyzji posłów.
0: SK Ostrzeszów News.
1: Marta Rajewska. Wyciek danych medycznych mógł zmobilizować mieszkańców Ostrzeszowa. Od początku sierpnia już 436 osób zabezpieczyło swój numer PESEL. Można to zrobić też bez wychodzenia z domu. Wystarczy aplikacja mObywatel. Dwie gminy i dwa powiaty połączy wspólnie czytanie dziadów. Biblioteka w Ostrzeszowie szykuje 15. edycję Narodowego Czytania.
5: Zapraszamy wszystkich do włączenia się w tegoroczne Narodowe Czytanie.
1: Mówi Katarzyna Drożak. Spotkanie 23 września w Szklarce Przygodzickiej.
6: Jankes. Kama i Wiktor.
7: W Radiu SK.
8: No i dzień dobry w czwartek. Ile to się można dowiedzieć o człowieku po jednym zdjęciu kciuka, Janki? Mamy tyle różnych propozycji.
9: Gratulacje. Kciuki jak ludzie. Jeden długi, jeden krótki.
8: Jeden pomalowany, inny niepomalowany.
10: Ja mam kolegę, który nie ma kciuka akurat. Jak daje okejkę, to już w ogóle jest bardzo oryginalny.
8: No to on nie zagra dzisiaj z nami. Przypominamy, za chwilę pięć słów, pięć słów.
10: Ale taki krótszego.
8: Wyślijcie nam kciuka, nawet jeżeli jest króciutki, a my wybierzemy kogoś, z kim za chwilę będziemy kojarzyć słowa.
10: Jeszcze kciuk od Alessandry teraz.

0: Zali w Radiu SK 7 minut po godzinie 8.
1: 5 słów.
0: No i wybraliśmy spośród milionów Filipa, osób, które zgłosiły się, dał swoją okejkę.
2: Filip, powiedz, co robiłeś z kciukiem, bo takie zdjęcie do nas dotarło.
3: Kciukiem pokazywałem zwrotną buteleczkę za 50 groszy. Udało się kciuka z butelki wyjąć, więc w czwartek będzie udany.
0: Okay.
4: Moje dzieci zmusiły mnie do tego, żebym wszystkie butelki zwrotne przywoziła do domu, więc z wyjazdu przywiozłam ich 11 w walizce.
0: Bardzo dobrze,
2: Zanim dokonasz wyboru osoby, z którą możesz mieć dobry przelot, czyli albo Jankes, albo Kama, albo Wiktor, powiedz nam coś o sobie. Poznajmy się wszyscy. Kim jesteś, co lubisz, gdzie pracujesz?
0: Mhm.
3: Jestem z Gdyni, prowadzę serwis komputerowy.
0: Mhm.
3: I lubię wakacje, wyjazdy.
0: No trochę klasyka, no. Dobra. Czyli okay. Dobry jest w komputerkach.
4: Najczęstsza rada, którą daję, to włącz i wyłącz.
0: Tak zwany twardy reset zróbmy.
4: Zrób reset.
2: Oraz wyjazd ze studia. Zaraz ktoś zrobi wyjazd. Pytanie, z kim będziesz grał?
3: Jak słuchałem waszą grę, to celowałem w Wiktora.
2: Dobrze, to ja wychodzę.
0: Bogaj, dziękujemy.
2: Bogaj siada na moim miejscu, dokonujemy zmiany, a
4: dobra,
2: ja sobie...
4: Wychodź już, my to powiemy wszystko, my ciebie tu nie potrzebujemy.
2: Dobra, pa.
4: Faktycznie teraz będzie tak, że dostaniesz od nas 5 słów i nie ukrywam, w przypadku Wiktora im prostsze skojarzenia, tym lepsze. Gotowy?
3: Gotowy.
4: Dobra, jedziemy.
0: Dobra, lećmy. Aplikacja, pierwsze słowo i twoje skojarzenie.
3: Telefon.
4: Okej, okay, fajne.
0: A to ładne.
4: Parasol.
3: Deszcz.
0: To już 200 będą, coś czuję. Haczyk.
3: Ryba.
4: Okay. Zacierki.
3: Słoiki.
0: No, okay. Dobrze. I ostatnie jeszcze. Klapek.
3: Basen.
4: Dobra, mamy w takim razie od ciebie 5 słów. Za momencik będziemy prosić Wiktora. Za dwie piosenki znowu dzwonimy do ciebie i sprawdzamy, ile hajsu uda ci się wygrać.
0: Ile obstawiasz?
4: Jeżeli chodzi o Wiktora, 400 myślę,
0: ja 300,
4: że będą.
0: Ja trzy.
3: Ja obstawiam 3.
4: Filip, to odstawiaj 5 lepiej,
0: co? No właśnie.

0: No to w takim razie zapraszamy Filipa. Dzień dobry. Filip przed chwilą wybrał Wiktora i szybciutko przypomnijmy, jakie słowa padły. Aplikacja, telefon, parasol, telefon, deszcz, haczyk, ryba, zacierki, słoik, klapek, basen. No to zaprośmy Wiktora.
1: Zapraszamy. Wiktorku, zapraszamy. Filip jest gotowy, jest Wiktor. Za chwilę skojarzenia Wiktora. Im więcej tych samych skojarzeń, tych samych słów, no to tym więcej kasy. Wiktorku, no trzymamy kciuki. Ja obstawiam 300.
0: Filip, jakaś mowa motywacyjna dla Wiktora?
2: Wiktor, damy radę, zrobimy to razem.
1: Ja już czuję to połączenie mentalne.
2: Zazwyczaj te słowa się zgadzały.
0: Pamiętaj, że możesz mu podpowiadać, odpowiadając na jego dziwne pytania, tak lub nie. Jedziemy.
2: Dobra.
1: Pierwsze słowo, uwaga, uwaga, uwaga. Aplikacja.
3: Aplikacja, ale to jest czynność, czy aplikacja, aplikacja?
0: Aplikacja, no.
1: Aplikacja. Dostał słowo aplikacja, no i teraz twoje skojarzenie, aplikacja.
3: Dobra, no mamy 26 rok, każdy z nas ma przy sobie smartfona, więc powiem po prostu telefon, smartfon.
0: Zaliczamy.
1: I bardzo dobrze, jesteś wspaniały.
3: Najważniejsze to dobrze zacząć.
1: Dokładnie.
0: Parasol.
1: Z czym ci się kojarzy parasol?
3: Czy to jest proste skojarzenie?
0: Nie, skomplikowane.
1: Nie, skomplikowane, to prawda.
3: No to kucze, powiem deszcz.
1: Ha! I bardzo dobrze powiedziałeś, bo już macie 200. Lećmy dalej. Haczyk. Twoja branża trochę, ty lubisz.
3: Spójrzcie na mnie i na bluzę, którą mam na sobie.
0: Wiktor ma na sobie szarą bluzę z wielką rybą. Co to jest za ryba?
3: To jest...
4: Okoń.
3: To nie jest okoń. To jest wzdręga.
4: Okay.
3: To jest taka płoć, ale z czerwonymi dodatkami.
1: Dobra, haczyk. Słowo haczyk i twoje skojarzenie z haczykiem.
3: No musi być ryba.
1: Ha! Mówię, że będą 300.
3: Trzystówki, idziemy
1: i teraz
3: daleko.
1: Masz, uważaj.
0: Teraz
1: i uważaj.
0: Profesjonalna.
1: No. Uwaga, uwaga. Zacierki.
3: Dzisiaj Bogaj się mnie pytał, czy ja wiem, co to są zacierki.
0: To prawda.
3: Odpowiedziałem, że jest to pewien rodzaj makaronu, takiego robionego.
0: Nawet powiedziałeś słowo kluski.
3: Tak, kluski takie. I to się wrzuca do zupy.
0: Tak powiedziałeś.
3: Moje słowo to zupa.
0: I to jest złe słowo. Bo z niewiadomego powodu Filip powiedział słoik.
2: Musiałem sprawdzić później, co to jest w ogóle. Myślałem, że to jakieś na przetwory się robi.
1: Tak, to skojarzenie rzeczywiście było dość trudne.
3: Tak to my Polski nie zbudujemy, no.
2: Ale zupę można trzymać w słoiku, nie?
0: To prawda.
1: Uwaga, ostatnie słowo. Teraz jeszcze macie szansę na 400.
0: Aha. Klapek.
3: No klapek nakłada się na nogę. Miało być prosto, więc powiem stopa, noga.
0: No, jak tak powiesz, to źle powiesz. Nie.
1: Klapek?
0: Powinieneś bardziej myśleć swoją kategorią, naprawdę.
1: No, czyli... byłeś kiedyś w szpitalu?
3: Nie.
1: Ma sen.
0: I tym oto sposobem, Filip, zdobywasz... Garniarz. 300!
2: Dziękuję bardzo.
1: Proszę bardzo. 300 za twoją okejkę, bardzo dobrze, wszystko się ładnie potoczyło. Ha, mówiłem 300!
3: Ja zawsze zapominam klapek na basen, dlatego nie skojarzyłem.
0: No, dlatego grzyb.
5: 5 słów, 5 stóp.
0: Naprawdę myślałam, że to powiesz. Radio

0: To jest nowość. Robiłem dżingla na żywo. To jest nowość.
1: Szkoda.
2: Czyli no, naskoczyłeś nas, jak słuchać po naszej ciszy, ale no, dziękujemy ci bardzo. 25 minut po godzinie 8, SK w czwartek, 17 września.
3: Dżingiel.
2: Tak, naprawdę to jest. Chodź, nosel się kręci, nosel, chodź tutaj szybciutko. Co tam się dzieje u ciebie, kolego? Co tam?
1: Zdobyć. A nie, jest cuda, super.
2: I nie wkręcasz, że jest super?
1: A nie, jest jeszcze bardziej niż super.
3: Nosel ostatnio przyniósł mi fioletową fasolkę szparagową.
1: Zjadłaś?
3: Która nie jest szparagowa, tylko wygląda jak groszek.
1: Jak? Ona była dobra, pyszna.
3: Nie no, przepyszna. Jadłaś? Była, no. Zobacz, poszło w bioderka.
2: To w końcu był fasola czy groszek? Czy
1: fasola.
3: Fasola, ale wyglądała jak groszek.
2: Okay.
3: Czemu nie rozumiesz?
4: Dobrze. Czy już porozmawialiście sobie?
2: A taki dżingiel? Może na koniec coś?
4: Ty to teraz z komputera.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
4: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
3: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
4: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
3: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
4: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
3: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
5: Wpadła gruszka do fartuszka!
6: A jak zbierzemy 100 kg gruszek albo jabłek?
5: To zawieziemy je do tłoczni soków!
7: Dar Ogrodu. Tłoczymy soki z owoców i warzyw już od 100 kg. Przywieź nam swoje owoce lub kup od nas jabłka i odbierz gotowy sok w opakowaniach z kranikiem. W naszym sklepie mamy też inne soki. Pomidorowe, malinowe, całkowicie naturalne. Dar Ogrodu. Tłocznia soków Brudzew, gmina Błaszki. Telefon 693-450-190.
8: Po 16 latach Heaven wraca do domu. Do miejsca, w którym wszystko się zaczęło.
9: 18 i 19 września odbędzie się wielkie otwarcie jedynego i oryginalnego Heaven w Ostrowie Wielkopolskim. To nie jest zwykły powrót. To powrót prawdziwego Heaven na klubową mapę Polski. Bilety kupisz na heavenostrów.pl lub w dniu imprezy w kasie biletowej. To co, widzimy się w niebie?
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
12: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
1: 8.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Poważny wypadek w Łodzi o poranku w Alei Śmigłego Rydza. Zderzył się autobus i trzy osobówki. Kierowca autobusu prawdopodobnie jechał za szybko i nie wyhamował przed pojazdami. A posłowie biorą się za deepfake i w najbliższych dniach do Sejmu ma trafić projekt zmian, który umożliwi karanie za przerabianie i publikowanie wygenerowanych przez AI zdjęć o charakterze seksualnym. Jeszcze nowe ustalenia naukowców dotyczące T-Rexa. Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego zbadali fragmenty zębów słynnego drapieżnego dinozaura. Ustalili, że Tyrannosaurus Rex miał temperaturę ciała wynoszącą około 36 stopni Celsjusza, a to potwierdza, że był stałocieplny, dzięki czemu mógł przetrwać także w chłodnym klimacie, zabójczym dla innych gadów.
2: Tak robiły T-Rexy kiedyś właśnie.
3: Tak,
2: jak się budziły.
4: Potem przestały.
2: Pytanie, czy dajecie czwartkowi okejkę, czy nie? Plus czy minus dzisiaj od samego rana u was?
5: Oczywiście, że czwarteczek na plus. Jeszcze tylko jutro do pracy. Do 14. I urlop. I niedziela wylot na Majorkę.
2: Sprawdzam prognozę
4: Proszę
2: pogody.
4: Proszę pozdrowić orki z Majorki.
2: O, dobra, tak. Ale sprawdzam prognozę pogody dla Majorki po weekendzie?
6: Deszcz.
2: Na szczęście. Bardzo dobrze.

0: Beautiful.
1: Hej, 23 minuty do godziny 9. Fajnie, że z nami jesteście od samego rana. Czwartek za kwadrans piątek. Super.
2: Słuchajcie, czytałem internet i dowiedziałem się chyba czegoś o sobie. Rozwiązałem swój problem.
1: Człowiek, który naśladuje dżingle. No, co tam?
2: Pamiętacie, jak mówiłem wam, że budzę się często w środku nocy?
0: Tak, o trzeciej.
1: Ostatnio masz jakiś taki nie wiadomo, i o co ci chodzi, tak? I sąsiedzi na to, o Jezu, ten się znowu obudził.
2: Wczoraj, przygotowując program, znalazłem informację, która mówi, że, uwaga, słuchajcie, tak, ludzie pierwotni budzili się w nocy koło trzeciej.
0: Dlaczego?
2: Spędzali noc na dwie części podzieloną. Budzili się koło trzeciej, sprawdzali, czy drapieżniki ich nie atakują, czy w jaskini jest bezpiecznie i znowu szli w kimę.
0: To miło, że drapieżniki nie atakowały o 2:59, to koło trzeciej w razie czego. To super, super. Ale no cóż, no, wychodzi z tego, że przykro nam. Jesteś człowiekiem pierwotnym.
1: Pierwotnym, ludziem nawet. Bardziej ludziem.
2: Lepiej tak niż pierwotniakiem.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nowy Fiat 600 już czeka na ciebie. Stylowy, nowoczesny i gotowy na każdą trasę. Teraz możesz go mieć od 74 900 zł z pożyczką 0% oraz promocyjnym ubezpieczeniem. Dodatkowo nawet do 8 lat gwarancji specjalnej, abyś cieszył się spokojną jazdą przez długi czas. Przyjedź do PHU Sztukowski. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600 i umów się na jazdę testową już dziś. Kalisz Wrocławska 27.
11: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak. Jak przywali z mango, to nie ma to tamto.
1: Kolor mango miało lato, jesień? Jakbyś określił, jakim kolorem?
0: Jesień?
1: No, jaki
0: no,
1: owoc jak? Pasuje?
0: No taki... czerwony.
1: Nie, albo ja bardziej jak patrzę za okno, zgniły banan.
0: No w sumie...
2: To są momenty, w których żałuję, że Wiktor nie jest daltonistą.
0: Ale... Zgniły banan, czyli kaszanka, taka, powiedzmy.
1: No. No, tak jest, to już nie
2: idźmy tą kulinarną drogą, dziękuję. Mm-hmm,
0: proszę.
2: Okejka czy ałajka? O to odpytamy od samego rana w kontekście czwartku.
3: U mnie czwarteczek, dzisiaj ostatni dzień. Jutro wyjazd na kawalerski. Pozdrawiam.
1: I to jest ten moment, kiedy Jankes mówi, a wiecie jaki ja kiedyś miałem kawalerski?
0: Ja nie miałem.
1: Nie?
0: Ja nie miałem kawalerskiego właśnie. Ja no, sobie zostawiłem na później.
1: Gościem nie byłeś nawet na żadnym takim?
0: Aha, goście. No, nie, ja to nie pamiętam.
1: No. Mój ostatni skończył się tak, że byłem w kajaku, a potem poza kajakiem.

0: tak machasz tą głową jak piesek w samochodzie?
1: Tańczę na krześle. Da się tańczyć na siedząco? Da się.
0: Bardzo dobrze, 5 minut i będzie z nami godzina 9. czwartek.
2: Dajemy okejkę. No powiedz.
0: Że za kwadrans piątek, za kwadrans piątek, panie i panowie, jest dobrze. Mamy odliczanie, jesteśmy coraz bliżej weekendu. Cudo.
1: Na sam koniec sprawdziłem kalendarz jeszcze dzisiaj. To dzisiaj właśnie, 17, ale w 94 roku pierwszy raz Familiada pojawiła się w Telewizji Polskiej.
0: Dzisiaj mówiliśmy o koniu już.
1: Więc pytanie, czy możemy zakończyć Karolem?
2: Oczywiście, pan Karol jest najlepszy.
1: Panie Karolu, poprosimy w temacie śniadaniowym, no bo pora taka przecież 9 za chwilę.
3: Co robi się z mleka? Joanna.
4: Płatki śniadaniowe.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
15: Codziennie niskie ceny.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W waszym domu widać kobiecą rękę?
18: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
19: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: I po reklamie.

0: sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
1: Remonty trwają m.in. w Palatach. Jeśli chodzi o pogodę, to nad głowami przewaga chmur. Z tego, co widać na pogodowych mapach, to słońce ma się później pojawić na termometrach około 13 kresek.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
2: 9 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rząd liczy, że dzięki tym przepisom uda się obniżyć ceny paliw. Do Sejmu wrócił projekt ustawy o nadzwyczajnych zyskach z ich sprzedaży. To rozwiązania, które prezydent w lipcu skierował już do Trybunału Konstytucyjnego.
3: Mamy do podjęcia decyzję, czy stajemy w sytuacji kryzysowej po stronie kierowców, czy też po stronie wielkich koncernów paliwowych.
2: Mówi Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej, a rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz na razie jasno nie deklaruje, co Karol Nawrocki zrobi z ustawą, jeśli ta przejdzie przez parlament.
4: To jest oczywiście myślenie życzeniowe, takie wishful thinking, ale zakładam, że rząd jednak pójdzie po rozum do głowy i przynajmniej coś w tej ustawie spróbuje zmienić.
2: A głosowanie nad tą ustawą jutro w Sejmie. Nawet 2000 zł mandatu. Strażnicy miejscy mogą już surowo karać za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych.
5: Kierujący rowerami, kierujący hulajnogami elektrycznymi, motorowerami, którzy pomimo opuszczonych zapór, półzapór, przechodzą przez torowiska.
2: Informuje Piotr Szereda ze Straży Miejskiej we Wrocławiu. Strażnicy mogą też teraz karać za na przykład sprzedaż energetyków nieletnim. A to były rekordowe wakacje w Tatrach. W lipcu i sierpniu Tatrzański Park Narodowy zanotował ponad 2 miliony wejść w góry. Park nie zamierza jednak wprowadzać ograniczeń.
6: Jeżeli na przykład dojdzie do rozdeptania szlaków w jakichś określonych miejscach, to będziemy te szlaki przygotowywać adekwatnie do tego zwiększonego ruchu turystycznego, po to, żeby turyści się nie rozpełzywali na boki.
2: Mówi dyrektor parku Szymon Ziebrowski. Wakacyjny wynik z ubiegłego roku został więc poprawiony o prawie 250 tysięcy wejść.
7: SK Ostrzeszów News.
1: Marta Rajewska. Osoby z niepełnosprawnościami mogą zgłosić, że potrzebują osobistego asystenta. Wnioski przyjmuje PCPR w Ostrzeszowie. Chodzi m.in. o
8: wsparcie w czynnościach samoobsługowych, prowadzenie gospodarstwa domowego.
1: Mówi Aneta Małolepsza. Wnioski można składać tylko do dziś. Przed nami 7. Festiwal Świętych i Błogosławionych Ecce Homo w Nowych Skalmierzycach. Tym razem bohaterem dwudniowych spotkań będzie święty Stanisław Kostka, a to wszystko 25 i 26 września.
9: 2 minuty po godzinie 9:00, Dawid Posiadło na błysk. Mam nadzieję, że szef nie przyjdzie z takim hasłem, że to biurko ma być posprzątane na błysk, czyli wszystkie sprawy załatwione. W końcu jest czwartek. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Whatever Chaz Yuan, Axwell i Bon w Radiu SK 19 minut po godzinie 9. To teraz czas na 30 sekund tylko dobrych informacji. Polacy zaczęli olimpiadę szachową od kompletu zwycięstw. Wczoraj zarówno kobieca, jak i męska reprezentacja Polski wygrały swoje pierwsze mecze 4-0. Nowy test krwi daje nadzieję na wcześniejsze wykrywanie raka trzustki. Na razie to są wstępne wyniki, ale pierwsze dane są bardzo obiecujące. Żeby poprawić sobie humor, wystarczy 10 minut bardzo wolnego truchtu. Tak mówią badania, bo już według nich 10 minut biegania w tempie od 3 do 6 km na godzinę poprawiało nastrój badanym. Jakby to powiedział wasz szef, to teraz biegusiem w stronę zadań do wykonania. Może być powoli, byleby dzisiaj wszystko było zrobione. Temper City, Self-Aware, za chwilę Westy.
1: Reklama.
2: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
6: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
5: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
6: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
4: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie! Gdzie moja kasa?
7: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: I po reklamie.
13: Esko.

0: Jak zapomnieć, 1-8 Elf Radio SK, nawet 1500 zł na korepetycje miesięcznie. 21 minut do 10 zostało. Tyle wydają rodzice uczniów. Niektórzy, uwaga, sami mówią, że biorą na ten cel pożyczki, bo to jest tak duża kwota. I chodzi o 1500 wydane miesięcznie na jedno dziecko, na przykład na korepetycje z dwóch przedmiotów, takich jak angielski czy matematyka. Oczywiście angielski, matematyka, języki obce czy przygotowanie do matury to są najczęstsze korepetycje, z których uczniowie, a tym samym ich rodzice korzystają i to nie są małe kwoty w ciągu miesiąca. Zabrzmi teraz jak zabrzmi, ale za moich czasów korepetycje nie były tak popularne, więc odrabiało się lekcje z rodzicami na przykład i tam próbowali coś przetłumaczyć i wbić do głowy. Nie kosztowało to ani złotówki, ale kosztowało to sporo nerwów, jedną i drugą stronę.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej.
2: I jest ich jeszcze więcej.
3: Gorąca dwudziestka. Startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
2: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam. Michał Sobkowski.
1: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
12: Play. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Jasiene Bot, on je te ana.
2: 19 września Guarana Premium Club zaprasza na wydarzenie.

Kuba i Kuba, czyli chłopaki w Radiu SK. 5 minut do godziny 10, po 10 mam dla was kolejne hity i będzie jedna z naszych nowości w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Nowy Fiat 600 już czeka na Ciebie. Stylowy, nowoczesny i gotowy na każdą trasę. Teraz możesz go mieć od 74 900 zł z pożyczką 0% oraz promocyjnym ubezpieczeniem. Dodatkowo nawet do 8 lat gwarancji specjalnej, abyś cieszył się spokojną jazdą przez długi czas. Przyjedź do PHU Sztukowski. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600 i umów się na jazdę testową już dziś. Kalisz Wrocławska 27.
7: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
12: W okolicach 14 kresek na termometrach, maksymalnie 19 prognozują synoptycy. Nad głowami póki co przewaga chmur, a jeśli chodzi o remonty, w Ostrzeszowie trwają prace na Łąkowej.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Galiszu.
13: 10 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Porocki, zapraszam. 18 osób zostało rannych w nocnym ostrzale Kijowa. Rakiety uszkodziły bloki, infrastrukturę kolejową i wodociągi. Duża część mieszkańców nie miała w nocy dostępu do wody.
14: Rozbudził mnie duży, potężny wybuch.
13: Obudził mnie potężny wybuch. Po kilku sekundach był kolejny, a potem jeszcze jeden, mocniejszy. Fala uderzeniowa zniszczyła balkon. Mieszkanie jest uszkodzone, a u sąsiadki wybite są wszystkie szyby. Relacjonuje mieszkaniec uszkodzonego bloku pan Stanisław, a polityk rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego ma zostać nowym wicemarszałkiem Sejmu. Jak ustaliliśmy, koalicja rządowa zagłosuje za kandydaturą Marcina Horały na to stanowisko. Jest to jeden z liderów ugrupowania byłego premiera złożonego z rozłamowców z PiS-u. A ceny egzaminów na prawo jazdy w Łodzi od dziś wzrosną średnio o 5%, mówi Michał Gogolewski, dyrektor WORT w Łodzi.
15: Do tej pory za kategorię A i pokrewne oraz kategorię B płaciliśmy 220 zł, od dnia jutrzejszego będzie to 235, natomiast egzamin to teoretyczny z 55 wzrośnie do 58.
13: A od października także w województwie śląskim wzrosną opłaty za egzamin.
16: SK Ostrzeszów. Sport.
12: Marta Rajewska. Regaty pamięci na zakończenie sezonu żeglarskiego w Ostrowie już 26 września. To po raz pierwszy taka forma ku pamięci Doroty Koniarek, założycielki i wieloletniej członkini klubu Travers. W regatach może wziąć udział każdy. Miłośnicy biegania, jazdy na rowerze i aktywnego wypoczynku mogą już się szykować. 3 października w Sośniach odbędzie się 7 rajd Hajstra. Do wyboru będzie bieg na 9 km lub trasa rowerowa 17-kilometrowa.
17: Unstoppable. To Wam zagram w Radiu SK tuż na początek tej godziny, żebyście też byli w czwartek nie do zatrzymania, a właściwie, żeby nie do zatrzymania był weekend, który już za rogiem gdzieś tam. Będzie też jedna z nowości w ramach tego, że wszystkie hity zaczynają się w SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 60% z nas ma już jej dość. Ona nawet się nie zaczęła, a my już jej nie lubimy. Mowa o jesieni, która no tuż za rogiem, bo tak naprawdę kilka dni w kalendarzu jesieni, ta astronomiczna jesień się także zacznie. Jest jedna metoda, którą znalazłam w internecie, która podobno pomaga uporać się z tą właśnie najmniej lubianą porą roku. Ta metoda nazywa się wyjazd. I nawet powstał ranking najlepszych miejsc na ucieczkę przed jesienią i przed zimą, która tuż po niej. Gotowi? Tajlandia, Wietnam, Dominikana, Maroko, Meksyk. Po pierwsze, trzeba to jakoś przekazać szefowi, a po drugie, i co ważniejsze, trzeba przekazać to jakoś swojemu kontu w banku, bo on chyba na ten wyjazd nie jest kompletnie gotowy.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
4: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
5: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
6: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
5: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
6: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
5: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
6: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
5: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
7: Castorama!
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
13: I po reklamie.

nowość będziecie grać w tej godzinie? Takie były pytania, to już odpowiadam. Marshmallow, Illenium i Sasha, Close My Eyes, tak nazywa się ten kawałek. No trochę Marshmallow zepsuł zabawę. Tyle lat nie pokazywał twarzy, tyle lat znaliśmy go jedynie z tej białej maski z wielkimi oczami, a tu nagle okazało się, że stoi za tym nie grupa producencka, a producent Christopher Comstock, znany także jako .com, no i znany przede wszystkim jako Marshmallow. No to teraz stworzył kolejny kawałek, który już teraz gramy wam w Radiu SK. Close My Eyes, już teraz u nas.

0: Stare hity, które wam gramy. Imagine Dragons Radio Active u nas. 22 minuty do 11. Do czego dzisiaj odliczacie? Na pewno są takie rzeczy i takie wydarzenia, do których dziś odliczacie godziny, minuty, sekundy, a może dni, tygodnie czy miesiące. Głosówki na eskowym Messengerze. Bardzo proszę. I jeżeli chcecie od razu dać znać, że odliczacie do urlopu albo do wakacji, to zakładam, że długa droga jeszcze. O ile myślimy wciąż o miesiącach letnich. Zalia, tylko kochaj mnie za chwilę u nas.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów, drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po 16 latach Heaven wraca do domu. Do miejsca, w którym wszystko się zaczęło. 18 i 19 września odbędzie się wielkie otwarcie jedynego i oryginalnego Heaven w Ostrowie Wielkopolskim. To nie jest zwykły powrót. To powrót prawdziwego Heaven na klubową mapę Polski. Bilety kupisz na heavenostrów.pl lub w dniu imprezy w kasie biletowej. To co, widzimy się w niebie?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.

Iwka, jej nowy kawałek Poza Tobą Nic, najpierw we współpracy, a teraz już sama na 5 minut do godziny 11. Poza Wami też nic i poza hitami też nic. I po 11 postaram się to udowodnić.

0: SK. Reklama.
1: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
8: Słońce próbuje przebić się przez chmury. Na termometrach w Ostrzeszowie i w regionie około 16 kresek do 19 stopni prognozują dziś synoptycy. Jeśli chodzi o utrudnienia na drogach, remonty trwają w Ostrzeszowie na Łąkowej.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
9: Dochodzi 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Około 200 pasażerów lotu z Toronto do Warszawy utknęło na tamtejszym lotnisku. Powodem jest usterka maszyny, którą załoga wykryła w drodze na pas startowy. Dreamliner musiał zawrócić, a szczegóły ustala reporter SK Mateusz Chłystun. Mateuszu, co teraz dzieje się z samolotem i jego pasażerami?
10: Po powrocie na stanowisko postojowe i kilku godzinach pracy nie udało się naprawić tej usterki. Działania mechaników potrwają dłużej niż pierwotnie zakładano. Lot więc ostatecznie odwołano, jego pasażerowie są bezpieczni. Na lotnisku. Pracownicy lotu próbują przekierować ich na alternatywne połączenia do Polski. Przewoźnik nie ujawnia, o jaką konkretnie usterkę chodzi, ale zapewnia, że jej usunięcie jest kluczowe dla bezpieczeństwa lotów.
9: Policja szuka kierowcy tira, który o mało nie doprowadził do wypadku na krajowej 96 w Brzeźnie. W czasie wyprzedzania na trzeciego zepchnął jadący z naprzeciwka samochód na pobocze. Kierowcy grozi 30 tysięcy złotych mandatu i utrata prawa jazdy. Nagranie z jego niebezpieczną jazdą opublikowała kujawsko-pomorska policja. Trudny rywal na początek od meczu z Crystal Palace zacznie grę w Lidze Europy Lech Poznań. Angielski zespół to triumfator ostatniej edycji Ligi Konferencji. W tym sezonie spisuje się jednak poniżej oczekiwań. W Premier League zajmuje dopiero 16 miejsce, a początek meczu w Londynie o 21:00.
0: SK Ostrzeszów News.
8: Marta Rajewska, kierowcy, noga z gazu, trwa policyjna akcja prędkość. Drogówka od rana prowadzi kontrolę w całym województwie.
11: To właśnie przekraczanie dozwolonej prędkości pozostaje jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków drogowych.
8: Mówi Małgorzata Michaś z Wielkopolskiej Policji. Akcja odbywa się w ramach Roadpol Safety Days 2026. Konie, sportowa rywalizacja i jeździecka tradycja. Hubertus w Bobrownikach w powiecie ostrzeszowskim już 11 października. Imprezę rozpoczną zawody w skokach. Później będzie powożenie.
12: Minuta po godzinie 11. Dla niektórych ta minuta może mieć duże znaczenie, bo albo to jest minuta mniej, to znaczy krócej na spotkaniu, albo minuta dłużej w związku z tym, że na to spotkanie nie dotarliście. Sombr, My Body Isn't Ready, już teraz Kasia Węsierska. Dzień dobry, zapraszam.

0: All the things she said. 16 minut po 11. Do czego dzisiaj odliczacie? No jest on, Marek, zapraszam.
1: Ja w sumie odliczam czas, jaki mi pokazuje nawigacja na dojazd do pracy. I powiem szczerze, że wcale korki mi nie przeszkadzają. Pozdrawiam serdecznie.
0: Ojej, Marek chyba jeszcze 5 razy w trakcie dojazdu do pracy pomylił trasę, którą jeździ co dzień. Szefie, chyba będzie dzisiaj później.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
2: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Nisiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
4: A co mamy do wyboru?
5: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
4: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
5: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
6: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
7: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nowy Fiat 600 już czeka na ciebie. Stylowy, nowoczesny i gotowy na każdą trasę. Teraz możesz go mieć od 74 900 zł z pożyczką 0% oraz promocyjnym ubezpieczeniem. Dodatkowo nawet do 8 lat gwarancji specjalnej, abyś cieszył się spokojną jazdą przez długi czas. Przyjedź do PHU Sztukowski. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600 i umów się na jazdę testową już dziś. Kalisz Wrocławska 27.
12: I po reklamie.

0: Natasza zagrała właśnie Odcenek na antenie Radia SK. Do czego odliczacie? O to dziś pytałam. Jest Paulina. Ale od razu mówię, że jej odpowiedź, jej odliczanie może wam się nie spodobać.
1: No Kasia, jakbyś zgadła z tymi wakacjami. Dokładnie, odliczam do poniedziałku, bo już wtedy urlop. Pozdrawiam wszystkich.
0: Paulina, naprawdę życzymy ci wszyscy bardzo udanego urlopu, zwłaszcza, że zakładam, że możesz być w jakichś miłych miejscach, gdzie będzie słońce, w przeciwieństwie do Polski. I nie mówiłam tego wcale, mając z tyłu tak zwane zacięte.
2: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Jasiene bot, on jest Anna.
5: 19 września Guarana Premium Club zaprasza na wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Mega gwiazda światowej sceny, Bass Hunter na żywo. Autor takich hitów jak Boten Anna.

0: imprezy w kasie biletowej.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin.

0: Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: I po reklamie.
3: Blastcast.

0: Czasem lepiej nie wiedzieć i trzymać się tylko tego tłumaczenia, które wydaje nam się właściwe w przypadku tytułu tego kawałka.
1: Albo on o budziku po prostu dzwoni.
0: O, dokładnie. Możesz wyłączyć mój budzik albo włączyć mój
1: albo
0: budzik.
1: Albo w szkole dzwonek. O, pewnie o takie dzwonki chodziło.
0: Wszyscy szefowie marzyliby o tym, żeby czasami nasz budzik zadzwonił wcześniej niż dzwoni.
1: Ale Mata tam rapował tak haha. Bardzo mi się to spodobało. On chyba jest po prostu w dobrym humorze.
0: I w czwartek tego się trzymajmy. Ja też obstawiam, że wielu z was w dobrym humorze może być, bo to jest już lada moment piątek, a jak piątek to weekend. I Łukasz Duńczyk.
1: Zapraszam, będę wam grał hity na czasie, na ostatniej prostej czwartkowej pracy.
0: Tylko proszę pamiętać, że szef gdzieś tam czuwa. Nasz był tutaj w studiu przed chwilą, to cię informuję. Może też wpaść do ciebie, żeby nadzorować pracę.
1: On poszedł na jakieś spotkanie, to może nie słucha.
0: Ach, zawsze masz większe szczęście niż ja. Łukasz Duńczyk zostaje z wami, gra najlepsze hity w Esce.
2: Esko.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
4: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
3: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
4: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
3: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
4: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
3: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
11: Nad głowami i chmury i przejaśnienia, około 16 kresek na termometrach w Ostrzeszowie i w regionie. Sprawdzamy co na drogach. Jeśli chodzi o remonty, no to te trwają m.in. na trasie Ostrów-Krotoszyn.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
12: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę w przestrzeni powietrznej operują polskie śmigłowce, co potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. W Lublinie zawoły też syreny, a sytuacja jest monitorowana przez nasze służby. Śmiertelny wypadek na Krajowej Dwójce. Droga jest zablokowana, to między Białą Podlaską a Terespolem. Na wysokości miejscowości Hola czołowo zderzyły się ze sobą ciężarówka przewożąca drewno oraz samochód osobowy. Nie żyje jedna osoba.
13: Na miejscu pracują służby, ustalamy wszystkie okoliczności tego wypadku, jak też tożsamość kierowcy samochodu osobowego.
12: Mówi rzeczniczka bielskich policjantów Barbara Selczyńska-Pyrchla. Ciężarówka i osobówka wylądowały w przydrożnym rowie. Policja prowadzi na objazd lokalnymi drogami. Pokazują, że warto pomagać. Tłumy uczniów pojawiły się na zbiórce krwi w bełchatowskim Energetyku. Frekwencja rozbiła bank, a dla wielu młodych krwiodawców to był debiut.
14: Lekki stres jest, ale jak nie zemdlejemy, będzie dobrze.
15: Bądźmy dobrzy. Dobrej myśli. Igły się nie boję.
12: Akcję zbiórki krwi zorganizowała kopalnia Bełchatów.
16: SK Ostrzeszów. News.
11: Marta Rajewska. Przebudowa ulic Szkolnej i Królewskiej w Rogaszycach może potrwać dłużej. Prace drogowe przerwano z powodu wymiany sieci wodociągowej.
17: Mamy podpisaną umowę z wykonawcą do 15 grudnia.
11: Mówi urzędnik Daniel Wieczorek, ale przez problemy z wymianą wodociągu prace mogą potrwać do przyszłego roku. Pasja do robienia zdjęć będzie głównym tematem kolejnego spotkania z cyklu Przekroczyć granice. Jego bohaterami będą ostrzeszowscy fotografowie Bartłomiej Szmaj i Grzegorz Kosmala, a to wszystko 26 września w Centrum Kultury.
18: I już minuta po godzinie 12 zaczynamy czwartkowe popołudnie, czyli jesteśmy naprawdę już bardzo blisko piątku, już tylko 12 godzin, a nawet niecałe i będzie piątek, weekend już jest na horyzoncie. Ja myślę, że po tych kilku godzinach pracy to należy nam się chwila odpoczynku, prawda? Albo przynajmniej plotek przy ekspresie do kawy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Tobi Romeo w Radiu SK podnosi nas na duchu w czwartkowe popołudnie, żeby nam się sprawdziej pracowało. 17 minut po godzinie 12. No i słuchajcie, już wszystko jasne. Wyjaśniła się sprawa Roberta Lewandowskiego, bo ostatnio już krążyły ploty, że on niby ma zakończyć reprezentacyjną karierę. Niektórzy też twierdzili, że on przyleci tylko na jeden mecz polskiej kadry w Lidze Narodów, a potem od razu wraca do swojego Chicago. Ale teraz Robert Lewandowski plotki dementuje i mówi tak: przyjeżdżam na całe zgrupowanie, jestem do dyspozycji trenera od początku do końca. No i to jest, słuchajcie, bardzo ważna informacja. Dla mamy Roberta Lewandowskiego. Syn wraca z zagranicy, już może szykować słoiki.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Nowy Fiat 600 już czeka na ciebie. Stylowy, nowoczesny i gotowy na każdą trasę. Teraz możesz go mieć od 74 900 zł z pożyczką 0% oraz promocyjnym ubezpieczeniem. Dodatkowo nawet do 8 lat gwarancji specjalnej, abyś cieszył się spokojną jazdą przez długi czas. Przyjedź do PHU Sztukowski. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600 i umów się na jazdę testową już dziś. Kalisz Wrocławska 27.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: I po reklamie.

0: Ten numer tak płynie, że te 3 minuty pracy upłynęły nam nie wiadomo kiedy. Eminem z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. No ktoś dzisiaj ma naprawdę dobry humor. Ktoś dzisiaj pewnie wziął wolne, już rozgląda się za kupnem nowego samochodu i pewnie planuje zakup luksusowego apartamentu w centrum miasta. Słuchajcie, padła duża wygrana w europejskiej grze liczbowej. Ktoś w Zabrzu wygrał 3 800 000 złotych. Nawet po odtrąceniu tych wszystkich podatków to i tak będzie dużo, słuchajcie. Ta osoba teraz jest tak bogata, że może codziennie, tak dla rozrywki, jeździć sobie samochodem i codziennie tankować do pełna 98 albo tym lepszym dieslem i nawet nie musi wykorzystywać kuponów zniżkowych w aplikacji. To się nazywa bogactwo.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox.

0: festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
1: Poleca Radio SK.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Po 16 latach Heaven wraca do domu. Do miejsca, w którym wszystko się zaczęło. 18 i 19 września odbędzie się wielkie otwarcie jedynego i oryginalnego Heaven w Ostrowie Wielkopolskim. To nie jest zwykły powrót. To powrót prawdziwego Heaven na klubową mapę Polski. Bilety kupisz na heavenostrów.pl lub w dniu imprezy w kasie biletowej. To co, widzimy się w niebie?
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
11: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
12: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.
14: Eska.

TM Impala w Radiu SK. Gramy hity na czasie. Już za 5 minut będzie godzina 13, czyli ta lepsza część czwartku, ta wolna, ta popołudniowa zbliża się wielkimi krokami. Przed chwilą mówiłem o tym, że ktoś wygrał prawie 4 miliony złotych w europejskiej loterii. No i Basia pisze na Messengerze, że ona co prawda dzisiaj niczego nie wygrała, ale trochę się tak czuje, jakby wygrała, bo wróciła wcześniej z pracy. Dzieci jeszcze w szkole i ona teraz w ciszy i spokoju pije sobie herbatę. To się nazywa szczęście. To wy też się pochwalcie, co wam dzisiaj humor poprawia. Może też jakieś szczęście wam się przytrafiło. Może szef was przed chwilą pochwalił. Chwalcie się. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Za chwilę newsy, a po nich m.in. romantyczna Zalia.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
11: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
20: W Ostrzeszowie trwa remont ulicy Łąkowej, także kierowcy w tym miejscu zachowajcie ostrożność. Nad głowami i chmury, i przejaśnienia. A jeśli chodzi o temperaturę, to w okolicach 17 kresek na termometrach.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
21: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Poderwane myśliwce oraz syreny alarmowe na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. To przez odrzutowy dron, który zmierzał w kierunku Polski. Wiadomo, że uderzył w cel albo został zneutralizowany 4 km od granicy po stronie ukraińskiej. Dyżurne myśliwce nadal jednak patrolują teren przy granicy.
22: Są jeszcze w powietrzu. Jeżeli będziemy mieli pewność, odwołamy alarm i myśliwce wrócą do bazy.
21: Przekazał podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych. Syreny alarmowe zaskoczyły mieszkańców Lublina i Rzeszowa.
23: Nie wiedziałam, co to oznacza, powiem szczerze. I chyba pierwszy raz dopiero, ale pierwszy raz byłam poza budynkiem.
24: Zdziwiła się pani może? Przestraszyła?
23: Nie, bo dostałam minuty wcześniej alert.
25: W ogóle nie chowałem się w piwnicy.
26: Właśnie siedziałam na stołku fryzjera, więc nie wiedzieliśmy, czy mamy dalej te włosy robić, czy nie.
21: Huk związany był z przekraczaniem bariery dźwięku przez polskie myśliwce. Z kolei w Rzeszowie w związku z alarmem ewakuowano m.in. Podkarpacki Urząd Wojewódzki i wiele szkół w regionie. W związku z alarmem część przejść granicznych została zamknięta. Alerty RCB dla Podkarpacia i Lubelszczyzny właśnie zostały odwołane, a premier Donald Tusk powiedział, że bardzo blisko polskiej granicy, koło ukraińskiego Jagodzina, zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową, co doprowadziło do masywnej eksplozji. Ponad 4000 zł tyle miesięcznie wydają na utrzymanie studenci, wynika z raportu Portfel Studenta. Największym obciążeniem są wydatki na mieszkanie, wyżywienie i czesne. W porównaniu z ubiegłym rokiem utrzymanie jest droższe o blisko 70 zł.
27: SK Ostrzeszów News.
20: Marta Rajewska. Rozbudowa szpitala w Ostrzeszowie wchodzi w kolejny etap. Za prawie 3 700 000 zł wykończone zostanie piętro dla oddziału wewnętrznego. Umowa z wykonawcą jest podpisana.
28: Starania o to trwały od wielu, wielu lat, od początku lat 2000.
20: Mówi wicestarosta Lech Janicki. Całość ma być gotowa na początku przyszłego roku. Jesienne porządki w Kobylej Górze. 26 września mieszkańcy ruszą sprzątać swoje sołectwo. Każdy może dołączyć zbiórka o 10 przy fontannie.
0: A wy dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co wam dzisiaj humor poprawia. I proszę bardzo, Tomek dosłownie przed chwilą dostał powiadomienie na smartfonie z dziennika elektronicznego. Syn dostał 6 z polskiego, nie? No to gratulujemy. Zasłużył, żeby sobie dzisiaj wieczorem spokojnie na kompie pograć. Łukasz Zduńczyk, cześć. Ale jeśli są jeszcze wśród nas osoby, które po poranku cały czas lewą nogą wstały i są złe, no to proszę bardzo, hity na czasie, na poprawę humoru. Majestic i Bonnie M już teraz, 2 minuty po godzinie 13, to jest SK.

0: Armin van Buuren. Jeśli teraz szyja wam chodziła przy tym numerze, to znak, żeby odpalić jutro Radio SK po godzinie 20. Będziemy mieli najlepszą playlistę na rozpoczęcie weekendu. Najpierw najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem sety najlepszych DJ-ów i wśród nich jest właśnie Armin van Buuren. A tymczasem 16 minut po godzinie 13 w czwartkowe popołudnie dajecie znać, co wam dzisiaj humor poprawia. No i Piotrek to tak na odwrót. Miał dobry humor, ale wydarzyło się pewne traumatyczne wydarzenie w jego życiu.
1: Nie wiem, czy jest się tutaj czym chwalić, ale są 4 godziny roboty, a kubek na kawę mi się rozbił.
0: I co teraz wiemy o Piotrku w tym momencie? Że to jest dojrzały mężczyzna, bo prawdziwa dorosłość zaczyna się wtedy, kiedy człowiek ma swój jeden, jedyny ulubiony kubek w pracy i potem ciężko się przestawić, jak się zbije. Na poprawę humoru SK dokłada hity na czasie. Za chwilę m.in. Andrea Bocelli i David Guetta. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy Frosta kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
17: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
18: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
21: I po reklamie.

0: Linkin Park i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Za 25.14, a czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Prace ruszyły, słuchajcie. W Babicy, w województwie małopolskim, powstaje całoroczny kryty stok narciarski. A to oznacza, że w tym miejscu będzie można jeździć na nartach nawet w środku lata. No słuchajcie, pomysł świetny, tylko uważam, że lokalizacja troszkę nietrafiona. To taki stok narciarski kryty to powinni nad Bałtykiem wybudować, prawda? Przecież jak się jedzie w lato nad Polskie Morze, to i tak pakujemy ciepłą kurtkę.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Hej! Tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światło Wood od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.

0: koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
1: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
3: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
2: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
3: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
2: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
3: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
2: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: I po reklamie.

0: nowość od Towlow w Radiu SK, a wy się chwalicie w głosówkach na SK-owym Messengerze waszymi czwartkowymi sukcesami. I teraz Paulina chciała się wam pochwalić, jakiego ma zdolnego syna.
1: Który za pierwszym razem zdał egzamin kategorii AM.
0: A, czyli prawo jazdy na motorowery i małe kłady, nie? No to Paulina, to teraz przydałoby się kupić jakiś nowy sprzęt synowi. Na coś takiego, albo inne wasze pierwsze razy, pieniądze rozdaje nasz nowy popołudniowy duet. SK w Radiu SK, Sońta i Korościel opłacą wasz pierwszy raz. To może być kurs naprawko, to może być pierwszy w życiu motor. Wpadajcie na sk.pl albo odpalajcie SK-ową apkę na smartfony i tam za darmo się zgłaszajcie.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
6: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
12: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
19: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
20: W okolicach 18 kresek na termometrach w Ostrzyszowie i regionie, nad głowami i chmury i przejaśnienia. A my teraz zapinamy pasy i wyruszamy w trasę. Zaglądamy do Rogaszyc. Tutaj drogowców spotkacie między innymi na Szkolnej.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
21: Minęła 14, Agata Chruściak, zapraszam. Skandal w Lublinie. Mimo ogłoszonego alarmu nie odwołano uroczystości. Gdy zawyły syreny w centrum, odbywały się miejskie obchody rocznicy sowieckiej napaści na Polskę w 1939 roku. O szczegółach Bartłomiej Ważny.
22: W momencie ogłoszenia alarmu związanego z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę na Placu Litewskim w Lublinie przebywało kilkadziesiąt osób. Byli wśród nich żołnierze oraz przedstawiciele miasta. Mimo wyraźnego 3-minutowego wycia syren nie zdecydowano o przerwaniu uroczystości i schowaniu się w pobliskich budynkach. dźwiękach.
21: Czekamy teraz na komentarz Urzędu Miasta w tej sprawie. Alarmy na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zostały już odwołane. Jeden z dronów z napędem odrzutowym zmierzał w kierunku Polski. Ostatecznie uderzył w stację benzynową 4 km od polskiej granicy. Wiceszef MON Cezary Tomczyk tłumaczył huk, który słychać było w centralnej Polsce.
0: W Łodzi albo w okolicy Dęblina to nasze polskie F-16 przekraczały prędkość dźwięku, lecąc na spotkanie tych dronów.
21: A wiceminister obrony narodowej podkreślił, że bezzałogowiec nie wleciał nad polskie terytorium. Dwie osoby zatrzymane, wiadomo, że to obywatele Polski. To po awarii sterowania ruchem kolejowym w Katowicach. Blisko 650 pociągów było uszkodzonych. Sprawa prowadzona jest teraz pod kątem zamachu na urządzenia infrastruktury. Dramatyczny wypadek w Jaworze na Dolnym Śląsku. Trwa akcja ratunkowa. Strażacy próbują teraz dostać się do kierowcy uwięzionego w kabinie ciężarówki.
13: Kierujący pojazdem ciężarowym marki Scania z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi, uderzając w przydrożny budynek.
21: Relacjonuje Paulina Domaracka z policji w Jaworze. W momencie uderzenia nikogo nie było w budynku.
17: SK Ostrzeszów News.
23: Marta Rajewska. Pośpiech na drodze dziś szczególnie niewskazany. W całej Wielkopolsce roi się od funkcjonariuszy drogówki z fotoradarami.
24: Kierowcy, którzy przekroczą dozwoloną prędkość, muszą liczyć się z wysokimi karami finansowymi.
23: Ostrzega Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Dlatego noga z gazu. Już po raz 34 w Ostrowie wszystko jest poezją. Festiwal potrwa od 1 do 4 października.
25: Staramy się przede wszystkim tak, żeby każdy znalazł coś dla siebie.
23: Mówi Maria Szeląg, dyrektor OCK. Szczegóły na sk.pl.
26: 3 minuty po godzinie 14. Ja myślę, że to jest bardzo dobry moment na przerwę, na obiad. Agata, która przed chwilą wam przedstawiła newsy, już obiad ma za sobą, więc teraz myślę, że pora na was. Czyli co, teraz posprzątasz po obiedzie, w sensie umyjesz kubek, mm-hmm. i jakoś do końca pracy zleci,
21: teraz
26: prawda?
21: Teraz by się drzemka przydała.

0: Numer idealny do rozruszania bioder po kilku godzinach siedzenia przy biurku. Shakira z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a nasz bramkarz Wojciech Szczęsny, no wczoraj troszeczkę się nie popisał, słuchajcie. On w ostatnim czasie grzeje ławę w FC Barcelonie, ale wczoraj podstawowy bramkarz Barcelony doznał kontuzji i trzeba było wpuścić na boisko Szczęsnego. No i wszystko było dobrze, aż do momentu, kiedy Szczęsnemu tam się piłka między nogami zaplątała, przeciwnik mu ją zabrał i Barcelona straciła gola, no i potem kibice byli trochę źli. Ale spokojnie, na szczęście trener Barcelony wyrozumiały, po meczu powiedział tak, każdy popełnia błędy i to się zdarzy. No i właśnie to jest dobre podejście, życzymy każdemu takiego dobrego szefa. A tak poza tym, słuchajcie, ja myślę, że szef FC Barcelony się cieszy, że Szczęsny popełnił ten błąd, no bo teraz głupio mu będzie prosić o podwyżkę. Radio
1: SK. Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Nowy Fiat 600 już czeka na Ciebie. Stylowy, nowoczesny i gotowy na każdą trasę. Teraz możesz go mieć od 74 900 zł z pożyczką 0% oraz promocyjnym ubezpieczeniem. Dodatkowo nawet do 8 lat gwarancji specjalnej, abyś cieszył się spokojną jazdą przez długi czas. Przyjedź do PHU Sztukowski. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600 i umów się na jazdę testową już dziś. Kalisz Wrocławska 27.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września.
11: Na dwóch scenach wystąpią m.in.
10: Kas Bałagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
12: I po reklamie.

0: Nowość od Temper City. Wszystkie hity zaczynają się w SC, a Polacy są znudzeni jedzeniem. To wyszło z najnowszego badania. 9 na 10 Polaków odczuwa monotonię posiłków, czyli mamy wrażenie, że non-stop jemy to samo. No, szczególnie to czuć, jak się robi dziecku kanapki do szkoły, prawda? Bo ciężko wymyślać codziennie inną konfigurację. A jeśli chodzi o obiady, no to faktycznie czasami tak jest, że no co chwilę te posiłki się powtarzają, że jemy non-stop to samo. No i z jednej strony można by było zwrócić drugiej połówce uwagę, że chcielibyśmy trochę odmienić, ale z drugiej strony strach, bo jeszcze będziemy musieli sami gotować.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: Kochanie, to jest tylko paczka, co ty się tak przyglądasz?
10: To nie jest tylko paczka, to Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę, widzisz jeszcze te korzyści?
9: No tak. 10 na 10.
11: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
17: Hot doga poproszę.
16: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
18: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
19: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
20: Lidl. To się opłaca.
21: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
22: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
23: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Jesienny bot, on jest Anna.
26: 19 września Guarana Premium Club zaprasza na wydarzenie, którego nie

0: Jest dobra, rozluźniająca playlista. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. A to oznacza, że już można się rozluźniać, już można wracać do domu po południe, trzeba zacząć. Sońta z Korościelem przejmują antenę Radia SK.
1: Tak jest, tak jest, witamy serdecznie.
0: Mówiłem przed chwilą o tym, że Polacy cierpią na monotonię jedzenia, aha, że mamy wrażenie, że non-stop to samo na obiad jemy. No i Michał miał taki problem.
1: Tak.
0: I on zwrócił żonie uwagę, że no non-stop na obiad jest to samo. I co z tego wyszło?
2: Już pewnego czasu jem codziennie coś innego, w zależności co sobie kupię.
1: No tak, czyli... tak bywa, no. Wiesz, łatwo zmienić jadłospis, trudniej żonę.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Castorama!
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość. Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
7: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
16: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
17: Godziny popołudniowe, co oznacza większy ruch na ulicach Ostrzeszowa. Kierowcy, uważajcie m.in. na Zamkowej oraz na Gorgolewskiego. Szczególną ostrożność zachowajcie też na Łąkowej, tam drogowcy prowadzą pracę.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
18: Już prawie 15, Agata Chruściak, zapraszam. Zagrożenie minęło, alert na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odwołany. Nie było naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, informują służby. Z powodu drona z napędem odrzutowym, który uderzył w Ukrainę kilka kilometrów od granicy, poderwano myśliwce, a między innymi w Lublinie i Rzeszowie zawyły syreny.
19: Byłam akurat w czasie alarmu w budynku i zachowałam spokój, więc uważam, że całkiem dobrze sobie poradziłam.
20: Przestraszyłam się. Może mam szukać schronienia.
18: Na premier Donald Tusk podał, że dron zaatakował stację benzynową niedaleko granicy z Polską. Posłowie spróbują odrzucić prezydenckie weto do ustawy o statusie osoby najbliższej. Ustawa pozwalałaby dwóm pełnoletnim osobom zawrzeć przed notariuszem umowę regulującą m.in. kwestie majątkowe, alimenty czy dostęp do informacji medycznej. Rząd próbuje przekonać do poparcia posłów Klubu Rozwój Plus. Karol Nawrocki zawetował ustawę w połowie lipca, argumentując, że proponowane rozwiązania mogłyby osłabić szczególny status małżeństwa. Nie tylko rykowisko, ale też bukowisko właśnie trwa w lasach. Łosie szukają teraz partnerek.
21: Łosie podczas bukowiska to tak jakby trochę stękają. I też jak się to znajdzie w internecie, to można powiedzieć, że można się uśmiechać.
18: Mówił przyrodnik Kuba Wyka, a samiec łosia z jedną samicą spędza zaledwie kilka dni, po czym wyrusza na poszukiwania kolejnej.
22: SK Ostrzeszów News.
23: Marta Rajewska. Kobyla Góra włącza się w ogólnopolską kampanię Profilaktyka Podaj Dalej. Chodzi o to, by badać się regularnie i jeszcze zanim pojawią się niepokojące objawy. Dostępne badania i terminy można sprawdzić w aplikacji Moje IKP. UKS Piast Ostrzeszów rozpoczyna piąty sezon w pierwszej lidze. Na początek dwa domowe mecze z Frysztakiem i Beniaminkiem z Krakowa.
0: Mocno doceniamy klasę rywali, ale nie będziemy ukrywać, że chcemy walczyć o komplet dwóch zwycięstw.
23: Mówi prezes Jarosław Krzyważnia, a mecze w sobotę i niedzielę w sali w Rojowie.
1: Sońta i Koroście.
8: Sońta i Koroście, czyli ESK w Radiu ESK.
14: To witajcie kochani, 3 minuty po godzinie 15, to jest SK w Radiu SK. Ja dzisiaj słyszałem, że zaczęły się bukowiska dla jeleni. Jak jeleń się chce rozmnażać, to są rykowiska, a jak łoś chce się rozmnażać, to są bukowiska.
24: A kto się chce rozmnażać, jak jest sońtowisko?
14: Nie wiem, bo ty już się rozmnożyłeś dwa razy, twoja żona ma dosyć z tego, co wiem.
24: Czy ona
14: już...
24: się rozmnożyła dwa razy?
14: Dokładnie, pozdrawiamy ojca. Być może ciebie, być może nie, no, długo by gadać. W każdym razie chciałbym, żeby słuchacze Eski pokazali nam, jak robi łoś podczas bukowiska i za najlepszy odgłos, taki najbardziej wiarygodny, będą nagrody. Tak, Cinek?
24: Tak, tak, mamy nagrody. To są gadżety od Radia SK. Zapraszamy serdecznie. Nagrywajcie sobie nasze głosówki na naszym...
14: Nie nasze. Wasze głosówki na naszym Messengerze.
24: Nie na swoim.
14: Nie.
24: Wszystko jest jasne, czy
14: jak
24: powtórzyć?
14: Jak robi łoś podczas bukowiska? Czekamy na wasze głosówki.

0: Alex Warren i Passenger w Radiu SK. Mamy to, proszę Państwa, zaczęły się bukowiska. Co to są bukowiska, Michał?
1: Bukowiska to jest wtedy, kiedy łoś szuka partnerki i mówi, ale bym się rozmnożył.
0: Oczywiście, że tak. I mówi to na swój sposób. My nie wiemy, jak to zrobić, ponieważ my jesteśmy, prawda, tego ogierami, no nie?
1: Aha, aha.
0: W związku z tym wy nagrywacie głosówki na naszego SK-owego Messengera i robicie bukowisko. Słuchamy.
2: Cześć, jestem Natka. Właśnie słyszałam waszą audycję na temat bukowiska łosi.
1: No.
2: Jechałam samochodem, musiałam zatrzymać się na parkingu i odpalić na YouTube, jak to wygląda. Zaprezentuję, okej?
1: Okay? Dobra. Wiesz co, ten łoś brzmiał tak, jak on by bardzo chciał, ale jego pani nie bardzo chciała i on tak a ona nie, a ona nie.
0: Nie, to jest tragedia, one wyginął.
1: Słuchaj, tej Natce, tej pani, która robiła tego łosia, to trzeba wysłać klapeczki.
0: Dobrze, wysyłamy klapeczki.
1: Przynajmniej jedną skarpetkę.

0: Margaret i prima balerina w Radiu SK. Zaczęły się bukowiska, to jest dla nas szalenie istotne, bo łosie się rozmnażają, a my łosie lubimy. A słuchacze Radia SK na SK-owym Messengerze nagrywają głosówki, jak robi łoś podczas bukowiska. Słuchamy.
1: Nie no, to jest jakieś... Dalej. To zrób ty.
2: Teraz ty. Czy najlepsze rykowisko robi mój syn.
3: Czyli to mama, to trochę zmienia postać rzeczy, bo to jest w takim razie wychowanie do życia w rodzinie, prawda?
0: Wychowanie do życia w rodzinie, ale też umiejętność pokazania dziecku, jak ważna jest przyroda i co robią łosie, co robią, prawda?
3: Tak, tak. SK to radio familijne.
0: Dokładnie.
3: Bądźcie z nami.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
5: Autopromocja. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł. Włączamy niskie
8: ceny. W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
9: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: I po reklamie.

0: Jennifer Lopez w Radiu SK. A teraz, proszę państwa, coś się kończy, coś się zaczyna.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No właśnie, wszystkie hity zaczynają się w SC. Michał, czy ty rozumiesz to zdanie? Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Znaczy, wydaje mi się, że rozumiem. No, chodzi
0: no to
2: w tym
0: powiedz,
2: o to,
0: jak rozumiesz to zdanie?
2: Aha, chodzi w nim o to, że nie ma hitu, który zacząłby się gdzie indziej. Jeżeli zaczął się gdzie indziej, to nie jest hit. A jeżeli jest hit, to zaczął się w SC.
0: Mhm, to bardzo metaforyczne wyjaśnienie. Dosłownie, co to znaczy?
2: Że wszystkie hity zaczynają się w SC?
0: Tak.
2: No to znaczy...
0: Że jest jakaś piosenka, prawda?
2: Aha.
0: I jaka stacja radiowa gra tę piosenkę jako pierwsza?
2: Radio SK.
0: Dokładnie tak.
2: Aha.
0: I teraz będzie taka piosenka, proszę państwa.
2: Tak, to będzie piosenka, którą nagrał Body Miller. Niesamowita historia. Body Miller, wielokrotny zwycięzca Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim, złoty medalista z Vancouver, srebrny z Salt Lake City, brązowy z Sochi, skończył karierę i nagle masz piosenkę.
0: Bo jesteśmy na żywo na antenie.
2: Tak, wiem, to mówię.
0: Jamie Miller, a nie Body Miller.
2: Jamie Miller, nigdy w życiu nie miał nart na nogach, ale za to jak śpiewa, posłuchajmy, kochani.

0: Morandi i Angels w Radiu SK. Proszę Państwa, łosie mają bukowisko. To znaczy, że szukają sobie partnerek, taniec godowy. Aha. To hitów na czasie oczywiście. A aha, wy prezentujecie nam odgłos paszczą, jak taki łoś na bukowisku się zachowuje, nagrywając głosówki na naszym SK-owym Messengerze. Słuchamy Wiesi.
1: Dzień dobry, SK.
0: Hej.
1: Wiesia z tej strony. To jest łoś z mojego bukowiska. Pozdrawiam.
2: Mi to wygląda, jakby to byli łosie swingersi. Radio
3: SK. Autopromocja. Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK. Co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Po 16 latach Heaven wraca do domu. Do miejsca, w którym wszystko się zaczęło. 18 i 19 września odbędzie się wielkie otwarcie jedynego i oryginalnego Heaven w Ostrowie Wielkopolskim. To nie jest zwykły powrót. To powrót prawdziwego Heaven na klubową mapę Polski. Bilety kupisz na heavenostrów.pl lub w dniu imprezy w kasie biletowej. To co, widzimy się w niebie?
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
10: Wpadła gruszka do fartuszka!
11: A jak zbierzemy 100 kg gruszek albo jabłek?
10: To zawieziemy je do tłoczni soków!
12: Dar Ogrodu. Tłoczymy soki z owoców i warzyw już od 100 kg. Przywieź nam swoje.

0: Bodna z jabłka i odbierz gotowy sok w opakowaniach z kranikiem. W naszym sklepie mamy też inne soki, pomidorowe, malinowe, całkowicie naturalne. Dar Ogrodu, tłocznia soków Brudzew, gmina Błaszki. Telefon 693-450-190.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
3: I po reklamie.
1: Esko.

0: Robin Schulz w Radiu SK. Mam swój prywatny ranking ulubionych Robinów. Chcesz poznać?
1: Mogę zgadywać.
0: No dobrze.
1: Na trzecim Robin Williams?
0: Nie.
1: Na drugim Robin Williams?
0: Nie. No to jest Robbie Williams, a nie Robin Williams.
1: Robin Williams jest aktor komediowy.
0: A, to nie, to on nie, to on nie.
1: Na no pierwszy, Van Persie.
0: Robin Van Persie jest pierwszy.
1: Widziałem.
0: A wiesz, kto jest drugi?
1: Robin Hood.
0: Nie, Robinson Crusoe. A dopiero na trzecim jest Robin Schulz, wiesz?
1: Ale to i tak, Robin Hood?
0: To cały czas podium. Robin Hood jest na 14, z tego co pamiętam, co mi tak świta lekko. Za chwilę newsy wesce.

0: Reklama.
1: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Elektrowit 6-7.
6: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
7: Nad głowami mieszanka chmur i słońca. Termometry w Ostrzeszowie i w regionie pokazują 18 kresek, a my sprawdzamy, co na drogach. Remonty trwają między innymi w Smolnikach. Drogowców spotkacie też po latach.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
8: Już prawie 16, Agata Chruściak, zapraszam. Wszystkie działania były podejmowane w oparciu o bieżącą ocenę zagrożenia z zachowaniem najwyższej troski o bezpieczeństwo uczestników. Tak lubelski ratusz komentuje sytuację na Placu Litewskim, gdy zawyły syreny alarmowe. W centrum odbywały się miejskie obchody rocznicy sowieckiej napaści na Polskę w 1939, a tematem zajmuje się Bartłomiej Ważny.
9: Decyzja o skróceniu uroczystości zapadła jeszcze przed syreną alarmową, powiedział mi Jan Fedirko z Fundacji Niepodległości, jeden z organizatorów uroczystości.
10: Był też konsul generalny Ukrainy, oni też ze swoich źródeł bardziej zaawansowanych technologicznie mają różnego rodzaju informacji. Została oczywiście przez stronę polską podjęta decyzja i zakomunikowana zgromadzonym.
9: Z kolei lubelski ratusz podkreśla, że służby na bieżąco monitorowały sytuację. O kontynuowaniu uroczystości zadecydowały bieżące informacje i zalecenia służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
8: Kierowca miał blisko 1,7 promila alkoholu we krwi, był też pod wpływem środków psychotropowych. Prokuratura ujawnia wyniki badań 37-latka z Piekar Śląskich. Ten podczas próby obywatelskiego zatrzymania ruszył autem i ciągnął mężczyznę po ulicy.
11: Mężczyźnie przedstawiono zarzuty usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym oraz kierowanie pojazdem w stanie nieczyźwości.
8: Mówił Łukasz Czepkowski z policji w Piekarach. Mężczyzna został już aresztowany. Ostatnie godziny dzielą Lecha Poznań od pierwszego meczu fazy ligowej Ligi Europy. Kolejosz zagra dziś w Londynie z Crystal Palace, a spotkanie o 21:00.
12: SK Ostrzeszów. Sport.
7: Marta Rajewska. Regaty pamięci na zakończenie sezonu żeglarskiego w Ostrowie już 26 września. To po raz pierwszy taka forma ku pamięci Doroty Koniarek, założycielki i wieloletniej członkini klubu Travers. W regatach może wziąć udział każdy. Miłośnicy biegania, jazdy na rowerze i aktywnego wypoczynku mogą już się szykować. 3 października w Sośniach odbędzie się 7 rajd Hajstra. Do wyboru będzie bieg na 9 km lub trasa rowerowa 17-kilometrowa.
13: Tańca i koroście.
14: Tańca i koroście.
13: Czyli ESK w Radiu ESK.
15: Jeżeli przeżyć swój pierwszy raz teraz, to z Radiem SK i na koszt Radia SK my finansujemy wam pierwsze razy. Co już było? Pierwszy kurnik,
16: pierwsza jazda konno, stępem, kłusem, galopem, pierwszy taniec na rurze, pole dance.
15: Tak, wyrywanie ósemek nawet było.
16: Wyrywanie ósemek.
15: Co będzie
16: było
15: dzisiaj?
16: Nie było jeszcze wyrywania jedynek. Zachęcamy, kochanie, zgłaszajcie się. Nie będziemy za was decydować, co macie zrobić po raz pierwszy.
15: SK.pl. Tam się wszystko zaczyna.

0: Sugar Babes, About You Now w Radiu SK. Mamy prognozy pogody na weekend zbliżający się i może padać deszcz i gdzieniegdzie mogą być burze. Aha. I w związku z tym mam bardzo ciekawą statystykę. Mężczyźni 6 razy częściej są rażeni piorunem niż kobiety.
1: A ja wiem dlaczego.
0: Dlaczego?
1: Bo jak się zaczyna burza, to kobiety mówią: o nie, burza, schowajmy się. A aha, jak się zaczyna burza, to mężczyźni wtedy mówią: o burza, dawaj, lecimy, bierz, go!
0: To może być jedna z przyczyn, a druga może być taka, że mężczyzna statystycznie jest większy, w związku z tym jest większe prawdopodobieństwo, że jego piorun trafi, tak, bo jest większy.
1: No
0: po prostu.
1: Jeszcze jedna rzecz.
0: Jaka?
1: Ma antenkę.
0: A,

0: Bardzo pana przepraszam, ja chciałem już powiedzieć, a ten jeszcze chce dośpiewać. Strasznie niezręczna sytuacja. To jest Radio SK, kochani.
1: Niezręczna sytuacja jest taka, że to jest Riviera, być może to jest pani. I to, jest niezręczna sytuacja.
0: No nie, no Florida to jest pan, to dlaczego Riviera miałoby być pani?
1: No ja wpisuję Riviera i
0: no
1: zaczynamy.
0: No panem. ciekawe.
1: No i sprawdzam, wiesz?
0: No i sprawdzam.
1: I coś okazuje, że Riviera to jest plaża i woda.
0: No właśnie, czyli obaj się pomyliliśmy. Kochani, za chwilę będziemy dzwonić w sprawie pierwszego razu z Eską i dzisiaj to będzie pierwszy raz absolutnie wyjątkowy.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
3: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
2: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
3: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
2: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
3: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
2: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
4: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: I po reklamie.

0: Felix Jen i Jasmine Thompson w Radiu SK. SK po raz pierwszy, tak nazywa się zabawa, w której my dajemy wam pieniądze na wasz pierwszy raz z Radiem SK. Wy myślacie sobie, czego jeszcze nigdy nie zrobiliście, a chcielibyście zrobić z nami. I w tej sprawie jest z nami Dawid. Dzień dobry, Dawidzie.
1: Dzień dobry.
2: Witamy cię serdecznie. Dawid, ustaliliśmy to, już jest taksówkarzem i teraz ma kurs, tak Dawid?
1: Tak jest.
2: A z kim jedziesz, z panią czy z panem?
1: Z panią.
2: Aha, pani się nie awanturuje, że ty rozmawiasz z Radiem teraz?
1: Nie awanturuję, nie przeszkadzę i to.
2: No dobrze, to wspaniale. Jakie ty masz pragnienie?
1: Ja pragnienie? Przyciemnić szyby w samochodzie.
2: W tym, którym jedziesz?
1: Nie, w swoim prywatnym.
2: A w tym, w taksówce nie chcesz przyciemniać?
1: Nie można nawet.
2: Aha, a zapytaj tej pani, czy ona wolałaby jechać w taksówce z przyciemnionymi szybami.
1: Co by pani wolała?
3: Wolałabym
1: bezpiecznie. Ale bez czy z przyciemnionymi?
3: Z.
1: Pani wolałaby z.
2: O właśnie, to może przyciemnisz w taksówce, a prywatnie to już sobie tam jakoś zrobisz.
1: Nie mogę nawet, to nie moje auto.
0: Dawid, napisałeś, że chcesz, żeby nikt nie widział, co jest z tyłu i co się tam robi. Co ty chcesz tam robić, powiedz nam.
1: No nie, dobra. Wiem, wozić osoby pijane, gdyby nie było widać.
2: Ej, Dawid, spokojnie, jesteśmy na antenie.
0: Nie, no spokojnie, Michał, po to taksówki wymyślili właśnie.
2: Aha,
0: przecież.
2: Ale on nie chce w taksówce, tylko w prywatnym.
0: A, w prywatnym. Gdzie chcesz wywozić pijane osoby?
2: Nie.
1: Chcę im pomóc.
2: Bardzo fajny Dawid. Dawid pomocny. Dobra, Dawid, ile potrzebujesz pieniędzy, żeby przyciemnić te szyby?
1: Od 1500 do 1800.
2: Ale to będzie legalnie wtedy, czy u szwagra w garażu to zrobicie?
1: Legalnie.
2: Legalnie, aha. A masz szwagra?
1: Mam?
2: Czy masz szwagra?
1: Jeszcze nie.
2: Aha. Dobra.
0: Dobra, Dawid. Między 1500 a 1800. My się zgadzamy minimum na 1800.
1: Dobrze.
2: I ani złotówki mniej. Przestań kombinować, Dawid, dobra?
1: Dobra.
2: Dobra, gratulujemy ci serdecznie. Pozdrów panią i wszystkiego dobrego. Szerokiej drogi.
1: Dziękuję, pozdrawiam panią.
0: Pozdrawiamy serdecznie, a my zapraszamy na SKP.

0: ATB, You're Not Alone w Radiu SK, 16.40 już, czyli z pracy mam nadzieję słuchacze już wyszli i teraz gotują, bo jest pora obiadowa, tak się składa.
1: A wiesz, każda pora może być pora obiadowa, no wystarczy trenować.
0: Właśnie, dużo. Ale tak się składa, że Cinek jest świetny w gotowaniu. Co dzisiaj przygotujesz swojej żonie, bo żona ci...
1: A nie, dzisiaj prosta sprawa, dzisiaj zrobił oscypki z grilla i kiełbaskę z grilla, bo mi została z weekendu.
0: A z czego będziesz robił oscypki? To jest podejrzane, nie masz owcy, nie masz
1: z opakowania, z folii. Aha, aha.
0: Pole, pole...

0: Polecamy osypki, co tam jeszcze?
1: I kiełbasa.
0: Kiełbasa śląska. Poleca szef kuchni Marcin Sońta. Za moment Zalia, tylko kochaj mnie w Radiu SK.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Nisiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
7: A co mamy do wyboru?
6: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
7: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
6: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
8: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Nowy Fiat 600 już czeka na ciebie. Stylowy, nowoczesny i gotowy na każdą trasę. Teraz możesz go mieć od 74 900 zł z pożyczką 0% oraz promocyjnym ubezpieczeniem. Dodatkowo nawet do 8 lat gwarancji specjalnej, abyś cieszył się spokojną jazdą przez długi czas. Przyjedź do PHU Sztukowski. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600 i umów się na jazdę testową już dziś. Kalisz Wrocławska 27.
13: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
14: Poleca Radio SK.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Jasiene Bot, on jest Anna.
19: 19 września Guarana Premium Club zaprasza na wydarzenie, które

0: Take Me Back w Radiu SK. To jest wakacyjny numer, prawda?
1: Tak, to jest wakacyjny numer.
0: Ale jeszcze lato się nie skończyło, wiesz?
1: Nie, właśnie lato się jeszcze nie skończyło.
0: Właśnie dlatego go gramy, wiesz?
1: 5 dni.
0: Jeszcze 5 dni.
1: Albo 4.
0: 4.
1: Albo 3.
0: Nie, 4. 22 września kończy się lato. Za chwilę newsy w SC. Zapraszamy.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
4: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Electrovit 6-7.
9: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
10: Słońce zajdzie chwilę przed godziną 19. Na termometrach w Ostrzeszowie i w regionie około 18 kresek, a my teraz sprawdzamy, co na drogach. Remonty trwają m.in. na trasie Ostrów-Krotoszyn, a także w Palatach.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
11: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Tragedia na Kaszubach. W miejscowości Rudniki zderzyły się dwie ciężarówki. Jedna z nich dachowała i przygniotła auto osobowe. Na miejscu zginęły dwie osoby. Do dramatu doszło na trasie Przechlewo-Koczała. Droga jest teraz zablokowana, a służby podnoszą cysternę. Chcę podsumować działania służb i wyciągnąć wnioski. Po dzisiejszym alarmie powietrznym wojewoda lubelski zwołuje sztab kryzysowy. Posiedzenie rusza za pół godziny.
12: Wojewoda Krzysztof Komorski chce podsumować działania służb po uruchomieniu syren i wysłaniu alertów RCB do mieszkańców.
13: Na chwilę obecną można powiedzieć, że procedury zadziałały zgodnie z planem.
12: Alarm ogłoszono dziś w całych województwach lubelskim i podkarpackim. Powodem był odrzutowy dron, który szybko zbliżał się do polskiej granicy.
14: Było słychać i helikoptery latały.
15: Niepokojące.
12: Tak relacjonowali to mieszkańcy Dorochuska. Według wojska dron spadł albo został zestrzelony około 4 km od granicy po stronie ukraińskiej.
11: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Warszawa, Poznań i Lublin w czołówce miast, w których żyje się najzdrowiej. Znamy wyniki najnowszego indeksu zdrowych miast. Ranking bierze pod uwagę m.in. dostęp do służby zdrowia i edukacji, ale też...
16: W jaki sposób się przemieszczamy w danym mieście? Czy mamy ścieżki rowerowe? Czy mamy chodniki, gdzie możemy jakby uprawiać ruch? Czy są miejsca zazielenione? To jest generalnie mieszkalnictwo.
11: Wymienia prezes grupy Luxmed Anna Rulkiewicz. Nagrody wręczono w Zamku Ujazdowskim w Warszawie.
17: SK Ostrzeszów News.
10: Marta Rajewska. Ponad 1100 podpisów pod petycją do marszałka Wielkopolski w sprawie studni w Sulmierzycach w powiecie krotoszyńskim. Mieszkańcy nie chcą, by firma, która chce postawić fermę drobiu, zrobiła odwiert, bo boją się, że dla nich wody zabraknie. Święty Stanisław Kostka, bohaterem 7. Festiwalu Świętych i Błogosławionych Ecce Homo, który 25 i 26 września w Nowych Skalmierzycach będą prelekcje, warsztaty, ale też relikwie.
18: Będziemy mieli kostkę kostki.
10: Mówi ksiądz kanonik Zbigniew Kruczyński. Szczegóły na sk.pl.
19: Sońca i Koroście.
20: Sońca i Koroście.
19: Czyli ESK w Radiu SK.
21: Witamy serdecznie. 3 minuty po 17 w telewizorze pokazują teraz Donalda Tuska. Wiesz, jaką mam obserwację? Że on łysieje tak środkiem głowy, ale nie poddaje się temu i robi tak zwaną pożyczkę.
22: Ale poczekaj.
21: Z boku on ma włosy. Aha. I przerzuca je tak na
22: ale
21: środek.
22: Ale to jest pożyczka na koszt kraju?
21: Prawdopodobnie.

0: Fever Dream, Alex Warren w Radiu SK. Witamy serdecznie naszą panią Jadzie. Dzień dobry, pani Jadziu.
1: Dzień dobry.
0: Wszystko dobrze u pani?
1: Wszystko.
0: Czy chciałaby pani posłuchać, co Macinek do powiedzenia? To prawdopodobnie nie jest interesujące, ale on strasznie chce powiedzieć.
1: Dobrze, posłucham.
2: Dziękuję bardzo za życzliwość, Jadziu. Mam newsa poradnikowego, coś, co może się przydać nam wszystkim. Mam do was pytanie. Aha. Gdzie trzymacie papier toaletowy, Jadziu?
1: W łazience.
2: Źle, Michał.
0: A ja w Pawlaczu.
2: Też źle.
0: Ty nie w Pawlaczu?
2: Nie. Papier toaletowy należy trzymać, proszę państwa, w lodówce.
0: A po co?
2: Dlatego, że on wciąga wilgoć z lodówki i dzięki temu jedzenie się nie psuje. Co wy na to?
0: A czy później można go użyć, tego papieru?
2: Tak, można go wtoczyć w mące, jajku i usmażyć.
0: Słuchaj, Jadziu, i widzisz, ja muszę tu z nim siedzieć przez cały dzień. Ty przyjdziesz na chwilę, wysłuchasz tych bzdur i sobie pójdziesz, a ja tu muszę siedzieć cały dzień.
1: Czy chciałbyś... kto tego newsa napisał?
0: No a kto mógł to napisać? Czy ktoś normalny trzyma papier w lodówce? No,

0: No i chcę się chwalić, bo teraz...
1: To nie chwal się, to dobry zwyczaj, nie chwalić się, wiesz?
0: Britney Spears w Radiu SK, to jest moja była dziewczyna, wiesz?
1: To nie jest twoja była dziewczyna.
0: Widzisz, że ty jesteś po prostu tak mały i podły.
1: Ona nie ma o tobie pojęcia, ona nawet nie jest w stanie powiedzieć korościel.
0: Ona nie ma o mnie pojęcia.
1: Ona nawet nie jest w stanie krzyknąć korościel 20 razy głośno w nocy.
0: A moim zdaniem ona bierze udział w konkursie na SK.pl, w konkursie Twój pierwszy raz z SK, tylko ma pecha, ponieważ jej zgłoszenia nie wybraliśmy, bo ona chciałaby zaśpiewać z Mickiem Jaggerem, co się sprawy delikatnie komplikują. No nic, nie musisz mi wierzyć, Cinek, wiesz, nie zależy mi na tym. Ja wiem, co było między nami.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
14: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
13: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
14: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
13: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
14: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
13: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
15: I po reklamie.

0: Później ci opowiem, to Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radiu SK. Wy sobie podsłuchujecie Radia SK, tymczasem ktoś może podsłuchiwać was.
1: Jak to, Marcin? O
0: tak
1: co
0: się
1: chodzi?
0: Dzieje, proszę państwa, czytam w internecie, że jeżeli na twoim ekranie twojego telefonu świeci się zielona kropka, to znaczy, że masz włączoną kamerę albo mikrofon. Więc jeżeli akurat nie jesteś, że tak powiem, w robocie na kamerkach, to znaczy, że kamerka mogła włączyć się sama i cię podgląda.
1: Wiesz co, ja mam taką zieloną kropkę i ona mnie podgląda, ale co ona może podglądać? Co ja na przykład wchodzę na stronę żużel.pl i co? I tam ktoś po drugiej stronie...
0: Nie, ona nie widzi tej strony, tylko widzi ciebie, jak się ekscytujesz żużlem. A to już może być ciekawe.
1: No i co, siedzi jakiś Wołodia w Moskwie, bo podejrzewam, że to Wołodia robi. I mówi, o, Korościel znowu ogląda żużel, mamy go!
0: Zboczeniec!

0: Fly High w Radiu SK. Do Cinka przed chwilą dzwoniła żona. Czy to będzie bardzo nieeleganckie, jeżeli zapytam, o czym rozmawialiście, Cinku?
1: Wiesz co?
0: Nie wiem.
1: Będzie.
0: Okej. W związku z tym za chwilę...
1: Ale ci powiem.
0: Okej.
1: Okay. O tym.
0: Okej. Okay. Billie Eilish za moment w Radiu SK.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
9: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja.
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3.

0: D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: I po reklamie.

0: Cicho, Sza. To była Sanach w Radiu SK. Chcesz coś powiedzieć na koniec naszego programu?
1: Jeżeli odcinek? To była Sanach, to była Cicho, Szach.
0: Tak, Ore, ty już mogłeś nic nie mówić. No nic.
1: Nic nie szkodzi, jutro znowu mówię.
0: No już trudno, teraz będzie
1: Hany. Jutro jesteśmy od 14. Cicho bądź!
0: Hany będzie
1: w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
12: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
13: W nocy temperatura spadnie do 11 kresek. Jutro synoptycy prognozują 22 stopnie w ciągu dnia. Sprawdzamy, co na drogach. Remonty trwają m.in. w Ostrzyszowie na Łąkowej, a także w Smolnikach.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
13: Premier ostrzega w Sejmie, późna jesień i zima mogą być najbardziej krytycznym momentem wojny Rosji z Ukrainą. Według wywiadu Kreml nie zamierza prowadzić poważnych rozmów o rozejmie bez kapitulacji Ukrainy.
14: Rosjanie nie są zainteresowani przynajmniej do końca zimy żadnymi poważnymi rozmowami, ponieważ są przekonani, że zima będzie tragicznie krytyczna dla Ukrainy z różnych powodów.
13: Donald Tusk ostrzegł też, że Rosja może prowadzić hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na kraje wspierające Kijów, w tym na Polskę. Zwrócił uwagę, że Moskwa zaczęła masowo wykorzystywać szybsze i latające wyżej drony odrzutowe. Taki dron około południa spadł 4 km od polskiej granicy i postawił nasze służby w stan najwyższej gotowości. Poderwano myśliwce na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, zawyły też syreny alarmowe.
11: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
15: SK Sport News.
13: Od meczu z Crystal Palace zacznie grę w Lidze Europy Lech Poznań. Angielski zespół to triumfator ostatniej edycji Ligi Konferencji. W tym sezonie spisuje się jednak poniżej oczekiwań. To będzie trudny mecz. Polki zagrają dziś z Kolumbią w 1/8 finału Mistrzostw Świata do lat 20. Spotkanie w Bielsku Białej. Pierwszy gwizdek za pół godziny.
11: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
15: SK Ostrzeszów News.
13: Marta Rajewska. Kobyla Góra włącza się w ogólnopolską kampanię Profilaktyka Podaj Dalej. Chodzi o to, by badać się regularnie, jeszcze zanim pojawią się niepokojące objawy. Dostępne badania i terminy można sprawdzić w aplikacji Moje IKP. UKS Piast Ostrzeszów rozpoczyna 5. sezon w pierwszej lidze. Na początek 2 domowe mecze z Frysztakiem i Beniaminkiem z Krakowa.
16: Mocno doceniamy klasę rywali, ale nie będziemy ukrywać, że chcemy walczyć o komplet 2 zwycięstw.
13: Mówi prezes Jarosław Krzyważnia, a mecze w sobotę i niedzielę w sali w Rojowie.
15: Imprezka.
2: Imprezka.
15: Imprezka.
2: Eska.
15: Eska.
17: Kto już po pracy? Ręka w górę. Mam nadzieję, że większość z was rękę podniosła, a no jeżeli jesteście w pracy, to też postaram się wam dobrze grać, żeby jakoś tam zleciało. Zaczynamy czwartkową imprezkę, 3 po 18, Hanczak z tej strony, a na początek Dawid Podsiadło.

0: końca.
1: To Oskar Sims i jego nowy hit Bez końca na antenie Radia SK. No dobra, no to idźmy za tym. Co dzisiaj wieczorem zamierzacie robić albo chcielibyście robić bez końca? Już teraz czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Sprawdźmy, czy się uda i czy to, co lubicie robić bez końca, uda się dzisiaj zrobić. Możemy afirmować. Czekam na głosówki, a tymczasem Asher Wesce.

0: co moglibyście robić bez końca, najlepiej dziś wieczorem. Agnieszka napisała, że chciałaby bez końca czytać książki swojemu synowi. No i by było pięknie, prawda, żeby za to jeszcze płacili i nie trzeba by było wtedy nic innego robić. Zaraz, zaraz. W sumie Agnieszka mogłabyś nagrywać audiobooki, czyli w sumie czytałabyś synowi i jeszcze byś dostała za to kasę. Powiem ci, że musisz o tym pomyśleć. Temper City, Self-Aware of Impressed już za nami, a że my bez końca gramy wam hity na czasie, to po krótkiej przerwie między innymi coś od Wiktora Dduły i nowość od Miley Cyrus, czyli Bass Persuades, prosto z albumu, który ukaże się już dzisiaj w nocy.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, nosem, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: krucha od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
5: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
4: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
5: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
4: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
5: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
4: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl
9: i po reklamie.

0: Where is the love? W Impreza w Radiu SK gram wam ten hit. No rzeczywiście tej miłości potrzebujemy i tę miłość można wysłać też przez radio. Dlatego skoro w firmach są owocowe czwartki, to ja proponuję w Impreza taki pozdrowieniowy czwartek i uruchamiam wszystkie moje linie, czy to telefoniczne 664-402-302, można dzwonić albo pisać SMS-y, czy też, o proszę bardzo, Messenger Radia SK do waszej dyspozycji, można nagrać głosówkę i kogoś pozdrowić, jak za dawnych czasów w radiu bywało. Albo z okazji urodzin, albo imienin, albo rocznicy, albo z jakiejś innej znanej wam tylko okazji, wszystkie głosówki, telefony, SMS-y będę sprawdzał, no i postaram się jak najwięcej umieścić też na antenie Radia SK.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobry. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: Siemanko, chciałabym pozdrowić moją klientkę, której właśnie robię pazury słuchając Eski. Tak Karolina napisała w SMS-ie. Bardzo jestem ciekawy, jak ty jednocześnie robisz jej pazury, podejrzewam biorąc niemałe pieniądze, a jednocześnie piszesz SMS-y do radia. No ciekawe, ciekawe, no może po prostu masz więcej rąk i możliwości niż przeciętny człowiek. Pozdrowienia oczywiście. Tame Impala i Loser za nami na antenie Radia SK. To jest pozdrowieniowy czwartek w imprezce. Mile widziane głosówki. Jak na przykład ta od Ani na Messengerze Eski.
1: Pozdrawiamy wszystkich drożdżersów, Klaudusie, ciocie Asie, babcie Jasie.
2: I Misie!
0: I mi się to podoba. Drożdżersi, to podejrzewam od nazwiska, więc ja jeszcze pozdrawiam wszystkich drożdżówkersów, czyli tych, którzy kochają żreć drożdżówki, tak jak ja, ze śliwką na przykład. Radio SK. Za chwilę Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: I po reklamie.
10: Ostrzeszów na czasie.
11: Jagoda Mośman, teraz w naszych eskowych podpowiedziach coś dla miłośników filmowych klimatów. Sprawdzamy, jaki plan na weekend ma dla nas Kinopiast w Ostrzeszowie. W sobotę do zobaczenia trzy opcje. Animacja Marsupilami, Spodni Misja Zeus i Totalna Magia 2. Tak samo też wygląda plan na niedzielę, więc jeśli chcecie na seans wyskoczyć, to jakiś film i godzinę dla siebie powinniście znaleźć. Szczegóły są na stronie Centrum Kultury.
12: Muzyką się żyje.
13: Lato się kończy. Kończy się także trasa SK Music Tour. Przed nami jednak 3 dni koncertów w Żaganiu i to już od jutra. Na Podzamczu Pałacu Książęcego wystąpią m.in. Zalia i Kazba Łagane. Oni jutro. Mister Polska i ich troje. Oni w sobotę. No i jeszcze Edyta Górniak, która zaśpiewa w Żaganiu w niedzielę. Wstęp oczywiście wolny. Po ponad 2 dekadach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnianych nagród, m.in. za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu i był to pamiętny i kontrowersyjny jak na tamte czasy występ w tercecie z Britney Spears i Krystyną Aguilerą. Shawn Mendes przygotował niespodziankę dla fanów. Artysta świętuje 10-lecie swojej płyty Illuminate. Zapowiedział, że 25 września ukaże się specjalna reedycja albumu, na której znajdzie się m.in. niepublikowane demo piosenek sprzed 10 lat. To ze wspomnianego albumu pochodziły m.in. hity grane wciąż w Esce, There's Nothing Holding Me Back czy Treat You Better, no i ten drugi zresztą zagram wam za chwilę.
14: Impreska.
15: Impreska.
14: Impreska.
15: Eska.
14: Eska.
13: W tej godzinie też MJ Daly i Daly Supreme, będzie Zalia, będzie nowość od Davida Getty, ale na dobry początek zapowiadani Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Minuta po godzinie 19. Dobrego wieczoru wam życzę, mam nadzieję, że częściowo z Eską i ze mną, Hanczak z tej strony.

0: Trochę byłem obrażony na Sombra, jak ogłosił trasę koncertową i ominął Polskę, no ale ja się długo obrażać nie umiem, bo słucham hitów i od razu mi lepiej. I poza tym jeszcze może jakieś festiwale letnie czy coś. Homewrecker w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz zagram wam coś nowego. Przypominam, że w czwartki wieczorem mamy dla was mnóstwo premier, także tych, które wychodzą w nocy z czwartku na piątek. Słuchajcie nas uważnie po 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyła, ale ja też teraz zagram wam coś nowego. Muzyka łączy pokolenia i to jest bardzo dobry na to dowód, bo z jednej strony David Guetta, którego chyba nikomu, kto słucha popowej, klubowej muzyki, przedstawiać nie muszę, no to jest w końcu guru tej muzy. A z drugiej strony młode pokolenie DJ-ów Hypaton, którego też kojarzymy z hitu Out of My Head, między innymi z naszej anteny. Panowie po raz kolejny już połączyli siły, no i stworzyli kawałek, który trochę jest ukłonem w kierunku lat 90. i tamtych brzmień, no a trochę też ma brzmieć festiwalowo i ciągnąć niejedną imprezę. No to zobaczymy, czy imprezkę też pociągnie. You and Me, Me and You, David Guetta i Hypaton w SC.

0: Tu Radio SK, tu imprezka i handżak z tej strony, 29 minut po godzinie 19. Bardzo pozytywny hit Music Sounds od Fastboy, a za kilka chwil m.in. Alex Warren i Passenger. No i w sumie dobry tytuł, Pasażer, bo teraz odezwie się akurat kierowca. W ramach pozdrowieniowego czwartku zostawiacie swoje dedykacje pozdrowienia na Messengerze Radio SK, jak Rafał.
1: A ja za to chciałbym pozdrowić wszystkich moich dzisiejszych pasażerów linii 190 warszawskiej. Mam nadzieję, że nie czuliście się jak worki ziemniaków, jak was wiozłem.
0: Z tobą, Rafał, na pewno nikt się nie czuje jak worek ziemniaków. Na bank nie. Ale kto chociaż raz jechał w godzinach szczytu autobusem komunikacji miejskiej, zwłaszcza kiedy było ciepło, to pewnie nie czuł się jak ziemniak, ale jak chips z tego ziemniaka upchany w małej paczce. I z reguły to chipsy cebulowe. Tak sądząc po zapachu.
2: Autopromocja.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
3: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
4: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Promocja.
5: Reklama.
6: Mój tani weekend, moje Biedronce.
7: W ten piątek i sobotę polskie śliwki na wagę 3,99

0: ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów, drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch.

0: Kasiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
1: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
0: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
1: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
2: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: I po reklamie.

0: i Lady Me Ellie Goulding na antenie Radia SK w imprezce. No jestem bardzo ciekawy, jak w czwartkowy wieczór wasz refleks i wasz poczucie humoru i kreatywność. 664-402-302, właśnie teraz można do mnie dzwonić, słuchawa przy uchu, a ja będę zadawał pytania, na które trzeba odpowiadać słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. Przy okazji się dowiem czegoś o was, być może tak układałem dzisiaj te pytanka. 664-402-302, zaraz zobaczymy, kto będzie pierwszy. Zawsze ten pierwszy ma najtrudniej, bo jest pierwszy. Ale już ktoś się zgłosił. Halo, dobry wieczór. Halo?
1: Halo, cześć.
0: Jak ma

0: na imię, cześć.
1: Cześć, Janusz z tej strony.
0: Janusz, co masz w lodówce na pierwszą literę twojego imienia?
1: Jogurt.
0: O, dobrze, a moja pierwsza myśl to były jajka, ale jogurt, zdrowo, dobrze, bardzo dobre.
1: No jajka mam gdzie indziej.
0: Właśnie postanowiłem tutaj postawić kropkę w tej zabawie, ja już nie będę zadawał więcej pytań. Bo boję się odpowiedzi, więc po prostu zagram Sanach i Świat Jabłoni.

wędrujemy w głośnikach i w słuchawkach w kierunku godziny 20. W głośnikach i w słuchawkach. W słuchawkach to można wędrować, w głośnikach chyba nie, ale w głośnikach jest to flow. Za chwilę 20, natomiast nasze piłkarki walczą o ćwierćfinał. Ćwierćfinał Mistrzostw Kobiet U20. Mundial w piłce nożnej kobiet trwa. Grają w Bielsko-Białej, no i grają z Kolumbią. Po pierwszej połowie 0-0 jest wynik. Trwa druga połowa. Trzymamy kciuki oczywiście za wygraną.

0: SK. Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
5: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: I po reklamie.
13: Ostrzeszów na czasie.
14: Legendarna Świana Gęsina znów będzie rządzić w Ostrzeszowie. Przed nami 16. edycja ogólnopolskiego festiwalu pasztetników i potraw z gęsi. To już za tydzień w niedzielę 27 września. No i co w programie? Na pewno coś na ząb. Głodni z tej imprezy wyjść nie powinniście. Ale będą też konkursy, masa sportowych emocji, koncerty i wiele więcej. To wszystko od godziny 10 na Stadionie Miejskim w Ostrzeszowie. Festiwal poleca Radio SK.
15: Muzyką się żyje.
16: Z ziemi włoskiej do Polski The Colors wrócą do naszego kraju. To jest grupa, która ma na koncie m.in. hit Italo Disco i ten hit za kilka minut w imprezce zagram, a zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym właśnie Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors wystąpią w Warszawie 16 października przyszłego roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży. Włosi zagrają w klubie Progresja. Irlandia nie wróci na Eurowizję. Tamtejszy nadawca drugi rok z rzędu zamierza bojkotować konkurs ze względu na udział Izraela i dramatyczną sytuację w Strefie Gazy. Irlandia nie tylko nie wyśle swojego reprezentanta, ale też nie będzie transmitować koncertów. Przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się w maju w Bułgarii. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Od września w każdy czwartkowy wieczór po 23 gramy wam mnóstwo muzycznych premier. No i nie inaczej będzie dzisiaj. Mogę zdradzić, że pojawią się m.in. gorące nowości od Benjamina Ingrosso czy D.O.D. Ale coś nowego też wam zagram za kilka minut w imprezce.
17: Imprezka.
16: Ale najpierw trochę hitów, które doskonale znacie. Mango od Sylwii Grzeszczak będzie, albo teraz łatwo Ganki Majko na dobry początek tej godziny. 2 po 20, mam nadzieję, że macie spokojny wieczór i macie dobry nastrój. Postaram się go też nie zepsuć. Hanczak, witajcie.

0: Nie, musicie wstawać, jeżeli leżycie, to odpoczywajcie. Należy wam się po ciężkim czwartku. The Real Slim Shady, Eminem, zawsze na czasie. 13 minut po 20, to może coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Przypominam, mnóstwo nowości dzisiaj od 23 na naszej antenie, ale już teraz zagram wam coś od Neptuniki. Neptunika to jest taki DJ, producent pochodzący z Hamburga, który zaproponował nam kawałek pod tytułem What If? Co jeśli? No, jeśli wam się spodoba, to będziemy grać częściej, posłuchajcie.

0: Gram tak, żebyście nie zasnęli, jeżeli na przykład jesteście teraz za kółkiem w drodze gdzieś. Axwell i Bon, Whatever Turns You On na antenie Radia SK w Imprezce. Za kilka chwil Jason Derulo, ale wcześniej nieowocowy czwartek. Takie są czasami w korporacjach, ale w radiu w Imprezce robię pozdrowieniowy czwartek. Czyli możecie nagrywać pozdrowienia albo jakieś inne komunikaty bardzo ważne i bardzo serdeczne na Messengerze Radia SK. Zerkam na wiadomość od Ani. Halo.
1: Hejka SK.
0: Aniu, chcesz pozdrowić kogoś?
1: Tak, bardzo bym chciała pozdrowić mojego faceta, który pracuje w Holandii. Tak bardzo tęsknię za nim. Pawełku, przyjeżdżaj, bierz urlop, przyjeżdżaj do mnie. Pozdrawiam oczywiście Pawełka, pozdrawiam całą Eskę, no i ciebie, Hany.
0: Dzięki, Aniu, a do Pawełka apeluję, bierz urlop i przyjeżdżaj z Holandii do Polski. No i jakieś sadzonki przywieź ze sobą. Tulipanów oczywiście.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: I po reklamie.

No niestety ćwierćfinał nie dla naszych dziewczyn. Polki odpadły z piłkarskiego mundialu kobiet U20. Przegrały mecz z Kolumbią 0-1. No i niestety to jest koniec, jeśli chodzi o nasz udział w turnieju, ale oczywiście jesteśmy gospodarzami tego turnieju, więc ugościmy pozostałe piłkarki i kibiców jak należy w kilku polskich miastach. A jeżeli wy na przykład marzyliście o tym, żeby zapisać się na trening piłki nożnej, a nigdy jakoś nie brakowało wam właśnie czasu i pieniędzy i odwagi, to przynajmniej jeśli chodzi o pieniądze, to martwić się nie musicie, jeżeli słuchacie Radia SK i naszej nowej ekipy popołudniowej, czyli Sęty i Korościela. Oni we wrześniu pierwszy raz u nas, no i też za pierwsze razy różne płacą. Można zgłosić się do nich na sk.pl, tam zbieramy zamówienia, zgłoszenia, a potem Sęty i Korościel dzwonią i po krótkiej rozmowie płacą wam za wasz pierwszy raz. Zachęcam do zgłoszeń, bo jeszcze jutro jest na to szansa, a tymczasem w imprezce Post Malone, Swae Lee, czyli Sunflower.

0: hit brzmi już trochę jak wprowadzenie do weekendu, prawda? No już za chwilę ten weekend, a że weekend zaczyna się westę, to my jutro już po poranku z Kasią Węsierską przejmujemy stery i powoli w ten weekend was wprowadzać będziemy, także do usłyszenia jutro o 9:00, a za chwilę 9:00, ale ta wieczorna. Robię szluc i Watermat za nami.
1: Esko.

0: Reklama.
1: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
0: Play.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
6: I po reklamie. Ostrzeszów na czasie.
7: Jak Demoślan, będzie można zmierzyć się w przysłowiowym rzucie kostką, a do tego spędzić trochę czasu offline. Zabieram Was teraz do Kępna. Tu już za tydzień w weekend 12. edycja Planszostrady, czyli festiwalu gier planszowych. Będą nowe tytuły, ale też i klasyki, turnieje, do tego kącik gastro i warsztaty malowania figurek. To wszystko w sobotę od godziny 10 do 20, a w niedzielę od 11 do 18. Szczegóły są na Facebooku.

0: muzyk.
1: Eska Ostrzeszu.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Małgorzata Ostrzeszów News.
1: Marta Rajewska, czas na podsumowanie dnia. Rozbudowa szpitala w Ostrzeszowie wchodzi w kolejny etap. Umowa z wykonawcą, który wykończy pomieszczenia na trzecim piętrze, właśnie została podpisana. Przypomnijmy, będzie tam działał nowy oddział wewnętrzny.
2: Mówimy tutaj o całym skrzydle, czyli o tak konkretnie o trzecim etapie tej rozbudowy. Umowa została podpisana 3 września. Środki w wysokości 3 miliony 700 tysięcy złotych zostały zabezpieczone na tą inwestycję z budżetu powiatowego, więc cała inwestycja jest tutaj realizowana właśnie przez powiat ostrzeszowski. Ta całość inwestycji, tak naprawdę mówimy tutaj o trzecim etapie, czyli tak naprawdę po pierwszym, drugim etapie wykończenie tego trzeciego poziomu, ten trzeci etap, tak naprawdę całość skrzydła to jest inwestycja w sumie na ponad 21 milionów złotych. Tak? Mówimy tutaj o planowym zakończeniu rozbudowy pierwszego, drugiego etapu, ale również i tego trzeciego etapu. I myślę, że w pierwszym kwartale przyszłego kalendarzowego roku będziemy mogli się pochwalić i otworzyć oficjalnie całe budowane skrzydło.
1: Mówi starosta ostrzeszowski Dariusz Świtoń. Co dokładnie ma być zrobione i ilu pacjentów pomieści ten nowy oddział, mówi prezes szpitala Agnieszka Kubot-Krawczyk.
3: Podpisanie tej umowy to bardzo ważny krok i kolejny tak naprawdę postęp prac wokół nowego skrzydła szpitala. Tak jak padły obietnice, dążymy do tego, aby poprawić warunki pobytu naszych pacjentów. Dążymy do tego, żeby nasi pracownicy mieli jeszcze lepsze warunki pracy. Całość tej inwestycji ma też na celu likwidowanie wszelkich barier. Koncentrujemy się na tym, aby dostosować powierzchnię, pomieszczenia, szczególnie dla osób starszych, osób z niepełnosprawnością. Nowe piętro oddziału chorób wewnętrznych tak naprawdę będzie również o wiele bardziej komfortowe. Sale chorych w nowej części będą salami połączonymi razem z węzłami sanitarnymi. Będziemy mieć 7 sal, w tym 6 sal 3-łóżkowych i 1 salę dwułóżkową. Ponadto będzie nowy gabinet zabiegowy, pomieszczenie przygotowawcze dla pacjentów, ale także nowe pomieszczenia socjalno-bytowe dla naszych pracowników. Jak wiemy, szpital to nie tylko mury, ale przede wszystkim ludzie, którzy w nim pracują. Dlatego też poza tym, że koncentrujemy się na pacjentach, również ważnym celem jest to, by nasz personel pracował w godnych warunkach i właśnie dzięki owocnej współpracy, którą nieustannie prowadzimy zarówno z zarządem powiatu, jak i z firmą, która realizuje tutaj wykonanie tego zadania, dążymy do tego, by jak najszybciej ten cel osiągnąć. Uważam, że ta nowa jakość, którą zapewnimy zarówno pacjentom,

0: klientom, jak i personelowi, przełoży się jeszcze bardziej na to, aby zmienić wizerunek naszego szpitala, aby był on jeszcze bardziej przyjazny, dostępny dla naszych pacjentów z całego powiatu, ale nie tylko.
1: Super.

0: ta nowa część będzie stanowiła właśnie 20 łóżek, czyli będą one wraz z łazienkami stanowić tą nową, zmodernizowaną infrastrukturę. Natomiast jak Państwo doskonale wiecie, cała ta inwestycja składała się z 4 etapów. Pierwszy i drugi powoli mamy za sobą, tak naprawdę będą zakończone jeszcze w tym roku. Oddział chorób wewnętrznych na trzecim poziomie to jest właśnie 3 etap inwestycji. Natomiast jeszcze mamy 4 etap inwestycji, który właśnie obejmuje obszar tej starej części szpitala. Na ten moment, kończąc inwestycje, będziemy koncentrować naszych pacjentów zarówno na nowej części, jak i na starej, łącznie biorąc pod uwagę obszar 3 i 4 etapu, w ramach oddziału chorób wewnętrznych mielibyśmy do dyspozycji 40 łóżek. Natomiast na ten moment koncentrujemy się na 3 etapie, a ta pozostała część będzie dla nas do wykorzystania. Możliwe, że pojawią się jeszcze jakieś dodatkowe pomysły na wykorzystanie tej przestrzeni, natomiast na ten moment na pewno nie myślimy, żeby zwiększać liczbę łóżek powyżej 34 w ramach oddziału chorób wewnętrznych, ponieważ jak na nasze lokalne warunki jest to liczba adekwatna do lokalnych potrzeb.
1: Wszystko ma być gotowe w pierwszym kwartale 2027 roku. 18 spotkań w 2 rundach i pierwsze 2 już w ten weekend. UKS Piasto Strzeszów rozpoczyna 5. sezon w pierwszej lidze. Na początek 2 domowe mecze z GMKS-em Strzelec Frysztak i Beniaminkiem Kac Kraków. O szczegółach mówi prezes klubu Jarosław Krzywaźnia.
2: Jesteśmy dosłownie tak na

0: Co dzieje się, że tak powiem, za kulisami w klubie?
1: Na pewno duże oczekiwanie, bo ta przerwa dla nas była wyjątkowo długa. My przeważnie graliśmy do maja, czerwca, te rozgrywki pierwszej ligi. W tamtym roku wyjątkowo zakończyliśmy się już w kwietniu, więc kilka miesięcy przerwy, także na pewno już oczekujemy na te pierwsze spotkania na parkiet pierwszej ligi. I ta zmiana, my już byliśmy o niej poinformowani dużo, dużo wcześniej. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę już tak naprawdę wiosną 2026 roku, że raczej większość kolejek będzie rozgrywana systemem sobota plus niedziela, chociaż wiemy już, że nie do końca nam się to uda czasami zrealizować, bo chociażby mecz 4 października z Zieloną Górą będzie przekładany ze względu na występ Patryka Żyworonka w rozgrywkach międzynarodowych, będzie reprezentował Polskę, więc to jest też troszeczkę tak, że w grafiku są wpisane dwa mecze, ale myślę, że nie zawsze tak będzie. Natomiast teraz możemy potwierdzić, że w najbliższy weekend, 19-20 września, zagramy na własnym parkiecie. Przypominamy, przenosimy się teraz do zespołu szkolno-przedszkolnego w Rojowie. Zagramy tam z GMKS Strzelec Kryształ i z drużyną z Krakowa, Beniaminek Rozgrywek, ale ja myślę, że te zespoły są naprawdę wymagające. Na pewno wszyscy będą nas upatrywać w roli faworyta. Natomiast ja widzę w tych dwóch zespołach bardzo trudnych przeciwników, bo Strzelec Frysztak, czołówka w poprzednim sezonie, tam doszło do niewielkich zmian, odszedł jeden zawodnik, natomiast dołączył Polak Jakub Chmielowski i przede wszystkim Kazach, który jest bardzo dobrym obrońcą i myślę, że na pewno ta wartość zespołu jest na tym samym poziomie, a może nawet i na wyższym. No i zespół z Krakowa, często Beniaminkowie walczyli o utrzymanie, a myślę, że zespół z Krakowa ma dużo większe ambicje, bo będą w tym zespole grali zawodnicy, którzy mają przeszłość pierwszoligową dosyć bogatą. Dodatkowo mają Francuza, który już występował na parkietach Lotto Superligi oraz bardzo utalentowanego juniora reprezentanta Polski Janka Mrugałę. Dlatego my mocno doceniamy klasę rywali, ale nie będziemy ukrywać, że chcemy walczyć o komplet dwóch zwycięstw po tej pierwszej kolejce. Jest to dla nas główny cel. No ale tak jak już wcześniej powiedziałem, na pewno trudny rywal. I jeżeli chodzi o tą kwestię tego systemu rozgrywek, to my ją w pełni rozumiemy, bo ten kalendarz jest tak napakowany, jest tak dużo różnych wydarzeń, że chyba to jest rozsądna decyzja. Natomiast tak jak już powiedziałem wcześniej, nie do końca to zawsze będzie się sprawdzało, szczególnie z drużynami, gdzie są zawodnicy, którzy są reprezentantami Polski, bo oni mają bardzo dużo swoich obowiązków względem kadry i to często powoduje, że te kolejki muszą być przesuwane. My już teraz wiemy, że na pewno nie zagramy 4 października z Zieloną Górą.

0: którym rozgrywane będą teraz mecze?
1: No tak naprawdę całe wakacje odbywały się na przygotowaniach Krojowa do tych rozgrywek pierwszej ligi. Tutaj duże ukłony w kierunku pana burmistrza oraz pana dyrektora, bo naprawdę zostaliśmy bardzo miło przyjęci tam i myślę, że te warunki do gry w tenisa tam są jeszcze lepsze, żeby grać, ale też kibicować. Dużo większa sala, nowoczesny kompleks. Na pewno z dużym takim sentymentem podchodzę do tej małej salki Piasta przy ulicy Sportowej, ale też widzę bardzo dużo możliwości w tej sali w Rojowie. Myślę, że te warunki do gry i do oglądania są nieporównywalnie lepsze. Na pewno tracimy atut tej swojej sali, bo zawsze mieliśmy bardzo dobre wyniki. Mam nadzieję, że teraz nam się to też będzie udało realizować, ale na pewno ta salka miała swój specyficzny klimat, była dosyć mała i wielu zespołom ciężko się tam grało. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w Rojowie. Natomiast też jak gdyby ta wielkość tej sali powoduje, że mamy sporo możliwości, żeby jeszcze fajniej propagować ten tenis stołowy i myślę, że te rzeczy, które były zawsze, typu loteria fantowa czy smaczny poczęstunek, będą dla kibiców, ale będziemy też myśleli o nowych rzeczach, żeby urozmaicić te spotkania, aby jak najwięcej kibiców dołączyło do nas na sali w Rojowie, bo na pewno te cele w tym roku są ambitne, a bez wsparcia kibiców nie uda nam się tego zrealizować. Jesteśmy z tą salą coraz lepiej zaznajomieni. Myślę, że z każdym kolejnym treningiem chłopakom będzie się tam grało coraz lepiej. No i że mam nadzieję, że to też będzie taka twierdza, jak była ta salka w Piaście.
0: Jeżeli chodzi o skład na mecze sobotni i niedzielny, kogo zobaczymy w barwach Piasta?
1: Na razie rozpoczynamy w polskim składzie. Mam takie wrażenie, że to jest bardzo mocny i solidny trzon zespołu. Czyli na pierwszym stole zagra Michał Gablas i Dawid Michna, nasze nowe wzmocnienia. Natomiast na drugim stole zobaczymy dobrze znanych Antka Witkowskiego i Michała Bańkosza. Na razie w tych pierwszych spotkaniach będą grali tylko Polacy, natomiast na te najważniejsze spotkania próbujemy dogadać się z zawodnikami z zagranicy. Jesteśmy, myślę, na dobrej drodze, żeby w tych kluczowych meczach oni nas wspomogli. Natomiast na razie polski skład. Kuba Masłowski powoli wraca do zdrowia, ale jeszcze dajemy mu czas, niech on spokojnie sobie wraca i nabiera sił. Ten sezon jest długi, wymagający, czeka nas 18 spotkań. Miejmy nadzieję, że również czekają nas baraże, ale to będzie niezwykle ciężko, bo ten system znowu jest taki mocno wymagający. Tylko jeden zespół z grupy południowej awansuje do baraże o Lotto Superliga. Mam wrażenie, że jest kilku chętnych na te baraże. Przede wszystkim zespół Maca Rzeszów oraz BKS Stal Bielsko-Biała. No i my na pewno też mamy takie aspiracje, więc ciężki sezon, bardzo wymagający. Praktycznie ten system gry jak gdyby powoduje, że nie możemy sobie pozwolić na żadne błędy, więc bardzo wymagający pod względem fizycznym, ale też psychicznym.
2: Teraz coś dla fanów motoryzacji. Klasyki motoryzacji zjadą do Poznania. W weekend na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się 10. edycja Retro Motor Show. Niespodzianek nie zabraknie, powiedział nam Bartosz Dębiński z Międzynarodowych Targów Poznańskich.
3: Jesteśmy dumni z tego, że to właśnie poznańskie targi są stolicą klasycznej motoryzacji, nie da się ukryć. Przyjeżdża do nas właściwie każdy, kto interesuje się klasyczną motoryzacją. Myślę, że mamy takich fanów, którzy byli na każdej edycji. Mam nadzieję, że zgromadzą się oni teraz i tym razem.
4: Ile samochodów takich klasycznych będzie można zobaczyć, bo nie tylko samochodów, o tym za chwilę.
3: Tak jest. No tych pojazdów myślę, że będzie blisko 1000, bo zwykle takich ilości się spodziewamy. No ale tak jak mówisz, spodziewamy się samochodów osobowych i jednośladów, i traktorów, i kombajnów, i ciężarówek, i sprzętu wojskowego nawet, także będzie pełny przekrój właściwie od początku XX wieku, aż po Youngtimery, takie 20-25-letnie.
4: To są największe takie targi w tej części Europy?
3: Bez wątpienia, myślę, że śmiało możemy takie nazywać. Na pewno są najbardziej różnorodne, no bo ciężko o drugą imprezę, na której w jednym pawilonie można spotkać De Tomaso Panterę, Lamborghini Diablo, obok Tarpana, a jeszcze Bizona w pawilonie obok, czyli kombajn, który przyjeżdża do nas, więc myślę, że to są takie maszyny, których przegapić nie sposób.
4: No właśnie o tym kombajnie chciałbym troszkę porozmawiać, bo to jest pojazd, który po raz pierwszy będzie u Was, no i jest pojazdem zdecydowanie wyjątkowym.
3: Nie da się ukryć, kombajn będzie u nas po raz pierwszy i to przyjedzie na kołach. Myślę, że to też jest jego ciekawa historia. Jedzie z Krakowa, wyjechał już w czwartek, więc pokonuje 400 km. Mam nadzieję, że szczęśliwie do nas dojedzie. Akcja jest charytatywna, więc polecam śledzić akcję Bizonem przez Polskę. w świetnym celu chłopaki się zebrali, przyjeżdżają do Poznania, mam nadzieję, że bezpiecznie i na czas do nas przyjadą.
4: On wyjechał już w czwartek, bo ta jego prędkość to nie jest jakaś taka powalająca, nie? Żeby była jasność.
3: Szacujemy na jakieś 20 km na godzinę, więc rzeczywiście pewnie niektórym utrudnią życie po drodze, ale mam nadzieję, że nam to wybaczycie, że on do nas tutaj do Poznania tak gdzie zmierza.
4: I mimo tej niskiej prędkości spalanie też robi wrażenie, nie? 5 dyszek na 100 km?
3: Tak, myślę, możemy tak śmiało szacować. No, cel jest szczytny, więc myślę, że warto.
4: Macie też projekt policyjny Bryki z Ameryki u siebie w planie. Trochę o nim, bo on może przeciągnąć, nie?
3: Bez wątpienia, no to są bardzo ciekawe amerykańskie radiowozy. Często takie, które rzeczywiście jeździły w amerykańskich drogach. Po raz pierwszy u nas w Poznaniu. Sam jestem ciekaw, jak się będą prezentować i jakie konkretne maszyny staną na tym stoisku. Ale to nie jedyne policyjne wozy, bo spodziewamy się też milicyjnej Nysy, znanej z filmu Miś, a nawet może i Misia obok, zobaczymy. Także jest Muzeum Absurdu z nami, więc tych akcentów ciekawych historii jest coraz więcej.
4: Z tymi amerykańskimi radiowozami jest taka historia, bo rozmawiałem z właścicielem jednego z, że trudno znaleźć radiowóz w dobrym stanie, bo one faktycznie no, są po przejściach, tak delikatnie mówiąc, to w filmach, co widzimy, jest prawda, tam po prostu są takie akcje i wjeżdżają tymi samochodami winne, mają też kule w drzwiach, więc trudno znaleźć takie w dobrym stanie.
3: Rzeczywiście metody policyjne amerykańskich policjantów są trochę inne od tego, co stosuje się u nas, więc cieszymy się, że takie dobrze utrzymane i w całości radiowozy przyjadą do nas.
4: Przy 10. edycji trudno zrobić coś po raz pierwszy, ale wam się po raz kolejny udaje, bo po raz pierwszy będziecie mieli też grupę rekonstrukcji historycznej Zmierzch Epoki. No i co oni będą prezentować?
3: Oni przez 3 dni będą prowadzić m.in. pokazy mody. Będzie można zobaczyć Gottlieba Daimlera, kobietę kierowcę, wszystko z początku XX wieku, mechaników. Będzie można spróbować, jak to jest pisać prawdziwą stalówką, potrenować trochę kaligrafii z nimi, porozmawiać pewnie o tych strojach, trochę się może ustylizować, ale do takiego ustylizowania się namawiamy też naszych zwiedzających, nagradzamy tych, którzy podejmą wysiłek czy też starania i ustylizują się na epokę co najmniej lat 80. Myślę, że warto się postarać i włączyć się w Retro Motor Show również w taki sposób.
4: No i mamy motyw taki, że jak przyjdziemy i nam się cieplej na serduszku zrobi i powiemy: o, ja bym cię chciał, to mamy giełdę pojazdów zabytkowych i można sobie auto nie tylko obejrzeć, ale też i kupić. A co, YOLO?
3: No, oczywiście, również aukcje od złotówki, także myślę, że można kupić pierwszego czy też kolejnego klasyka na targach w Poznaniu. Myślę, że dobre kilkadziesiąt pojazdów, bardzo różnych, będzie dostępnych do kupna, więc myślę, że to jest doskonała okazja, żeby jeszcze przed zakończeniem sezonu wzbogacić swoją kolekcję albo rozpocząć zbieranie klasyków.
4: A jest jakaś marka, jedna albo jeden model, którego jest najwięcej na Retro Motor Show?
3: Ciężko mi powiedzieć na tym etapie. Ja myślę, że w motoryzacji amerykańskiej będzie dużo. Będzie fajne stoisko z japońską motoryzacją, bo tu mówimy o wszystkich edycjach właściwie Nissana Skyline od R32 aż do teraz. Także no, myślę, że tarpanów będzie dużo. Syren i Warszaw, bo myślę, że to wszyscy z nas lubią. Chłopaki też z tego klubu bardzo dbają o to, żeby to stoisko co roku zaskakiwało i myślę, że nie inaczej będzie tym razem.
4: Maluszki.
3: Maluszki na pewno też się zjawią u nas. Ale też z takich największych eksponatów, no to myślę, że czołg T-34, chociaż czołgi będą tylko dwa, bo T-34 i T-70. Także takich klimatów bardzo różnych, myślę, że pasjonaci znajdą na pewno wiele ciekawych akcentów. Zdecydowanie zapraszamy, bo Retro Motor Show to myślę, że nie tylko pojazdy, ale przede wszystkim też naprawdę niepowtarzalna atmosfera. Warto przyjść i to poczuć, bo tylko 3 dni takie są w roku. Czekamy na to z utęsknieniem. Teraz już pierwsze pojazdy się zjeżdżają, no kombajn już do nas jedzie, więc zapraszamy wszystkich serdecznie od piątku do niedzieli na targach poznańskich. Na pewno warto do nas przyjść.
2: Z Bartoszem Dębińskim z Międzynarodowych Targów Poznańskich rozmawiał Dominik Rutkowski. Pasja do robienia zdjęć będzie głównym tematem kolejnego spotkania z cyklu Przekroczyć granice, a jego bohaterami będą ostrzyszowscy fotografowie Bartłomiej Szmaj i Grzegorz Kosmala. Wcześniej w galerii w ramach piętra otwarta zostanie wystawa Plastic Landscape. To wszystko 26 września o 17.30, oczywiście w Ostrzyszowskim Centrum Kultury. Jesienne porządki w Kobylej Górze. 26 września mieszkańcy ruszą sprzątać swoje sołectwo. Każdy może dołączyć. Zbiórka o 10 przy fontannie. Dla uczestników będą worki i rękawiczki, a po akcji niespodzianka. I to są już wszystkie informacje przygotowane w dzisiejszym podsumowaniu dnia.
5: Deska Ostrzeszów News.
2: Wasze źródła w kolejni kłonią się nisko. Na początek magazynu zabieram Was do Mikstatu, konkretnie na wzgórze cmentarne, gdzie stoi drewniany kościół świętego Rocha. To właśnie tam każdego roku w sierpniu 16 odbywa się wyjątkowy obrzęd błogosławienia zwierząt, o czym co roku informujemy Was oczywiście na antenie Eski. A skąd się wziął ten zwyczaj, co wyróżnia ten kościół? Posłuchajcie teraz rozmowy z regionalistą i burmistrzem Mikstatu Henrykiem Zielińskim.
6: XVIII wiek, a tak naprawdę znów niespodzianka. Ten kościół, który dzisiaj widzimy, postawiono w 1786 roku, ale jako kościół odbudowany w miejscu poprzedniego, który stał lat kilkadziesiąt. Obraz świętego Rocha to jest 1707 rok, a zatem początek XVIII wieku. Mówimy o ziemi królewskiej. Przywilej króla Augusta II dla Mikstatu wydany mówi o tym, żeby dziesięciny przekazywać proboszczowi na świętego Wojciecha i na świętego Rocha. To jest 1713 rok, czyli gdzieś tam te początki XVIII wieku pokazują, że ten kult już był. Kościół pierwotnie wzniesiony jako wotywny, czyli dziękczynny, miejsce dziękczynienia za uratowanie miasta od zarazy. Wówczas to była cholera. Choroba, której tak na dobrą sprawę nie umiano zdiagnozować. Skąd ona się bierze? Sądzono według ówczesnej wiedzy, że z powietrza. Czyli żeby tej choroby pozbyć się, trzeba było oczyścić powietrze. No ale jak oczyścić powietrze? Problem nie występujący tylko w Mikstacie. Problem, który występował w miastach Europy, gdzie mamy wąską, ściśniętą zabudowę. I na przełomie XVI i XVII wieku już powstawały w europejskich miastach tak zwane towarzystwa powietrzne. Czy one nie zajmowały się lotami? Te towarzystwa zwalczały morowe powietrze w tych miastach. Jak to robiono? No jak zwalczyć morowe powietrze? Dzisiaj byśmy włączyli klimę. Okej, dobra, na filtrach jeszcze mamy coś tam. Ale wówczas biciem w dzwony, rozpalaniem ognisk, w których palono różne kwiaty, rośliny, które dawały jakiś intensywny zapach, oraz przepędzając zwierzęta ulicami tych miast, żeby zwierzęta biegnąc wychwytywały to morowe, niedobre powietrze. Stąd właśnie, z tego właśnie źródła jest Pampeluna. Tam jako gonitwa byków dzisiaj i zresztą nie ku czci świętego Rocha, a w Mikstacie to pozostało jako procesja zwierząt z poświęceniem tych zwierząt, pokazaniem tej jedności świata zwierząt, przyrody i ludzi, ale właśnie to źródło jest w tym przepędzaniu morowego powietrza. I efektem tego było również postawienie tego kościoła. Ja sądzę, że to był koniec XVII wieku, początek XVIII. Niestety nie zachowały się księgi metrykalne. Mikstat ma bardzo stare księgi metrykalne, bo sięgające początków XVII wieku, 1630 rok. Ale są to księgi małżeństw i księgi chrztów. Niestety nie mamy ksiąg dotyczących zgonów. One sięgają dopiero 1740 roku, więc te najstarsze księgi ponoć radcy, urzędnicy pruscy zabrali je, bo tam były również zapisy dotyczące śmierci, odnotowane zgony czarownic, bo i takie rzeczy w Mikstacie miały miejsce, czyli sądy nad czarownicami, tam miejscowi księża starali się to zwalczać. Pruscy urzędnicy zabrali te księgi i dlatego nie możemy również dojść do dokumentów dotyczących epidemii, kiedy te epidemie dokładnie były. Ale według mnie to jest koniec XVII wieku, początek XVIII, gdzie kościół świętego Rocha powstaje. I to była kaplica. Kaplica poświęcona świętemu Rochowi, bo zresztą legenda mówi, że jeden z mieszkańców Mikstatu, mając chorą żonę, wiózł ją do lekarza do Ostrzeszowa. I na wzgórzu pojawił mu się właśnie, przy wyjeździe z Mikstatu, na tym wzgórzu pojawiła mu się postać świętego Rocha, która do niego przemówiła: módlcie się za moją przyczyną, na pewno będziecie uzdrowieni. On wrócił, rzeczywiście ta żona wyzdrowiała, no i na pamiątkę tego wzniesiono tą kaplicę świętego Rocha. Ona po jakimś czasie już była zrujnowana, tak jak zresztą w księgach odnotowują, że ludzie zapomnieli o tym, żeby dbać o tą kaplicę, no bo już zdrowie wróciło. Jeszcze nie myśleli o tym, że kiedyś COVID przyjdzie i zapomnieli o tym kościele. Ale przyszedł ksiądz Łapczyński na proboszcza, który ten kościół odbudował. Po nim przychodzi ksiądz Marszałkowski, niesamowita też postać, bo on dokonuje rzeczy bardzo ważnej, przeniesienia cmentarza. Cmentarze kiedyś w miastach, one były przy kościele. Tak było w Ostrowie, tak było również w Mikstacie, że wokół kościoła farnego był cmentarz. Tylko że one miały ograniczenia obszarowe. Po jakimś czasie już warunki higieniczne nie pozwalały na pochów. I tak mieliśmy również w Mikstacie, ale w Mikstacie była już ta kaplica świętego Rocha. I co ciekawe, ten cmentarz świętorochowy, on już funkcjonował, tylko rzadko tam dochodziło do pochówków w 1750 roku. To jest jeden z najstarszych cmentarzy w Polsce. Żadna tam Rosa w Wilnie, Łyczaków czy inne Powązki. 1750 rok odnotowany jako cmentarz u świętego Rocha w dokumentach. Ale żeby wszystkich ludzi, żeby już to było powszechne, te pochówki, no trzeba było jakoś tych ludzi przekonać. No jak do tych ludzi dotrzeć, jeżeli oni mają tam dziadka pochowanego przy kościele farnym, ciotkę, wuja, mamę? Ksiądz Marszałkowski, no dziwnym zrządzeniem losu, to był rodowity Mikstaczak, który trafia do Mikstatu na proboszcza. On tych ludzi zna, on potrafi do nich dotrzeć. On do tego kościoła świętego Rocha dobudowuje, do tej kaplicy, dobudowuje wieżę, może nic takiego. Dobudowuje wieżę, tam zresztą funduje dzwony. Uwaga, zachowane do dzisiaj oryginalne dzwony. I on tym ludziom pokazuje, słuchajcie, to też jest kościół. No bo oni wychodzili z założenia, ale tam mamy się chować za miastem, tu jest ziemia poświęcona, a tam... No kto się chował za miastem? Panie lekkich obyczajów, złodzieje. I nagle oni mają przejść w inne miejsce. On im musiał pokazać, że to jest kościół. Jak oni zobaczyli, że to jest budowla, widać, że to jest kościół, okej. Okay. Zaczęli akceptować to. I zrobił jeszcze jedną rzecz. Jego poprzednik, proboszczy, w Mikstacie chowano pod podłogą w kościele przed ołtarzem. I jego poprzednik tak był pochowany jeszcze w kościele farnym. Natomiast on już kazał się pochować też w kościele świętego Rocha. I od tego momentu proboszczowie mikstaccy są chowani właśnie na cmentarzu świętego Rocha. W kościele jest pochowanych trzech proboszczów mikstackich. Właśnie pierwszy to był ten ksiądz Łukasz Marszałkowski. I następnie już też tam są chowani. I w sposób taki łagodny przekonał mieszkańców Mikstatu i oni od tego momentu już tylko tam pochówki na cmentarzu u świętego Rocha. Dzisiaj, gdy tam wchodzimy do kościoła świętego Rocha, no to tam mamy, tak wspomniałem, ten obraz z 1707 roku, unikalny, świetny obraz. Natomiast mamy też zestaw wielu paskorzeźb, które były przeniesione z kościoła ze starej fary. Bo gdy starą farę przebudowywano w Mikstacie, to nabożeństwa przeniesiono do świętego Rocha. No w Mikstacie było to szczęście, że mieliśmy kościół świętego Rocha, gdy wyburzano starą farę. Tego na przykład nie było w Ostrowie i dlatego w Ostrowie fara została wybudowana obok starej drewnianej fary, dlatego ulica Kościelna nie wychodzi w Ostrowie do fary, a w Mikstacie ulica Kościelna z rynku wychodzi do fary, bo można było przenieść nabożeństwa do kościoła świętego Rocha. Gdyby w Ostrowie był kościół świętego Rocha, to prawdopodobnie fara by stała przy ulicy Kościelnej i nie byłoby tego problemu, że stoi przy ulicy, powiedzmy, Wiosny Ludów, na wprost Wiosny Ludów. Te elementy, które przeniesiono z fary w Mikstacie przy budowie nowej fary, one tam pozostały i dlatego oprócz tych płaskorzeźb, które są na ścianach, również jest chrzcielnica. Piękna XVIII-wieczna chrzcielnica, co jest niezgodne z prawem kościelnym, ponieważ prawo chrzcielnicy, zgodnie z prawem kanonicznym, to jest tylko kościół parafialny. A Święty Roch nie jest kościołem parafialnym. Słyszałem, że tam były chrzty udzielane. Nie chcę ich kwestionować, żeby tych ludzi gonić z powrotem do chrztu w kościele parafialnym, ale z tego co wiem, to zgodnie z prawem kanonicznym prawo chrzcielnicy przysługuje tylko kościołowi parafialnemu. a nie kościołowi filialnemu, takiemu jak Kościół Świętego Rocha. Natomiast jest to taka pozostałość po starej farze w Miksacie.
7: No i unikalna rzecz, bo ten obrzęd Świętego Rocha odpustu błogosławieństwa zwierząt, to trzeba powiedzieć, że ten kult cały czas jest żywy. Mamy szkołę Świętego Rocha. Dzieciaki przychodzą co miesiąc, 16 każdego miesiąca odbywają się zajęcia w szkole Świętego Rocha. Pani doktor Małgorzata Strzelec znakomicie to prowadzi, pomysł księdza kustosza Ordziniaka. Dzieciaki przychodzą. Ten kult jest żywy. To nie jest tylko odpust odbywający się 16 sierpnia. To żyje przez cały rok. I sam odpust, błogosławieństwo zwierząt, jako pierwsze w Wielkopolsce wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Ten kult żyje.
5: SK Ostrzeszów.
2: No to co, to może jeszcze jedna wycieczka? No to zabieram Was do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Spotkacie tu największego polskiego ssaka, żubra, ale też daniele, dziki czy koniki polskie. Do tego dochodzi jedyne w Polsce Muzeum Leśnictwa.
8: Trzeba wszystko zobaczyć, bo tam jest tyle różnych ciekawych rzeczy, że trudno by było dla mnie coś ominąć. Ale tak, na pewno trzeba zobaczyć pokazową zagrodę zwierząt. Dlatego, że tam mamy naszego największego ssaka żyjącego w Polsce, czyli żubra. Jest to symbol w ogóle Ligi Ochrony Przyrody, symbol ochrony przyrody, gatunek prawnie chroniony, który na dobrą sprawę, gdyby nie to, że leśnicy 100 lat temu zabrali się za introdukcję żubra, to pewno gatunek był wymarł na naszym terenie. Także zagroda pokazowa zwierząt na pewno, dlatego, że tam są jeszcze też koniki polskie, są daniele i są dziki. Cztery gatunki, które możemy zobaczyć z bliska, popatrzeć jak się zachowują, dowiedzieć się troszeczkę na temat ich biologii, na temat ich zwyczajów, na temat ich zachowań. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt przyrodniczy to jest park. Park Arboretum. Największy park Arboretum, albo jeden z większych parków Arboretum w Polsce, z przepięknymi starodrzewiami, gdzie jest kilkanaście taksonów drzew i krzewów, około blisko prawie 500 gatunków. Do tego wszystkiego są to rośliny często pomnikowe, o znacznych rozmiarach. Może nie będę wymieniał, jakie są gatunki chronione i gdzie one się znajdują, bo w tym momencie jest to ze względów na bezpieczeństwo zachowanie ich, ale wiosną przepięknie kwitną kobiercy zawilców, kokorycz kwitnie, obrazki planiste, które u nas występują. To są gatunki, które są gatunkami chronionymi, a bardzo ładnie się prezentują. No i kolejnym aspektem jest Muzeum Leśnictwa. To jedyne muzeum w Polsce, które jest związane z leśnictwem. Mówi o leśnictwie, pokazuje, jak to leśnictwo się rozwijało na przestrzeni lat. Jest pokazana cała historia techniki leśnej związana z rozwojem zagospodarowania lasu, z hodowlą tego lasu, z pozyskaniem drewna, z obróbką drewna, gdzie to drewno wykorzystujemy, bo mało kto zdaje sobie sprawę, że 36 tysięcy różnych elementów jest wykonane z drewna. W naszym codziennym życiu to jest chyba, nie ma innego materiału, który jest tak mocno wykorzystywany jak drewno. No oczywiście Muzeum Leśnictwa w Oficynie, gdzie zarówno możemy poznać historię Izabeli Działyńskiej-Czartoryskich, ale także poznać kulturtwórczą tą rolę lasu, poznać historię leśnictwa na drugim piętrze. To są takie aspekty naprawdę bardzo ciekawe, związane z naszym życiem, z naszym otoczeniem, z przyrodą, z ochroną lasu, z ochroną przyrody.
9: Czyli rezerwujemy sobie najzwyczajniej w świecie cały dzień, bo w godzinę tego nie zobaczymy.
8: Tak, to jest wycieczka na cały dzień. Jeżeli ktoś oczywiście mieszka w okolicy, czy ma dość blisko, może sobie to podzielić i każdy element zobaczyć osobno, zwiedzić. Dlatego, że jeszcze mamy ogrody ziołowe, które na szkółce, dawnej szkółce Izabeli Działyńskiej-Czartoryskiej, gdzie są też winnice zabytkowe, to też jest takie miejsce, gdzie można usiąść, gdzie można popatrzeć na otaczającą przyrodę, wodę, na rośliny, które kwitną, które już zakwitły, które przekwitają. To są wszystko doznania z otaczającą nas przyrodą. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawe.
9: A kwestia dostępności? 7 dni w tygodniu? Jak to wygląda?
8: Muzeum Leśnictwa jest czynne od wtorku do niedzieli. Poniedziałki to jest dzień techniczny, zawsze związany z, no wiadomo, pracami muzealnymi, ale park, zagroda pokazowa zwierząt, ogrody ziołowe są czynne przez 7 dni w tygodniu. Od świtu do zmierzchu. Wstęp wolny, oprócz Muzeum Leśnictwa. Oczywiście warto wspomnieć tutaj też o tym, że w parku znajduje się też zamek, który jest Muzeum Narodowym w Poznaniu. Jest to jeden z piękniejszych zamków naszych i też do niego warto zajrzeć. To zawsze powtarzamy, że jesteśmy całością.
2: A po ośrodku prowadził nas jego dyrektor Adam Kozera.
5: SK Ostrzeszów.
2: A teraz kolejny gość na naszej antenie. To prawdziwy znawca skór, tych naturalnych, z których mamy paski czy torebki. W Grabowie nad Prostą ma swój warsztat kaletnika. Nam opowie o tym, czym dokładnie się zajmuje i skąd bierze pomysły. Z Kamilem Machułą, bo o tym kaletniku mowa, rozmawiała Jagoda Mośpan.
9: To na początek może powiedzmy naszym słuchaczom, bo pewnie nie każdy wie, czym zajmuje się kaletnik.
10: Kaletnik zajmuje się, jakby to powiedzieć, zarówno wyrobem, jak i naprawą artykułów ze skóry. Ze skóry naturalnej, często tam naprawiam jakieś drobne rzeczy z materiałów typu plecaki, czasem jakiś but pod szyję, jeśli mam dojście na maszynie. Generalnie no 90% mojego materiału, który używam, to jest skóra.
9: Jak to wydarzyło się, że ta pasja pojawiła się u Ciebie? Czy to jest jakaś rodzinna tradycja? Skąd to się wzięło? Jest to dość nieoczywiste.
10: Kurczę, już tyle razy miałem to pytanie zadane przez wiele osób. Wzięło się to z chęci posiadania skórzanego, customowego motocykla, tylko siedzenia do mojego motocykla wymarzonego, którego sobie tam kiedyś zakupiłem i nikt nie chciał lub nie potrafił zrobić tak, jak ja sobie to wymarzyłem. I zacząłem drążyć strony internetowe, głównie amerykańskie, bo w Polsce było wtedy mało popularne, wręcz to tłoczenie w skórze takie artystyczne. I zacząłem się tego uczyć na bazie filmików, kupować pierwsze narzędzia, nici i tak jakoś zrobiłem sobie ten pierwszy fotel, później dla znajomego drugi, potem jakiś portfelik. No i tak się rozkręciło, że to lubię przez 15 lat ponad i jest coraz lepiej.
9: Chciałam właśnie zapytać, bo jeszcze poza nagraniem wyszło, że tak naprawdę zajmujesz się tym już od bardzo, bardzo dawna, 15 lat przed chwilą powiedziałeś. Mm-hmm. Jak to się wydarzyło, że w tym momencie jesteśmy w Twoim warsztacie, pewnie wymarzonym?
10: Tak.
9: Jak to wszystko się zadziało, że wiesz, z pasji powstał zawód, coś dzięki czemu też zarabiasz?
10: Za bardzo się tym nikomu nie chwaliłem, bo robiłem tak tylko to, co ja chciałem, czasami jakieś tam zamówienia poznajomych. To się po prostu bardzo szybko rozniosło. Dużo motocyklistów po zlotach jeździłem ze stoiskiem i cały czas siedziałem na zapleczu, w warsztacie moim na podwórku, nikt nie wiedział w ogóle, że ja to robię i tylko znajomi przychodzili coś tam zrobić lub naprawić. No ale nadszedł taki moment, że chciałem mieć lokal w dobrym klimacie, chciałem mieć latem chłodno, zimą chciałem mieć ciepło i żeby się nie grzebać w jakieś palenie, w jakichś piecykach i różnych rzeczach. Więc postanowiłem sobie w samym rynku tutaj zrobić taki mały, ale klimatyczny lokalik, który przyciąga dużo ludzi.
9: My to możemy dostrzec, bo jesteśmy w tym miejscu. Jakbyś mógł opowiedzieć naszym słuchaczom, co mniej więcej w Twoim warsztacie się znajduje, czyli też jakie narzędzia i maszyny potrzebne są, by ten zawód móc uprawiać.
10: Jejku, no większość maszyn, o których Wam muszę opowiadać, nie byliście nawet wiedzieli, o co chodzi, bo jeśli Wam opowiem o tego typu rzeczach jak szarfiarki, ścieniarki do brzegów lub obcinarki do brzegów lub jakieś tam prasy, no to jest dla mnie oczywiste. Generalnie na samym początku pracowałem ręcznie, wszystko robiłem ręcznie. Raz mam wymarzoną ogromną, ciężką maszynę do szycia. Paski, które kiedyś wycinałem ręcznie, wycinam starą, 70-letnią maszyną, która tnie 4 paski na raz. Dziurki nie wycinam ręcznie, tylko tnę na następnej, można to powiedzieć, prasie, która mi wykrawa wszystkie elementy jednym ruchem. Stół krojniczy, prasa do wyciskania elementów różnych z wykrojników, takich jak widzisz na ścianie. Nitownice. Nożna, gdyby nie było prądu, elektryczna z podajnikiem, pneumatyczna. No i cała masa różnych narzędzi, które są pochowane po szufladach. Wszystko do wszystkiego jest potrzebne.
9: Cofnijmy się na chwilę do początku. Zacząłeś o tym opowiadać.
10: Tak.
9: Pierwszy przedmiot, który sam stworzyłeś, możesz nam o nim opowiedzieć?
10: To jest to siedzenie właśnie, które notabene wisi tutaj na ścianie. Nie wygląda może zbyt elegancko, ale jak na pierwszą robotę moją wtedy, jestem z tego bardzo dumny. No może jakąś pochlebkę na noża wcześniej zrobiłem, żeby tak coś tam ze skrawków skóry się nauczyć, ale generalnie pierwszy, jeśli chodzi o tłoczenia, to jak widzisz, każdy z tych foteli, które tam kiedyś wykonałem, jest ręcznie tłoczone, ręcznie obszywane rzemieniem. To dla kolegi robimy 11 lat temu, na 40. turystykę sprzedał motocykl, siedzenie zostało. Powiedział, że z tego siedzenia w życiu nie sprzeda i dopóki nie będzie miał podobnego modelu, będzie wisiało u mnie w warsztacie. Także no, ten fotel jest jedną z pierwszych rzeczy, które wykonałem i z którego na chwilę wtedy obecną byłem bardzo dumny. Teraz już trochę mniej, bo bym to potrafił robić 100% lepiej. No ale jednak lata doświadczenia i powtarzanie tych samych elementów dają radę wtedy i człowiek wykonuje to jednak samoistnie coraz lepiej.
9: Jak długo zajmuje, czy można w ogóle powiedzieć o jakimś czasie, okresie, jak długo zajmuje wykonanie na przykład, nie wiem, jednego paska, torebki, czy to jest też bardzo indywidualne i jak to wyglądało na początku, a ile zajmuje się czasu teraz?
10: Na początku przykładowo pasek, bo tego robię najwięcej. Mniej więcej wykonanie jednego paska zajmowało mi około, ciężko nie pamiętam dokładnie, ale w granicach 15 minut, 20 nawet, żeby wykonać pasek na gotowo, mam tylko bank skóry. Później kupiąc ręczne wycinak do skór, że sobie ręcznie wycinam, a to samo wycięcie trwało krócej, ale wybijanie tych dziurek i tak dalej trwało dłużej, na to strzelam kilka minut. Teraz w ciągu godziny, jeśli mówimy o paskach bez obszycia, w ciągu godziny jestem w stanie zrobić 60-80 pasków.
9: To mnie zaskoczyłeś, myślałam, że to jest kwestia dni, powiedziałabym, żeby jedną taką rzecz zrobić.
10: Posiadanie odpowiedniego zaplecza warsztatowego i ustawienie wszystkiego odpowiednio pozwala naprawdę w ciągu kilku minut zrobić pasek na gotowo, łącznie z obszyciem. Także jeśli będę chciała, to mogę ci później pokazać, jak powstaje taki pasek od podstaw, czyli wycinamy skóry, podziurkujemy i obszyjemy. I zobaczysz, jak wygląda to na żywo.
9: Okej, chciałabym zapytać, bo dla mnie to jest czarna magia, dla naszych słuchaczy pewnie też. Jak wygląda cały ten proces od na przykład pomysłu po gotowy produkt?
10: Wszystko zależy o nad czym myślimy. Jeśli popatrzysz ze sobą i patrzysz na ten stertę pasów monterskich, no to na przykład tutaj na początku był zamysł, że kolega do mnie przyszedł z tematem, że dostaje od firmy pas, który się po 2 miesiącach urywa, no to musi dostawać nowy. To jest skrzyło mi w głowie, zaprojektowałem pierwszy pas z tymi kieszeniami. Po zrobieniu kilku gotowych elementów zaprojektowałem sobie wykrojniki. Do mojego zaprzyjaźnionego wykonawcy tych wykrojników to wysłałem. Pozdrawiam cię, Piotruś, notabene. I mam w tej chwili takie, jak widzisz, metalowe elementy, które w przeciągu kilku sekund pozwalają wykroić na tej prasie dany element z otworami ze wszystkim. Także sam proces powstawania trwa na przykład danego projektu, no to około 2 tygodni. Trzeba ręcznie podgrawać, wszystko poprzymierzać, potem zrobić korekty. Później znowu zrobić projekt na gotowo, wysłać, przychodzi wykrojnik i wtedy już mogę sobie masową produkcję robić. Jeszcze wspomnę, bo zależy od jakiego elementu. Na przykład jeśli rzadko już teraz robię siedzenia, ale czasami robię. Jeśli chodzi o na przykład siedzenie motocyklowe, wszystko zależne jest od tego, co sobie kto wymarzy, co ma być wykroczone. Jeśli ma być jakiś prosty, mały wzór, jestem to w stanie wykonać w ciągu tam jednego dnia. Jeśli ktoś sobie zażyczy jakiś skomplikowany mega wzór, który trzeba jeszcze barwić, no to kilka dni pracy naprawdę, żeby to sobie zrobić ręcznie.
9: A właśnie jest na przykład jakiś przedmiot, produkt, który stworzyłeś, który był, nie wiem, szalenie wymagający, szalenie wymyślny, coś, co ci najbardziej utkwiło w pamięć? Coś, co najbardziej pamiętasz przez te wszystkie lata?
10: W sumie pamiętam taką fajną akcję, pojechałem do Rzeszowa, nie do Rzeszowa, tylko jeszcze wtedy to były Lisie Jamy, do zaprzyjaźnionej firmy Game Over, która, ich właściciel jest takim szalonym człowiekiem i ma taką wizję, że wyprodukowali motocykl, który był cały oklejony skórą, mało tego, to wszystko było wytatuowane. I później, ja tego nie robiłem, ale potem wymyślił sobie do niego kosz boczny. Zaprosił mnie do współpracy, pojechałem tam z całym autem skór ogromnych i to wszystko musiałem, każdy element kosza bocznego od zewnątrz i od wewnątrz musiałem dociąć, okleić, później trzeba to było zdemontować. Tatuator to tatuował, później przyjechałem to wszystko pomontować i jeszcze w międzyczasie do tego projekt siedzenia i dodatków do dodatkowego motocykla. Tego tydzień czasu miałem naprawdę wyjęty z życiorysu, było ciężko, ale efekt niesamowity.
9: Czyli pewnie nie tylko zwinne palce, ale też i ogromne pokłady kreatywności.
10: No tak, trzeba cały czas kombinować, jak co rozmierzyć, jak co dociąć i trzeba czasami na mokro formować skórę, żeby dopasować do danego elementu. To jest takie, jeśli widzę ten element, to już wiem każdy krok po kolei, jak mam zrobić, gdzie mam jaki element zbliżyć, gdzie mam namoczyć, jak mam go docisnąć, ile czasu trzeba czekać, aby to przeschło, żeby dalej z tym pracować. Także do każdego projektu trzeba podejść indywidualnie bardzo, bardzo.
9: A co ty najbardziej w tym wszystkim lubisz?
10: Lubię niezależność i sprzedawanie projektów na chwilę obecną, tych, które ja projektuję, bo zawsze o tym marzyłem. Kiedyś byłem skazany tylko na to, że klient przyjdzie, on chce to, a ja w tej chwili projektuję swoje, na przykład kieszenie, głównie od kilku lat do narzędzi, do pasów monterskich, obsługuję firmy rusztowaniowe, branduję ich logiem te pasy i większość projektów, łącznie z ostatnią jakąś tam małą kieszenią na narzędzia, taką kompaktową, to projektowałem sam. Mając tylko narzędzia dopasowałem to wszystko. Bardzo mam dużą satysfakcję, że to ludzie kupują, chwalą się tym, że od Kamila mają jakiś tam faz narzędziowy czy cokolwiek. I to jest takie dla mnie chyba najlepsze, że ja to wyprodukowałem, sam to wymyśliłem i się sprzedaję. Nie muszę prosić się klientów, tylko ani się reklamować.
9: I z tego jesteś też najbardziej dumny.
10: No tak, oczywiście.
9: A w dzisiejszych czasach ludzie potrafią docenić jakość i dobre rzemieślnicze wykonanie?
10: Tym jest troszeczkę jeszcze problem, ponieważ ilość chińszczyzny, która zawaliła nasz rynek, przebija moje ceny na głowę, aczkolwiek jakość, którą ja wykonuję, nawet przy odrobinie droższych cenach, jakość przebija wszystko. I ja, jeśli tam do danej firmy robię na przykład od 3-4 lat, nie ma innej reklamacji, że coś się urwało. Czasami jakiś nit zapomnę docisnąć, uznało, że tak, jeśli trzeba dziennie 1000 nitów pościskać do iluś tam set elementów. Czasami się zdarzyło, że coś tam zapomniałem, albo coś niedociśnięte, a nie ma problemu. Odbieram, naprawiam i każdy jest zadowolony z tym.
9: Cały czas rozmawiamy też o materiałach. Jestem ciekawa, czy... bo w dzisiejszych czasach też generalnie głośno jest odnośnie tych przeciwników skóry i tak dalej. Korzystasz tylko z naturalnej skóry, czy na przykład też jakąś ekoskórę? Czy to musi być ta prawdziwa skóra, czy może być jakiś zamiennik?
10: Brzydzę się ekoskórą i wszystkimi zamiennikami. U mnie w warsztacie jest tylko i wyłącznie naturalna, prawdziwa, dobra skóra. Nie pracuję nad czym innym. No czasami się zdarza, że zostawię jakąś wstawkę z jakiegoś materiału, ale to jest taki dodatek tylko, a nie to jako główny materiał na wykonanie jakiegoś elementu. Także ja w tej chwili już nawet nie kupuję tam klamer do paski, tylko kupuję konkretne zestawienie rezerwne i każdemu klientowi daje dożywotną gwarancję. Jeżeli się coś urwie, to może przyjść do mnie i to naprawić bezpłatnie. Także pas o grubości 4,5 mm mniej więcej z klamrą zestawienie rezerwne, która siła zrywalna, producent deklaruje 600 kg, nie może się to zniszczyć. To nie ma szans w ogóle.
9: Czyli niech to wybrzmi, jak długo taki dobrze zrobiony, wykonany przedmiot może nam posłużyć?
10: Jeśli mówię o pasku do spodni na przykład, co teraz podsunąłem akurat ten temat, no to 20, 30, 40 lat. Ja podejrzewam, że to jest pasek naprawdę, tam się nie ma co zepsuć. Oczywiście przy dobrym użytkowaniu, jeśli ktoś o to nie będzie dbał, już widzę na słońce, na deszcz i potem ta skóra stwardnie się połami i tak dalej. O skórę trzeba dbać. Trzeba ją nawilżyć jak prawdziwą skórę. Trzeba ją wyczyścić, odtłuszczyć czasami. Trzeba ją nawilżyć jakimiś tłuszczami. Jest wiele środków na rynku do tego. Nie chcę tu zrobić żadnej reklamy, niczego, ale no, w każdym sklepie można kupić taką chemiczną lub w markecie coś do impregnacji skóry. Także jeśli skóra nie będzie dobrze traktowana, po prostu się rozesnie, popęka i tyle.
9: Wspominałeś wcześniej też o tym, że współpracowałeś na przykład z jakąś firmą z Rzeszowa. Zmierzam do tego, że w takim razie działasz nie tylko lokalnie, ale i ogólnopolską, jeżeli nie dalej. Możesz na przykład pochwalić się kilkoma realizacjami swoimi, bądź współpracami?
10: Współpracami? Znaczy, no generalnie większość tych rzeczy, które sobie robiłem, bo głównie to były siedzenia motocyklowe, robiłem do wielu producentów customowych motocykli tutaj w Polsce. Głównie też Staszek Myszkowski, firma Gameover, pozdrawiam, oraz chłopaki. Adam Mickiewicz, BT Choppers, wyśmienity artysta, fantastyczne motocykle robi. Robiłem dla niego też wiele siedzeń. Teraz mam nawet jedną podstawę, ale nie mam czasu się za to zabrać. Co tam jeszcze ciekawego? No głównie teraz myślę, że najbardziej dumny jestem z tego, że współpracuję z kilkunastoma firmami rusztowaniowymi. To jest dla mnie największy sukces, że po prostu docenili tą jakość i kupują ode mnie te produkty. Są zadowoleni z tego, że robię to indywidualnie pod ich firmę z odpowiednim kolorem nici i tego typu rzeczy. Także to jest dla mnie chyba jednak jedno z ważniejszych rzeczy, z którego jestem dumny. No i przede wszystkim, że ja to projektuję i ja to sobie wymyśliłem, że nie każdy musi mieć taki sam pas, tylko każda firma może mieć ze swoim logiem, ze swoim obszyciem, mniej karną wtedy na budowach bo skąd masz taki pas, no bo co tam. No i to chyba to jest taki najlepszy.
9: A jest jakiś projekt, który chciałbyś jeszcze zrealizować, który nie wiem, być może kiełkuje w twojej głowie twoje takie marzenie?
10: Chciałbym się nauczyć do dnia siodeł końskich, ale to przez długi czas nie będę miał na to czasu na pewno. Muszę porozmawiać z takim jednym znajomym z leśnicy, którzy produkują, też naprawiają i dopasowują siodła. Ja będę miał jakąś chwilkę dłuższą wolnego czasu, chciałbym się nauczyć i robić takie, umieć zrobić siodła dla konia indywidualne i przede wszystkim ręcznie wytłoczone te takie wzory kwieciste i na indywidualne zamówienie coś takiego zrobić. Ale to jeszcze długa droga do tego.
9: Okej, w XXI wieku kaletnictwo, bycie kaletnikiem, sztuka, rzemiosło, czy jakieś coś pomiędzy?
10: Nie wiem, jak to nazwać, szczerze mówiąc. Dla mnie to jest sposób na życie. Lubię jakoś siedzieć w tej mojej tak mówionej szopie między tymi dechami, włączyć sobie dobrą muzyczkę i sobie tą skórę ciąć, obrabiać, szyć. Nie wiem, jak to nazwać. Ja tego sztuką bym nie nazwał, ponieważ to jest po prostu mechaniczne wycinanie skóry, obszywanie i sztuką, jeśli bym teraz się wziął znowu za fotel, to trzeba ręcznie naciąć ten wzór, ręcznie wytłoczyć, no to już podchodzi może troszeczkę pod sztukę, ale bardziej jakieś tam rzemiosło. Kwestia wyuczenia i tyle. Jak wszystkiego.
9: Trochę pytanie na pogrywanie. Czy sam wspominałeś o tym, że zalewa nas chińszczyzna? Czy w tym XXI wieku, kiedy no, konsumpcja jest tak mocno rozwinięta, czy taki zawód ma wzięcie, w cudzysłowie, czy raczej nie ma dłuższych szans na to, żeby takie rzemieślnicze zawody się utrzymały?
10: Moim zdaniem jest duża szansa, że się utrzymam w tym wszystkim i nawet z takich dziwnych napraw. Ja przez pierwszy okres tutaj kilku tygodni, gdy otwarłem to nowe miejsce moje, naprawiałem od torebek przez jakieś drobne naprawy butów, walizki, nawet pas transmisyjny do krajzegi przeszywałem, imitowałem, żeby wzmocnić. Także no tutaj do mnie ludzie przychodzą z takimi rzeczami do naprawy, które nie mogą sobie poradzić w domu, ponieważ albo nie mają możliwości, albo nie mają maszyny, albo mają albo za lekko, jakby materiał do przeszycia, albo trzeba coś znitować. Mam ogromny zakres znitów i bardzo mocną nitownicę, że mogę wszystko naprawić wtedy. Nawet zrobienie dziurki do paska to jest dla nich problem, ponieważ nie posiadają wykrojnika, dziurkarza tak zwanego. I to jest dla przeciętnego zjadacza chleba problem jest zrobić dziurkę do paska i przychodzą do mnie cały czas. Ja to wykonuję od ręki.
9: Zakład ten działa od dość mimo wszystko niedawna. Jak mieszkańcy w ogóle Grabowa nad Prosną okolic zareagowali na to, że takie miejsce pojawiło się tak naprawdę w centrum miasta?
10: Zareagowali bardzo dobrze i ci, co wiedzieli, że zajmuję tym od lat, no to nie byli z tym zdziwieni, aczkolwiek wiele osób tu w tym naszym małym Grabowie nad Prosną było zdziwionych, że głównie mnie kojarzyli wszyscy z fotografią, ponieważ prowadzę zbyt dla studio fotograficzne też i wszyscy byli zdziwieni, że ja tutaj nagle jakieś maszyny ciężkie wwożę do lokalu, co ty tu będziesz otwierał w ogóle, a tu się okazało, że wszyscy byli zaskoczeni i przychodzą tu mnie, że tak powiem, momentami odwiedzają, przynoszą różne rzeczy naprawy z całego okolic. W okręgu tutaj 15-20 km ludzie przyjeżdżają naprawiać remonty do uprzęży, do koni na przykład, by się dowiedzieli, że kaletnik nagle powstał w Grabowie. Także jest moim zdaniem miłe zaskoczenie. Władze miasta też mnie dosyć fajnie poparły i pozwolili mi ten wielki, ciężki metalowy szyld tutaj powiesić. Nie było większych problemów. Pozdrawiamy Maxa i całą ekipę. I jest naprawdę świetne. Świetne miasteczko, świetni ludzie dookoła. Jestem mile zaskoczony przyjęciem.
9: Co na sam koniec można pożyczyć kaletnikowi? Bo nie mam zielonego pojęcia. Czego ci życzyć?
10: Kaletnikowi? Żeby się igły nie łamały, żeby skóry w garbarni nie brakło i dużo cierpliwości przede wszystkim.
5: SK Ostrzeszów radzi.
2: Coraz więcej mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego korzysta z pomocy powiatowego rzecznika praw konsumentów. Z jakimi problemami się do niego zgłaszają oraz jaką pomoc mogą otrzymać? Posłuchajmy, co mówi rzecznik Karol Cieplik i jakie ma porady dla konsumentów właśnie.
11: Rzecznik praw konsumentów jest to funkcja polegająca na tym, że rzecznik praw konsumentów udziela darmowych porad prawnych i występuje w imieniu konsumentów do przedsiębiorców. Także rzecznik praw konsumentów udziela pomocy prawnej, właściwie szeroki katalog, bo to jest zarówno poradnictwo, jak i występowanie w imieniu konsumentów do przedsiębiorców i można nawet powiedzieć, że w pewnym sensie pełni rolę takiego mediatora między konsumentem a przedsiębiorcą. Oczywiście stoi po stronie konsumenta, także walczy dla konsumenta o jak najkorzystniejsze rozwiązanie sprawy. No, punktem wyjścia jest to, że konsumentem jest osoba fizyczna, która zawiera umowę z przedsiębiorcą. Rzecznik konsumentów pomaga oczywiście w takich sytuacjach jak umowa sprzedaży, umowa o dzieło, usługi telekomunikacyjne, usługi przewozowe, także usługi bankowe. Natomiast w sytuacji, w których Rzecznik Praw Konsumentów nie ma obowiązku udzielania porad czy pomocy prawnej, są to na przykład sytuacje dotyczące służby zdrowia, tak? Tutaj mamy Rzecznika Praw Pacjenta. Są to sytuacje dotyczące na przykład wszelkiego rodzaju ubezpieczeń i odszkodowań. Tutaj mamy Rzecznika Finansowego. Drobni przedsiębiorcy, czyli osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą jednoosobową, mają Rzecznika Małych Przedsiębiorców. Dla podróżnych, no, chodzi o przeważnie przewozy samolotem, tutaj mamy Rzecznika Praw Pasażerów. Także tych rzeczników jest sporo. Natomiast Rzecznik Praw Konsumentów głównie zajmuje się umowami dotyczącymi sprzedaży produktów, umów o dzieło, prawa bankowego, prawa telekomunikacyjnego. No właściwie ten katalog jest dosyć szeroki, on nie jest zamknięty, natomiast to są główne sprawy, które do rzecznika trafiają i którymi rzecznik się zajmuje. To jest przeważnie pierwszy kontakt, to jest kontakt telefoniczny. Oczywiście numery telefonów rzeczników konsumentów są na stronach internetowych Starox. Można się dowiadywać w urzędach, jakie to są dane kontaktowe. I tak najczęściej się odbywa pierwszy kontakt, jest to telefon, jest to jakby przedstawienie sytuacji, tematu, sprawy. Czasami ludzie przychodzą bezpośrednio, bez zapowiedzi, też się tacy zdarzają, natomiast jest to jednak rzadkość. Ludzie wolą najpierw się upewnić, znaleźć numer, zadzwonić, umówić się na konkretną godzinę, ale też ludzie przychodzą i mogą przychodzić oczywiście i zawsze tacy ludzie mają prawo wstępu i rozmowy z rzecznikiem. Problem polega na tym, że jeżeli rzecznik konsumentów ma na przykład poukładanych ludzi na wizytę, powiedzmy na godzinę 10, 11 i ma poświęcić tym ludziom powiedzmy około godziny i ktoś przyjdzie w tym czasie, niestety będzie musiał poczekać. To jest zawsze lepiej jest telefonicznie się umówić na konkretną godzinę. Wizyta wygląda w ten sposób, że człowiek przynosi wszystkie dokumenty dotyczące sprawy. Najczęściej są to umowy z sprzedaży, rachunki paragony, jakieś wcześniej składane reklamacje bądź odpowiedzi na te reklamacje, zdjęcia produktów czy jakichś wyników pracy, jeżeli chodzi o umowę o dzieło. No i siadamy sobie, omawiamy temat, tak? Oczywiście sprawę rozpatrujemy chronologicznie od początku, sprawdzamy, gdzie nastąpił pierwszy kontakt konsumenta z przedsiębiorcą i to, że jest zaskakujące, to nie jest zawsze pierwszy kontakt, nie jest w momencie zakupu. Tylko czasami jest to po prostu przedłożenie oferty, tak? Albo zapoznanie się z ofertą, czy złożenie zamówienia, co jeszcze nie pewne, że dojdzie do zawarcia umowy na przykład, tak? Więc rozpatrujemy sprawę chronologicznie, ustalamy powiedzmy, jakie są możliwości, jakie są prawa konsumenta i kończy się taka wizyta albo poradą, albo napisaniem pisma dla konsumenta, które konsument sobie sam podpisuje i wysyła do tego przedsiębiorcy. Później się kontaktuje po ewentualnym otrzymaniu odpowiedzi. A trzecią możliwością jest taką, gdzie sprawa już jest na przykład dosyć zawiła i żaden działania konsumenta samodzielne raczej nie dają rady. Wtedy jako rzecznik konsumentów ja występuję w imieniu konsumenta, piszę pismo do przedsiębiorcy i domagam się po prostu spełnienia określonych żądań. W przypadku braku spełnienia żądań wymagam odpowiedzi pisemnej z przedłużenia stanowiska. I brak złożenia takiej odpowiedzi przez przedsiębiorcę może poskutkować nawet nałożeniem mandatu do 2000 zł na takiego przedsiębiorcę. Oczywiście to musi być notoryczne nieodpowiadanie rzecznikowi. Ja jeżeli raz nie dostanę odpowiedzi, to od razu nie kieruję na pozwy mandatowe. Drugą szansę zawsze należy dać. Także tak mniej więcej wygląda ta wizyta. Przedłożenie dokumentów, omówienie sprawy chronologicznie, ustalenie mniej więcej strategii działania i działania.
9: Czy my jako konsumenci powinniśmy najpierw działać sami, czy od razu lepiej zwrócić się po prostu do rzecznika praw konsumentów?
11: Uważam, że jeżeli ktoś ma na tyle wystarczającą wiedzę, że jest w stanie sobie sam złożyć reklamację, czy napisać jakiekolwiek inne pismo do przedsiębiorcy, może to zrobić sam. Natomiast pod warunkiem, że naprawdę ma w tym temacie wiedzę i wie, co robi dokładnie, tak? Natomiast jeżeli tak nie jest i człowiek się zastanawia nad tym, co zrobić, niech dzwoni do tego rzecznika, powinien dać sprawę do rzecznika, ponieważ bardzo często się zdarzają sytuacje, gdzie człowiek próbuje samodzielnie sobie załatwić sprawę i niestety po pewnym czasie się okazuje, że no, marnuje czas, dochodzi gdzieś tam do ściany po kilku miesiącach, korespondencji jest później masa i jeszcze przy okazji zrobił na przykład jakieś błędy ten konsument, których nie da się cofnąć. Także jeżeli się nie znamy na temacie, lepiej dać sprawę profesjonaliście i ja uważam osobiście, że powinniśmy się zwrócić do tego rzecznika. Czasami jedna porada, jedno pismo od rzecznika, który wie, co robi, całkowicie jakby zmienia tok sprawy na korzyść konsumenta, aniżeli jego jakieś samodzielne, często jakby no nieprzemyślane czy spowodowane brakiem po prostu wiedzy, znajomości przepisów, jakieś działanie na niekorzyść swoją. Także do rzecznika z problemem zamiast załatwiać to na własną rękę.
9: Na co my jako konsumenci możemy, powinniśmy zwracać ewentualnie uwagę, żeby sobie nie zaszkodzić?
11: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o sytuację konsumację, sprzedaży, bo to jest oczywiście najbardziej popularny temat dla rzeczników praw konsumentów. Są umowy sprzedaży wszelkiej, czy to w sklepie, czy to na odległość. Powinniśmy przede wszystkim zaznajomić się z właściwością towaru, tak? Czyli to, co kupujemy, żeby później nie było problemu, że powiedzmy zamawiamy jakieś meble, tak? Należy tutaj sprecyzować dokładnie wymiar tych mebli, tak? Kolor, jakie to ma być, z jakiego to ma być drewna zrobione i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to się odnosi do każdego produktu, bo jeżeli mamy na półce produkt, który, że tak powiem, nie jest do negocjacji, to albo kupujemy, albo po prostu nie kupujemy. Natomiast jeżeli to są jakieś produkty na zamówienie, a dosyć często, szczególnie jeżeli chodzi na przykład o właśnie zamawianie mebli, tutaj dochodzi do takiej sytuacji, w których bardzo często nie jest to dookreślone, co tak naprawdę kupujemy, czyli trzeba sprecyzować ten produkt dokładnie jak najbardziej. Oczywiście jeżeli chodzi o zakupy stacjonarne, dużych zagrożeń nie ma, bo my widzimy, co kupujemy. Natomiast problem się pojawia z zakupami na odległość, tak? Czyli przez internet 99% zakupów na odległość odbywa się przez internet i tutaj jest pewnego rodzaju problem, gdzie ktoś skuszony na przykład tanią ceną i ładnym zdjęciem klika w pośpiechu, wyraża wszystkie zgody na wszystko, przelewa pieniądze i później się okazuje, że na przykład w ogóle nie dostaje towaru, albo dostaje towar zupełnie odbiegający od jego wyobrażenia, co on kupił, tak? I później się na przykład pojawia problem następny, gdzie jeżeli mamy na przykład przedsiębiorcę, który działa legalnie i zakupiliśmy coś na odległość przez internet, wtedy wiadomo, możemy odstępować od umowy, możemy reklamować ten produkt. Problem się pojawia następny, gdy nie sprawdzimy tej strony dokładnie internetowej. Bardzo często się zdarza, że niestety ludzie szukają w różny sposób zarobku i są tacy ludzie, którzy po prostu tworzą fikcyjne strony, oferują pewne produkty, ludzie zamawiają, płacą te pieniądze i nigdy te produkty do nich nie docierają. Później strona znika i się okazuje, że nie można namierzyć,

czasami wystarczy zadzwonić na numer telefonu, który widnieje na stronie internetowej. Jeżeli ktoś już nie odbiera, to może być sygnał, że okej, to może to być coś nie tak. Bo później, jeżeli zamówimy ten towar, przelejemy pieniądze i nie dostaniemy tego towaru, albo dostaniemy totalnie jakiś odbiegający towar od tego, co myśleliśmy, że zamawiamy, wtedy może być za późno gdzieś tam dzwonić czy pisać, a strony czasami znikają. Kolejny problem z tymi zamawianiami przez internet jest taki, że często my strony internetowe w języku polskim, tak naprawdę firma działa zupełnie w innym kraju, a ma stronę internetową w języku polskim i też jest później problem z reklamacjami, tak? A tutaj oczywiście jest prawo Unii Europejskiej, natomiast te postępowania są później dosyć problematyczne. Także tutaj więcej porad jakby takich i pułapek jest przy zakupach przez internet. Natomiast przy takich zakupach stacjonarnych to główna jakby taka rada, żeby sprawdzać dokładnie, co kupujemy i przy zamawianiu tego typu produktów jak meble czy cokolwiek, gdzie ta specyfika jest istotna, te wymiary są istotne, ten materiał, z którego ta rzecz jest zrobiona, żeby to wszystko ujmować albo w zamówieniu, albo po prostu spisywać umowy i to wyszczególniać, co z czego ma być zrobione i tak dalej, żeby później jakby, no, jeżeli reklamujemy, bo nam się coś nie podoba, bo nie było tego, sprzedawca później uważa, że no, ale umawialiśmy się na coś takiego. Forma pisemna jednak, czyli w formie pisemnej to wszystko zapisywać, takiego typu zamówienia, żeby później nie było niespodzianek, że dostaliśmy coś innego, niż zamówiliśmy, a sprzedawca mówi, że no przecież to właśnie było zamówione. Nie mamy tego dowodu w postaci umowy, gdzie to wszystko powinno być szczegółowo opisane. Może jeszcze taka informacja dotycząca, bo to są też częste umowy i ja się z tym stykam w pracy. To są właśnie wszelkie rodzaje te usługi remontowe. Kiedyś to było jako prawo budowlane, umowy o... Właśnie nie chcę się w to zagłębiać. W każdym razie są to wszelkie możliwe umowy. To są umowy o dzieło właściwie, gdzie zlecamy komuś właśnie wymianę dachu, wymianę podłogi, pomalowanie mieszkania, wymianę okien. Wszystkie takie możliwe usługi remontowe czy jakieś instalacji. Tutaj to nie jest taka prosta umowa, jak wchodzimy do sklepu, kupujemy, płacimy pieniądze i dostajemy paragon, który jakby potwierdza tą zawartą umowę, nie? Sprzedaży. Tutaj trochę trzeba się natrudzić i trzeba sporządzić umowę pisemną. Trzeba pisemną umowę sporządzić i w tej umowie dokładnie zawrzeć, co my zlecamy komuś, w jakim terminie to ma być wykonane, bo też widziałem umowy, gdzie nie ma terminu i człowiek później na przykład mówi, że no umawialiśmy się ustnie, że miało być zrobione do końca kwietnia, jest połowa czerwca. Ja czytam umowę, a w umowie tego nie ma. Oczywiście wtedy wiadomo, zgodnie z prawem cywilnym, taki konsument może złożyć wezwanie do wykonania zobowiązania w terminie określonym, 14 dni najczęściej i wtedy, jeżeli w umowie jest brak terminu wykonania czegoś, no to sami ustalamy tym wezwaniem, tak? Druga rzecz, w tej umowie często są na przykład kwestie właśnie kar umownych za opóźnienia, tak? Tego konsumenci w ogóle nie ujmują w umowach, a to jest na ich korzyść, tak? Czyli to jest taki bad na przedsiębiorcę, zlecam komuś wymianę okien i ma to być zrobione w ciągu miesiąca, za każdy dzień opóźnienia będziemy płacił karę umowną, tak? Oczywiście przedsiębiorcy znają się na tym i tego unikają, ale dlaczego konsument nie miałby sporządzić umowy na swoją korzyść? Oczywiście pierwszy punkt wyjścia jest taki, że warto z tym przedsiębiorcą, z tą firmą, która ma coś dla nas wykonywać, umówić ten termin, czy ufać komuś na słowo. Tutaj raczej nie jestem zwolennikiem takiego zaufania. Oczywiście to przelewać na papiery, tak? Na pismo, w piśmie, w formie pisemnej, czy na wszystko umowy spisywać i ustalać te terminy. Oczywiście, jeżeli ktoś nie jest w stanie się wyrobić z tym terminem, a nam się bardzo spieszy z tym wykonaniem, wtedy możemy odstąpić od tej umowy, tak? Możemy w umowie na przykład zawrzeć taki punkt, że jeżeli na przykład nie zostanie wykonana ta praca w terminie ustalonym, to wtedy na przykład konsument ma obowiązek złożyć na przykład pisemne wezwanie do wykonania zobowiązania i wyznaczyć dodatkowy termin. Zresztą tutaj takie przepisy wynikają z kodeksu cywilnego, gdzie jakby to jest wezwanie do wykonania zobowiązania z wyznaczeniem takiego ostatecznego już granicznego terminu i jeżeli w tym terminie to nie zostanie wykonane, to wtedy jest odstąpienie od umowy i zwrot wzajemnych świadczeń, czyli jeżeli na przykład zapłaciliśmy jakąś zaliczkę i ktoś miał na przykład 30% zapłaty za to, co ktoś miał zrobić do końca miesiąca, a już upłynęła połowa następnego miesiąca, wtedy no, piszemy, że no, wezwanie do wykonania zobowiązania w terminie do tej daty pod warunkiem, pod rygorem, przepraszam, odstąpienia od umowy i zwrotu tego, co Państwo otrzymaliście, czy ta firma tych pieniędzy już na coś spożytkowała. To są już kwestie indywidualne. Jeżeli ktoś chce czekać, tak, to ja jednak też zalecam tą cierpliwość, bo naprawdę nie chcę bronić jakoś specjalnych przedsiębiorców, ale bywa różnie i faktycznie ten przedsiębiorca czasami no, nie jest w stanie z czymś się wyrobić. Są jakieś okoliczności typu, czy pracownik zachorował, czy jest jakaś okoliczność faktycznie, której nie da się przeskoczyć i gdzieś ten termin się przesuwa. To wszystko w granicach rozsądku, tak? Jeżeli mam wymienić te okna do końca na przykład czerwca, tak? Umowę zawarłem w kwietniu, tutaj naprawdę, no powiedzmy, dałem komuś ponad 2 miesiące na wykonanie i ktoś na przykład informuje mnie przed upływem tego terminu, że nie będzie

0: stanie tego zrobić, bo nastąpiły jakieś okoliczności i zrobi to do połowy lipca. Jeżeli mi się nikt nie spieszy, nie walczmy o ten termin, tak? Dajmy te 2 tygodnie ekstra. Także to jest takie polubowne wyjście do kogoś, tak? Jeżeli ktoś nie jest w stanie tego zrobić, to dajmy ten ekstra czas. Chyba że nam się naprawdę jakoś bardzo super spieszy, no to wtedy jest też problem, bo trzeba poszukać innego wykonawcę, tak? I to też jest znowu problem, bo on też już nam nie zrobi. Czy generalnie to jest kwestia znalezienia dobrej firmy, sporządzenia pisemnej umowy, bo jeżeli umawiamy się ustnie, a co gorsza płacimy do ręki takiemu przedsiębiorcy pieniądze, to są bardzo duże problemy. Czyli wszystko w formie pisemnej, ustalenie terminu, pieniądze na konto przelewem, może to będzie trochę drożej, ale czasami lepiej, bo jest później przy dochodzeniu zwrotu jakichkolwiek kwot, jest to udowodnione, że zostało zapłacone. Także uważam, że można dać czas, niezbyt dużo, wszystko robić na piśmie, nie żeby dzwonić do firmy i, że powiem, ponaglać przez telefon co kilka dni na zasadzie, no pan miał to zrobić do końca tego miesiąca, a już jest następny miesiąc, kiedy pan przyjedzie, no za tydzień będziemy, tak? I nie używasz telefonów, tylko wszystko robić w formie pisemnej.
1: Nawet SMS-y?
0: Lepiej pisać czasami SMS-y, tak. To też jest jakiś dowód sprawy, że jakaś korespondencja była i ktoś udzielał jakieś odpowiedzi, który się zadeklarował, że na przykład przesuwamy termin wykonania do następne 2 tygodnie. I wtedy mamy to napisane i SMS też może być w takiej sytuacji dowodem, nie? Także wszystko w formie pisemnej. No i jeżeli nam się bardzo spieszy, albo na przykład już wiemy, że no, ta firma nie będzie w stanie tego wykonać, a mamy za rogiem kogoś, kto czeka, aby nam to zrobić, no to wtedy wezwanie ostateczne do wykonania zobowiązania i odstąpienie od umowy, wtedy możemy sobie wziąć inną firmę, żeby nam to zrobiła. Ale nie być przede wszystkim też dyplomatycznie podejść do tematu. Nie wchodzić w kłótnię, w jakiś konflikt z przedsiębiorcą, z kulturą dyplomatycznie po prostu ustalić jakiś termin, rzeczowa rozmowa, zawsze lepiej się kończy niż kłótnia. No i to chyba tyle tak naprawdę w tym temacie.
1: A w jakich przypadkach my jako konsumenci możemy odstąpić od zawartej umowy bądź złożyć reklamację?
0: No też troszkę złożony temat, może bym zaczął od klasycznej umowy, czyli powiedzmy od umowy sprzedaży. Jeżeli kupiliśmy produkt w sklepie stacjonarnym, to tu musimy rozróżnić. Obecnie, żeby ustawa wprowadziła sprzedaż na odległość czy poza lokalem przedsiębiorstwa, czyli możemy zakupić towar na 3 sposoby. Możemy iść do sklepu i zakupić. Wtedy odstąpienie od umowy tak naprawdę przysługuje nam w sytuacji, gdy ten sprzęt nam się zepsuje, albo po prostu wykryjemy, że jest w jakiś sposób wadliwy, złożymy reklamację i ta reklamacja na przykład nie zostanie wykonana w określonym terminie, albo zostanie wykonana i nam się to ponownie zepsuje, to wtedy możemy złożyć odstąpienie od umowy, czyli rezygnujemy, chcemy zwrót pieniędzy. To jest pierwsza sytuacja, pierwsza sprzedaż. Druga sprzedaż to jest na przykład sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa, czyli ktoś przyjeżdża na tak zwane pokazy, bądź przedstawiciel firmy przyjeżdża do nas do domu i zawieramy umowę sprzedaży. Najczęściej to jest sprzęt jakiś typu fotowoltaika czy pompy ciepła, że my nie jedziemy do siedziby firmy, tak, 100 km, tylko przyjeżdża przedstawiciel do nas do domu, to jest wtedy umowa sprzedaży zawarta poza lokalem przedsiębiorcy. Wtedy od tej umowy możemy odstąpić, czyli zrezygnować, bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia. Czyli przyjeżdża do mnie przedstawiciel firmy, zawieramy umowę sprzedaży pompy ciepła, a ja po 10 dniach stwierdzam, że to jednak nie była dobra decyzja, ja tego nie chcę kupić. To ja składam oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Mam na to 14 dni, bez podawania przyczyny. Nie musi być żadnej wady, nic nie musi być. Zresztą przedsiębiorca i tak nam tego nie, że tak powiem, nie przywiezie tego sprzętu, dopóki nie upłyną te 14 dni, bo przedsiębiorca też się chce upewnić, że na pewno nie odstąpiliśmy od tego, żeby nie jeździć w tą z powrotem i nie odbierać później tego towaru. Także to jest inne odstąpienie od umowy. Pierwsze było na zasadzie reklamacji, że tak powiem, źle zrealizowanej. Drugie jest odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy 14 dni. Umowy przez internet to jest to samo, tak? 14 dni to jest z tym, że to jest umowa zawarta na odległość, taka jest definicja, ponieważ nikt do nas nie przyjeżdża, tak? Ale jednak coś kupujemy na odległość, najczęściej przez internet i wtedy to jest taka sama sytuacja. Powiedzmy, że kupuję laptopa, który przysłano mi, tak? Odebrałem go na przykład 10 dnia miesiąca, leży sobie w kartonie przez 10 czy 12 dni, w dniu 13 od zakupu stwierdzam, że jednak tego laptopa nie potrzebuję, nie chcę, to był chybiony strzał, tam gdzieś w promocji kupię 2 razy taniej, nie chcę tego. Mam 14 dni, czyli tego 14 dnia po prostu odsyłam, tak? Odstępuję od umowy. Z tym, że przy odstępowaniu umowy tych towarów zamówionych na odległość musimy niestety my ponieść jako konsumenci te koszty odesłania, tak? Czyli to są różne rodzaje odstąpienia od umowy. Pierwszy w trybie z powodu reklamacji, drugi z powodu tego, że mamy takie prawo w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. Są też tak zwane umowy zawierane na tak zwanych pokazach, tak? Najczęściej to jest tak, że firma, która trudni się sprzedażą przeróżnego sprzętu RTV, AGD, jakichś zdrowotnych przedmiotów, najczęściej są to oferty skierowane do ludzi starszych, którzy nie pracują, często są na emeryturze i, że tak powiem, takie firmy celują wręcz w takich klientów. W wtedy możliwość odstąpienia od umowy wynosi 30 dni. Także znowu powiedzmy, że jest pewien pokaz, przychodzi kilkanaście osób, pan czy pani, przedstawiciel firmy, która sprzedaje takie produkty, pokazuje te produkty, jak to działa, jakieś urządzenia RTV, AGD. Najczęściej w sumie gospodarstwa domowego, ktoś się decyduje na taki zakup przy okazji takiego pokazu, to on wtedy ma 30 dni i nawet tego 30 dnia może stwierdzić, że chłopcze, faktycznie popełniłem błąd, ja tego nie chcę, tak? Ja tego nie potrzebuję, tak? Ktoś mnie tu namówił i się dałem namówić, a tak naprawdę tego nie chcę. Wtedy mogę odstąpić od umowy też, nie? Także terminy odstąpienia od umowy są różne w różnych trybach.
1: To teraz bezpośrednio, jeżeli chodzi już o powiat ostrzeszowski. Mhm. Czy mieszkańcy często korzystają z usług rzecznika praw konsumenta i z jakimi sytuacjami najczęściej przychodzą na podstawie tak jakby danych z ubiegłego roku?
0: No uważam, że na pewno korzystają, tak? Uważam, że jest tych konsumentów coraz więcej. Najczęściej są to oczywiście telefoniczne, ten kontakt telefoniczny, także przychodzą, niektórzy przychodzą, jeżeli umówimy się na spotkanie, jeżeli wystarczy porada przez telefon, to oni wiadomo, już nie przychodzą tutaj do biura, ale uważam, że jest duże zainteresowanie, jest też ta świadomość, że rośnie, tak, świadomość rośnie tego, że są te prawa konsumenta, można dużo na tym zyskać, jest rzecznik konsumentów, który pomaga i uważam, że z roku na rok tych konsumentów jest coraz więcej, ta świadomość tych praw też jest coraz większa. Natomiast jeżeli chodzi o takie statystyki, powiedzmy z poprzedniego roku, no to myślę, że to było ponad 300 porad, tak? Też to są porady jakby jednorazowe, gdzie ktoś zadzwonił, chciał zadać pytanie, dostał odpowiedź, też jest powiedzmy porada, ale też w toku sprawy na przykład, też ktoś dostaje porady, bo powiedzmy dzwoni osoba, która chce zareklamować jakiś sprzęt i ja daję tej osobie tą poradę prawną, w jakim trybie złożyć reklamację, w jakiej formie, czyli w formie pisemnej, w trybie niezgodności towaru z umową, bezpośrednio wobec sprzedawcy i tak dalej. I powiedzmy, że taka osoba nawet dostaje wzór albo po podaniu danych sam jej sporządzam reklamację, która później sobie ta osoba gdzieś tam dostaje mailem, drukuje, podpisuje i sobie taką reklamację składa. Taka osoba może do mnie już nigdy nie wrócić, bo ta reklamacja może się udać. Natomiast może się tak zdarzyć, że ta reklamacja zostanie odrzucona. Więc taka osoba do mnie wraca, tak? Powiedzmy. I kontynuujemy, że tak powiem, sprawę. Wtedy ja wstępuję do sprawy w imieniu tego konsumenta, piszę do tego przedsiębiorcy z pewnymi żądaniami, czego się domagamy w przypadku braku spełnienia żądań, udzielenia odpowiedzi i podjęcia jakiegoś stanowiska czy wyjaśnień w sprawie. Także czasami jak gdyby jeden konsument otrzymuje kilka porad w terminie, w okresie kilku miesięcy, ponieważ sprawa jest w toku i też nie zagłębiam się jakby na kolejne etapy sprawy, żeby wyjaśniać na etapie reklamacji na przykład konsumentowi, czym jest odstąpienie od umowy, bo to nie jest ten etap, tak? To jest dopiero etap reklamacji, więc to też jest tak etapowo. Te porady są jakby od początku tego procesu, od zakupienia towaru, od pierwszej reklamacji, też często do wniesienia sprawy do sądu, bo też się sprawy, też ludzie do sądu kierują te sprawy w sytuacji, gdy następuje odstąpienie od umowy, a przedsiębiorca nie chce zwrócić pieniędzy. Wtedy też jest pozew o zapłatę, także ta, powiedzmy, pomoc konsumentom tak naprawdę jest dosyć szeroka, bo one to są nie tylko porady, to są spotkania, analiza dokumentów, analiza umów, analiza korespondencji konsumenta z przedsiębiorcą, gdzie to też czasami nastręcza tyle problemów, gdzie po analizie dokumentów też trzeba zadzwonić do tego konsumenta i to potwierdzić wszystko, co zostało napisane, obmyślić jakąś strategię działania, a czasami nawet ostatecznie jest pisany pozew do sądu, tak? Gdzie to wszystko trzeba, że powiem, poskładać w jedną całość. No z tego tytułu, że jestem też radcą prawnym za kancelarię, to mi te pozwy jest w miarę łatwo pisać, tak? Nie wiem, jak jest w innych starostwach, ale powiedzmy, to już jest taki zaawansowany etap pomocy, gdzie raczej rzecznicy praw konsumentów takiej ilości spraw do sądów że tak powiem, nie składają tych pozwów, tak? To jest, powiedzmy, znikoma jednak ilość tych pozwów, a może faktycznie to też wynika z tego, że konsumenci sami decydują o tym, czy chcą pójść do sądu, czy nie chcą pójść do sądu, tak? Także pomoc prawna pod tytułem porady, sporządzanie pism, występowanie w imieniu. Najwięcej natomiast też taka część pytania była, że to są reklamacje dotyczące VAT towarów zakupionych, tak? Urządzeń gospodarstwa domowego, RTV, AGD, sprzęt komputerowy, elektroniczny, dużo telefonów, laptopów, tak? Także meble, dosyć popularny temat, ostatnio wyposażenie wnętrz, odzież, jak zawsze przez sprawę konsumenckie reklamacje. W ostatnich czasach też sporo reklamacji urządzeń typu pompy ciepła, fotowoltaika, trochę mniej sektora energetycznego, troszeczkę związane z turystyką, rekreacją, troszeczkę prawo przewozowe, kurierskie.
1: A dużo tych spraw, jeżeli chodzi o tą naszą tutaj okolicę, dużo spraw trafia do sądu?
0: Czy dużo spraw trafia do sądu? Powiem szczerze, że uznałbym, że nie dużo spraw trafia do sądu, ponieważ jest część spraw, gdzie okazuje się, że no, do końca ten konsument też nie miał racji, jakby, tak? Po przedłużeniu stanowiska przedsiębiorcy okazuje się, że no, jednak sprawę trzeba zakończyć i nie da się nic zrobić. Oczywiście to jest bardzo mała część spraw, ale zaczynam od takich, powiedzmy, spraw, które się najszybciej kończą. Także po rozpoznaniu sprawy okazuje się, że nie ma tutaj konsument takich praw, jak się wydawało i gdzieś tam, powiedzmy, nie ma kontynuacji sprawy. Następna kategoria jest taka, gdzie te sprawy są faktycznie załatwiane. Myślę, że tych spraw jest najwięcej, tak? Gdzie przedsiębiorcy jednak akceptują po interwencji rzecznika to stanowisko konsumenta i zgadzają się spełnić te roszczenia. Myślę, że to jest połowa, jak nie więcej, tych spraw procentowo. Także już nam odpada jakieś 60-70 spraw, bo one są załatwione, tak? Następnie powiedzmy z tych 30% spraw, gdzie jest do podjęcia decyzja, czy konsument chce skierować sprawę do sądu, czy nie chce. Część tych konsumentów rezygnuje z różnych przyczyn, natomiast część konsumentów chce do tego sądu pójść, a sam czasami uświadamiam tym ludziom, że to może nie być łatwa sprawa, bo też są przeróżne są sprawy, które nie są czasami takie zero-jedynkowe, czarno-białe. Nie jest przesądzony wynik w tym sądzie, także ostatecznie z tych wszystkich spraw, które trafiają, to tak naprawdę tych spraw, które są ostatecznie kierowane do sądu, to jest garstka. To jest kilka do maksymalnie kilkunastu spraw w skali roku. Jest ta skuteczność rzeczników, a jest też z drugiej strony, uważam, taka może nie obawa przedsiębiorców, ale pewnego rodzaju refleksja, gdzie w sytuacji, gdy konsument może nie do końca prawidłowo gdzieś te roszczenia kieruje, to być może jest w pewnym sensie ignorowany też przez tego przedsiębiorcę, albo łatwo przez przedsiębiorcę sobie poradzić z takim konsumentem, tak? Natomiast no, rzecznik praw konsumentów, który jest, powiedzmy, ma pewnego rodzaju doświadczenie, ma tą wiedzę fachową i oczywiście reprezentuje urząd, tak, starostwo, taki przedsiębiorca do takiego pisma rzecznika konsumentów może troszeczkę inaczej już podchodzić, tak? On już czuje ten, że tak powiem, że ten konsument coś z tym zaczął robić, poszedł gdzieś tam o krok dalej, tak, zaangażował rzecznika konsumentów, który przecież zna się na prawie konsumenckim, wie co pisze, wie czego się domaga, na podstawie jakich przepisów, więc ci przedsiębiorcy jednak pod wpływem tych interwencji rzeczników uważam, że są bardziej skłonni do akceptacji tych roszczeń, pójścia na kompromisy, niż w sytuacji, gdy konsument sam działa na własną rękę. Oczywiście ja uważam, że część konsumentów też jest w stanie świetnie sobie poradzić. Też widziałem świetne pisma, które pisali sobie sami konsumenci, może z czyjąś pomocą, może nie. Natomiast tak, uważam, że ta skuteczność jednak jest i na swoim przykładzie, na starostwie powiatowym w Ostrzeszowie, mogę powiedzieć, że bez tych interwencji rzecznika konsumentów większość spraw może nie byłaby tak załatwiona, jak ostatecznie została załatwiona, tak?
1: Czyli
0: jest warto skutecznie, a nawet czasami jest warto się odezwać do rzecznika konsumentów po to, żeby nam coś tylko wytłumaczył, albo na przykład nas upewnił w pewnej sytuacji prawnej, w której konsument się znalazł, ponieważ konsument uważa, że ma takie a takie prawa, a na przykład po telefonie i konsultacji z rzecznikiem też niestety czasami rzecznik konsumentów musi rozwiać wątpliwości konsumenta, który był w błędzie. Więc to też pomaga, już nie chodzi tylko o skuteczność spraw, czy tą relację rzecznik konsumentów przedsiębiorca, ale też o to, że rzecznik konsumentów czasami rozwieje wszelkie wątpliwości dotyczące sprawy, roszczeń konsumenta, także na wstępnym etapie ktoś już wie, na czym stoi, tak? I czasami nawet rzecznik konsumentów nie będzie interweniował, nie będzie pisał żadnych pism, ponieważ wie, że w takiej sytuacji jakby no, sytuacja konsumenta prawna no, stoi na straconej pozycji. Czasami nawet ten jeden telefon też jest ważny, bo ten człowiek nie myśli później, nie zastanawia się, nie szuka gdzieś tam informacji w internecie czy od znajomych, jak to załatwić, a gdzieś coś słyszał, może coś wyczytał, może coś mu się wydaje, nie do końca jest pewien. Zadzwoni do rzecznika, czasami wystarczy 15 minut rozmowy i on już wie, co mu przysługuje, jakie prawa, jaka jest jego sytuacja, czy się opłaca pójść dalej, czy się nie opłaca iść dalej, jeśli lepiej, problem załatwiony.
2: SK Ostrzeszów. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Dokładnie tak jest, Mati Fuczyło to ja, 23 wybiła właśnie teraz. Mamy czwartek, mamy 17 września, ale już niedługo północ. Północ, co oznacza? Oznacza to, że przed nami premiery, wszystkie te od waszych ulubionych artystów i z Polski, i ze świata. Będziemy mieli dla was tego naprawdę dużo. Spoglądam sobie teraz na listę. Raz, dwa, trzy, 17, bardzo dużo. Więc zostańcie z nami, ale słuchajcie, dzisiaj sprawdzimy też jedną bardzo, bardzo, bardzo ważną rzecz. Czy da się dołączyć, a raczej być zagranym w radiu, nie mając wsparcia ze strony wytwórni, nie mając wsparcia ze strony, no właśnie, żadnej innej sytuacji. Sfan do nas wpadnie, a właściwie wpadł się Manko.
4: Siemka.
3: Ty zrobiłeś taki challenge, w którym postanowiłeś udowodnić, że się da, albo sprawdzić, czy się da. Zgadza się?
4: Sprawdzić, czy się da.
3: No to sprawdzimy już za chwilę. Istnieje szansa, że zagramy dzisiaj hit od Sfana. To już za moment. Zostańcie z nami. Gramy miejsce. No pierwszy kawałek. Time Tempo, Afrojack, Drop Killers, To The Floor. To jest numer jeden, czyli po prostu pierwsza premiera, którą dla was w tym tygodniu mam. Wszystkie hity zaczynają się w Estę, zaczynamy teraz.

0: Joe Hunt, Carter Walsh i Get Shaky w Radiu SK. Bo wszystkie hity zaczynają się w Estę i podobnie jest dokładnie z tym. 10 minut po 23 na żywo gramy wam najlepsze nowości po północy. Wszystko to, co o północy się ukaże, ale już wcześniej rozgrzewamy się najnowszymi i najlepszymi kawałkami. Ale, żeby nie było, przed chwilą przywitaliśmy się z moim dzisiejszym gościem, z fanów w studiu Radia SK. Siemanko jeszcze raz.
1: Siemka.
0: Słuchaj, ty wrzuciłeś na TikToka taki filmik z challenge'em, czy da się dostać do radia ze swoją pierwszą właściwie piosenką.
1: Pierwszą.
0: I to jeszcze przy okazji bez żadnej pomocy, bez wytwórni, bez niczego. I to się dzieje, powiedz
1: to
0: mi.
1: To się dzieje teraz, sam kiedy... co nie dowierzam, ale się to dzieje.
0: No i co czujesz?
1: Czuję na pewno adrenalinę. Nie wiem, czy stres, ale na pewno adrenalinę.
0: Ale miałeś przeczucie, że to się uda? I to tak całkiem
1: szybko. Ja już myślałem no. O tym, żeby nagrywać, że się nie uda, że się nie da.
0: Okej, okay, do przodu myślałem. Chciałeś nagrywać, że się nie uda, że to jest niemożliwe.
1: Tak, już miałem w planach, żeby za kilka dni nagrywać, że jednak się nie udało, no bo uznałem, że skoro taki rozgłos duży zrobiło, to na pewno ktoś już widział.
0: Mm-hmm. No i widział, a powiedz mi jeszcze, zanim zagramy ten kawałek, jak wyglądało powstawanie tego numeru, bo zakładam, że poza tym, że wytwórni nie ma, to pewnie jakiegoś potężnego studia nagraniowego też nie ma, co?
1: Nie, my z chłopakami mamy tak naprawdę taki kilka pokoi, w sensie po prostu mamy swoje pokoje i każdy sobie gdzieś tam ma swój sprzęt. Mm-hmm. Tutaj kolega, który też siedzi z nami, ma komputer, który chodzi tak słabo, że czasem ładuje projekt nie wiadomo ile.
0: Okay.
1: Więc sprzętu nie mamy takiego, no wiadomo, mikrofon mamy taki, który jest na poziomie, ale nie mamy jakiegoś specjalnego wygłuszenia ani nic, to jest typowy po prostu dom, tak jak każdy ma.
0: Okay.
1: I sobie po prostu nagrywamy.
0: Jak to się stało, powiedz mi proszę, i powiedz mi też, ile ty masz lat, od kiedy z muzą się tutaj spotykasz, jak to się stało, jak to się zaczęło?
1: Ja kiedyś chodziłem do szkoły muzycznej, okay. Więc mam jakąś tam styczność, nie tak, że jestem totalnym amatorem, coś tam się na muzyce znam, ale piosenki pisałem pierwszy raz.
0: Okej.
1: Okay. Tak naprawdę uczę się tego dopiero, więc to też jest jakieś wyzwanie.
0: Fan, powiedz mi proszę w takim razie, jak nazywa się ten twój pierwszy kawałek, który się ukazał?
1: Kawałek się nazywa Po ostatniej nocy.
0: Po ostatniej nocy. I to jest też moment, w którym mówię, że zaraz go zagramy w Estce. Czy czujesz, że rączki się już trzęsą, czy jeszcze nie?
1: No czuję, coś tam czuję. No.
0: Coś tam czuję. Generalnie, słuchajcie, drodzy słuchacze, Sman już nic nie czuje. Za chwilę gramy, zaraz wracamy i zagramy ten kawałek, ale wcześniej Dawid Podsiadło i Sezon, bo rozgrzewamy się przed wielką, światową premierą twojego numeru. To już za moment.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Estce.

0: 20.
1: Dokładnie tak jest, 19 minut po 23 to Ariana Grande i Zed Break Free, ale obiecałem wam taką szaloną premierę. Szaloną, bo jest ze mną fan cały czas, siemanko raz jeszcze.
2: Tak, nadal tutaj jestem.
1: No właśnie, powiedz mi proszę, kiedy ty wrzuciłeś tego TikToka, w którym powiedziałeś o challenge'u, żeby sprawdzić, czy da się dostać do radia bez pomocy wytwórni?
2: To było jakoś tydzień temu.
1: Okej, okay. To całkiem szybko poszło, patrząc na to, że jesteś.
2: No, filmik ma już 500 tysięcy wyświetleń, więc...
1: No i ekipa Radia SK to zobaczyła, jesteś tu teraz. Ustaliliśmy, że zaraz twój kawałek zagramy premierowo w radiu, ale powiedz mi jeszcze, no tak patrząc na to, że zaraz spełni się twoje marzenie, to zakładam, że wierzysz teraz w to, że kolejne marzenia też mogą się spełnić, więc powiedz mi proszę, jakie plany na zaraz, na teraz, na co dalej z fan?
2: Główny plan to jest koncert 13 grudnia.
1: Bo 13 grudnia.
2: Historia jest taka, że kilka lat temu napisałem w komentarzu na TikToku właśnie, wszystko się zaczyna na TikToku, napisałem, że za max 5 lat chcę zagrać koncert. I planuję tego dotrzymać 13 grudnia. Taki jest plan, żeby do tego czasu stworzyć wystarczającą ilość kawałków, myślę, że takie 5-6 na luzie uda nam się zrobić do tego czasu i zagrać koncert. To jest to pierwszy mój koncert i no mam nadzieję, że się uda to zrealizować.
1: No to już całkiem niedługo, ale powiedz mi proszę, no dobra, to już wiemy co w grudniu, wtedy koncert, przygotowania jak rozumiem już trwają, widzę zresztą gitarę, która gdzieś się tutaj pojawiła, więc wiem, że się będzie działo, no ale co potem? Gdzie widzimy się za kilka lat? Co się wtedy wydarzy, powiedz mi? Bo skoro tak przewidujesz przyszłość, że ten koncert za 5 lat, że zagramy cię wesce, no to co dalej, co dalej?
2: No marzenia są duże, na pewno na jakiejś scenie, na pewno chciałbym zagrać przed jakąś dużą publicznością, żeby po prostu usłyszeć, jak ktoś śpiewa moją piosenkę, jak dużo osób śpiewa moją piosenkę, to byłoby na pewno satysfakcjonujące i poczułbym, że to jest to, co chciałem.
1: Okej, okay, no słuchaj, jestem w stanie w to uwierzyć i to jest moment, w którym to może zacząć się wydarzać, bo właśnie teraz bardzo wielu osobom zagramy twój kawałek, bo wszystkie hity zaczynają się wesce. Co ty na to, żeby to zrobić, żeby to zagrać?
2: Róbmy to.
1: No to róbmy to. Sfan po ostatniej nocy gramy. To jest radiowa premiera w Radiu SK właśnie.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Esteto Gips, Ego i For Money, ostatni dzień lata, pół godziny zostało do północy. Z pana miałem już wypuszczać z radia, ale on powiedział, że nie wyjdzie, dopóki nie powie jeszcze jednego bardzo ważnego czegoś.
1: Orzech.
0: Nie mam pojęcia, o co chodzi, ale właśnie to bardzo chciał powiedzieć Swan. No to tobie bardzo dziękuję, życzę powodzenia, czekamy na platynowe płyty, a ja gram kolejne nowości. Gnarly Major League DJC Wasted to kolejna premiera, którą dla was w tym tygodniu mam.

0: Esce.
1: I tak było także z tym kawałkiem, to Damiano David i Zombie Lady, to nie tak dawno był potężny hit i cały czas trzyma się bardzo, bardzo mocno, ale nie ma tygodnia, nie ma też jednego dnia, za to ten kawałek jest zupełnie świeżutki, jest zupełnie nowy, bo ma dopiero kilka dni, nazywa się Gotta Be i to Cedric Gervais i Carla Monroe, to kolejna nowość, którą w tym tygodniu dla was mam, a to wszystko rozgrzewka przed tym, co o północy się tutaj wydarzy, bo właśnie o północy zagramy wszystkie możliwe nowości w tym tygodniu, mogę wam powiedzieć, że jest tego naprawdę dużo. To co, gramy? Gotta Be.

0: To Sanach i Cichosza w Radiu SK 11, już prawie minutę do północy. Już za chwilę będę mógł zagrać wam najnowsze kawałki od waszych ulubionych artystów. Będzie między innymi klubowo. Jeżeli lubicie klubowe brzmienia, to przygotujcie się, bo w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy z soboty na niedzielę gramy wam SK Live Remix, a w SK Live Remix gramy wam najlepsze sety od najlepszych światowych DJ-ów. No ale wcześniej będę miał dla was nowości, między innymi od Ingrosso, ale więcej wam teraz nie powiem. Powiem wam tylko tyle, że będzie się działo, więc zostańcie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Autopromocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach, różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji, dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. I po reklamie.

zaczynają się w Esce. Minuta przed północą, to wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to może oznaczać tylko jedno. Przed nami piękne rzeczy, przed nami i kawałki, które już znacie, ale po pierwsze kawałki, których jeszcze nie znacie, a które poznacie powinniście. Już teraz mogę wam powiedzieć, że przed nami z tych, które znacie, między innymi MJ Dali, to miejsce pierwsze gorącej dwudziestki, miejsce pierwsze też rap dwudziestki nieraz, natomiast nowości jest naprawdę dużo w tym notowaniu, w tym wszystkim, co dla was przygotowałem. Już teraz mogę wam powiedzieć, że przed nami nowości od Halo, od Phrase, będzie Benjamin Ingrosso, ale będzie też na przykład D.O.D. czy Aya Anne. I'll Be There, tak nazywa się ich nowy kawałek i myślę, że powinniście go usłyszeć. On właśnie teraz pojawia się w streamingach, właśnie teraz pojawia się wszędzie indziej, bo dokładnie teraz wybija jego premiera. Myślę, że to jest dobry moment na to, aby powiedzieć dzień dobry i na to, aby powiedzieć, że wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to jeden z nich. D.O.D., Aya Anne, I'll Be There.

To Swedish House Mafia i Wait So Long w Radiu SK. Jeżeli chodzi o piękne rzeczy, które dla was przygotowałem, to mam ich dla was bardzo, bardzo dużo. Swedish House Mafia to jest ekipa, do której należą tacy ludzie jak na przykład pan Ingrosso. A właśnie jego kawałek zagram wam już dzisiaj, więc bądźcie na to przygotowani, bo to już za moment z kawałkiem Waste My Time, ale wcześniej zagram wam kawałek, który będzie też już dzisiaj właściwie, czyli w piątek od 17 propozycją do gorącej dwudziestki. Ten kawałek nazywa się Bezos. Nagrali go Jan Marczewski i Hugo Torres. Bądźcie już teraz przygotowani, bo to naprawdę świetna nowość. Ona już kilka dni ma, ale myślę, że warto ją sprawdzić i warto ją posłuchać bardzo, bardzo, bardzo dokładnie. To co? Gramy! No i Bezos!

0: Armin van Buuren i Sasha Everlasting.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ten hit już dobrze znamy, bo Everlasting od Armina van Buurena to jeden z wielkich hitów. Natomiast Armin van Buuren to też pan, którego możecie słuchać w Esca Live Remix. W każdy piątek, w każdą sobotę gramy wieczorami i w nocy najlepsze sety DJ-skie, między innymi od Armina właśnie. Natomiast wspomniałem o panu, który ma taki pseudonim Ingrosso. Tylko że miałem na myśli pana Sebastiana Ingrosso, to członek oczywiście Swedish House Mafii, którą to zagraliśmy przed chwilą z kawałkiem Wait So Long, ale teraz nie Sebastian Ingrosso, a Benjamin Ingrosso. Ten pan nie tak dawno reprezentował Szwecję w konkursie Eurowizji, to w 2018 roku, i właśnie wypuścił nowy kawałek, nazywa się Waste My Time, a my gramy go premierowo kilkanaście minut po premierze właśnie. Bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: miejsce.
1: 27 minut już po północy, mamy piątek, mamy 18 września, a to David Guetta i Sam Martin, Dangerous w Esce. Ale jako, że to wszystkie hity zaczynają się w Esce, to czas na kolejny z tych, który ukazał się w ostatnich godzinach i w ostatnich minutach. No to przed chwilą mieliśmy reprezentanta Szwecji na Eurowizji. W 2018 roku grał tam Benjamin Ingrosso z kawałkiem Waste My Time, pojawił się dzisiaj na antenie, ale teraz czas na kolejną reprezentantkę na Eurowizji, tylko że teraz mówimy o konkursie piosenki Eurowizji Junior 2022 rok i nie Szwecja, a Wielka Brytania. Freya Sky, tak nazywa się ta pani. Rok urodzenia 2009, więc mamy tutaj naprawdę do czynienia z młodą artystką i ta młoda artystka wypuściła kawałek, który nazywa się Bad Taste i my gramy go premierowo w Esce.

0: Mr. Know-it-all to Teddy Swim z Westy. A wszystkie hity zaczynają się w Westy. Teraz czas na coś bardzo, bardzo klubowego. Jeżeli macie ochotę już poczuć piątek, bo w końcu to 34 minuty piątku za nami i chcecie go rozkręcić już teraz, no to to jest idealna okazja ku temu. Kawałek nazywa się Halo, a raczej artyści nazywają się Halo. Kawałek nazywa się Live Again. Posłuchajcie tego już teraz, bo to premiera w Westy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Westy.

0: czy wy też czekacie na kolejne premiery od tej właśnie pani? Mam na myśli oczywiście Taylor Swift, która to teraz pojawiła się na antenie Radia SK. We wszystkie hity zaczynają się wesce. Opolite już teraz, przed nami kolejne kawałki, a za nami już wiele, wiele, wiele premier, które ukazały się kilkanaście minut i kilkadziesiąt minut temu. Było D.O.D., I.I.N., I'll Be There, ale byli też inni, byli między innymi Benjamin Ingrosso, czy na przykład Freya Sky. To jest SK, wszystkie hity zaczynają się wesce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

Miley Cyrus i Buzz Persuade to ostatni singiel od Miley właśnie. Wszystkie hity zaczynają się, weste właśnie dobiegają końca, ale mogę wam wymienić kilka pseudonimów i kilka nazwisk, które pojawiły się w ostatnich minutach i w ostatnich godzinach na antenie. To m.in. Halo, Freya Sky, Benjamin Ingrosso, Jan Marczewski, Hugo Torres czy D.O.D. Yaya N. To premiery, ale też Dati, Cedric Gervais, Carla Monroe, a także Swan, który zajrzał do studia Radia Eska i udowodnił, że można dołączyć do Eski i być zagranym w radiu bez pomocy wytwórni. Sprawdzajcie nasze sociale Radia Eska na Instagramie i na Facebooku, tam to wszystko pokazujemy. Mati Fuczyło, dzięki za dziś, słyszymy się już niedługo.